0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich, facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
2: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Autopromocja.

keep on.

bałwan.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.

Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

mówię, a czasem przemilczę jakiś temat, żeby było miło, życie bez problemów. Nawet jakby było, to byśmy je znajdywali sami. Tak by było. To była chwila na zastanowienie, choć wygodnie myśleć wam, że nie wiedziałem co powiedzieć. Wasze poglądy nie obchodzą mnie w ogóle, nie obchodzi mnie co myślisz, obchodzi mnie co czujesz.

0: Tak.
1: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
2: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Autopromocja.

0: Wrocław Kultura. Gramy po polsku.
1: Kołysanie znośne, nie sztorm i nie flauta. Wypadają włosy za którąś z burt. Burdy się zdarzają, większość niewinne. Ni to pod prąd, ni to zdając się na nurt. Jeszcze nie hurt, bo ważny czasem detal. Jeszcze błyszczą oczy, choć dioptrii mniej. Odrząd z wulkanów odpalamy peta. Boże, mych błędów w opiece mnie miej. Pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel. Do ostatniego haustu wypada się starać. Nie mamy żadnych rad dla żadnych pokoleń, bo pokolenia to czarci chwyt. Czasem najlepiej smakuje połówka. We wszystkich znaczeniach połówka jest git i jeszcze tylko, by widzieć w jej wzroku, że się posiada wyporność jako taką. I żeby nie wpadać za często w oko pełnym pewności wszystkiego rodakom. Pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel. Do ostatniego haustu wypada się starać. A reszta w pamięci jak suchar na zgubę. Gdy ty jesteś zgubą i łechce cię głód. Wszystko i nic w tym rejsie na próbę. Za ekscytację głuche chroboty, chrobocze coś zawsze o kadłubu spód. Z lewiata na korpo zrobili przedsiębiorcy. Z krakę na animację zdjął Hollywood. Na jutro na potłuczone zawsze i na znikające teraz. Pół naprzód. Pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel. Do ostatniego haustu wypada się starać.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Witam was serdecznie. Cześć wam! Rozbity dzban.

Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

0: Dziękuję bardzo.
1: Radio Wrocław Kultura. Gramy po polsku.

odwrotni słuchają szeptów. Nie myśl, że zmienią zdanie. Nie myśl, że zmienią zdanie. Nie myśl, że zmienią zdanie.

błyskawica. Połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą.

Ja z bloków, z nami nad i bez mocy, siłą nawyku idziemy do lustra.

0: Tylko polska muzyka. W Radiu Wrocław Kultura.
1: Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe smrówcze spojrzenie, które zesporwał w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łami główki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosenki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcuk w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wiej, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darze, o szczęść drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń.

0: autopromocja.
1: W piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB Plus Film rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
2: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla Was ta produkcja.
4: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
2: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
5: Hi everyone.
2: Kolejna gościni, Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
6: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
7: Cześć, dobrze Cię widzieć.
2: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam Cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem Twojego filmu jest właśnie miasto.
6: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
2: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
8: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
2: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
8: The Scout, over the course of location,
9: toczy się tak naprawdę na przestrzeni jednego dnia.
2: Susan Seidelman.
10: Hello, happy to be.
11: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
2: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
10: I grew up in a small suburb
11: outside of Philadelphia. W małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
1: Zapraszam, Miłosława Bożek.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura. Na bis. Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.

0: Sierpień miał być wolny, ale już ktoś tam się dobija i chyba się na to zgodzimy. I potem we wrześniu Agata Grzyw kuratoruje wystawę Toma Swobody i jego córki. Przepraszam, tutaj na antenie nie pamiętam jej imienia. To będzie taka wystawa na temat pokoleń, na temat relacji ojcowsko-z córką, ale właśnie w kontekście sztuki, bo Tom Swoboda jest fotografem, jego córka studiuje malarstwo. I to będzie tytuł tej wystawy, to Duchy Heimatu. Oni będą też zastanawiać się nad historią rodziny i nad relacją, i to będzie taka scenograficzna wystawa. A potem będzie moja wystawa razem z Wojtkiem Browarnym, z którym byłam tutaj w studio. I to będzie takie trochę ciągnięcie tych tematów wodnych, a właściwie skupimy się na tej wystawie, to będzie taka instalacja nawiązująca do flotacji, o której też opowiadaliśmy u ciebie, tych zbiornikach poflotacyjnych.
1: Tak, było coś.
0: Tak. Tam będzie też fotografia, ale to będzie taka instalacyjna rzecz. Potem pokazujemy przez moment, przez 7 dni dosłownie Niezal mi, Kingi Gralak, wystawę, która finiszuje jej projekt stypendialny. I w grudniu otworzymy jeszcze wystawę Naświetlanie Dolnego Śląska, która potrwa do końca stycznia przyszłego roku. I to będą fotografie różnych osób, które rzadko się wystawiają, bo pracują w mniejszych ośrodkach.
1: A jak są nowe,
0: poszukujemy.
1: Nowe horyzonty, tam się więcej u was dzieje? No bo to jest ten końcówka lipca, bo w studiu BWA zwykle wystawa nowohoryzontowa i IP Studio też tuż obok ma przecież zwykle coś wokół nowych horyzontów.
0: Chyba te kwiaty będziemy ciągnąć, tak, bo ja tam zachęcam też Agatę, żeby to tak pociągnąć dłużej, więc to będzie taka wystawa tam.
1: Dobra.
0: Ja zachęcam też ją, żeby różne takie ciekawe rzeczy zaprezentowała na tej wystawie. Zobaczymy.
1: Dobra,
0: czy
1: na pewno.
0: Czy się zgodzą. Bo to jeszcze jest takie, to też będzie takie troszeczkę open callowo, ale to też z Iwoną Kałużą, współpracy z Iwoną.
1: A, no jasne, że tak, dokładnie. Tutaj. Dobra, tu robimy przerwę, to był wstęp do tego, co się w ogóle w Gua Collective dzieje, a za chwilę z nami także Bartek Warzecha.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Wracamy do Goa Collective. Tam wernisaż w sobotę o 19:00 to wystawa fotografii teatralnej. Magda Mądra już mówiła o tym, że to jest wystawa, która już pokazywana była w Warszawie i w Poznaniu. No i teraz przyjeżdża do Wrocławia. W związku z tym z nami także już zdalnie Bartek Warzecha. Cześć.
2: Cześć.
1: O, świetnie. Cześć, dzień dobry. Magda, słyszysz tam Bartka też?
3: Tak, słyszę, cześć.
1: Będziemy mogli trochę... A, bo wy się jeszcze nie spotkaliście na żywo, to jest tak. W ogóle ciekawe. Dopiero tutaj...
3: I w zasadzie niewiele rozmawialiśmy, bo tak właśnie to tak Instytut Teatralny działa jako taka, no nie, jako instytucja. Ja głównie rozmawiałam z Magdaleną Ożarowską, która to koordynowała i wszystko, co ustaliliśmy, to przez Magdalenę.
1: No tak.
3: Tak naprawdę, może dwie rozmowy telefoniczne odbyliśmy, prawda?
2: Tak, tak. Gdyby nie Magda, to by się to nie udało.
1: Świetne.
3: I teraz nie wiadomo, która Magda.
2: Obie.
1: Okej, mamy tu trochę do pogadania, słuchajcie. O tej fotografii teatralnej to ja chętnie rozmawiam, chociaż ja nie wiem, bo już jak tak zacząłem o tym mówić, to Magda na mnie tak spojrzała. Ja nie jestem jakimś super fanem fotografii teatralnej, bo mnie to tak może mniej kręci, ale za to jestem ogromnym fanem fotografii Bartka Warzechy od wczoraj w zasadzie. Mamy jakąś taką, masz taką, wiesz, ja nie jestem fotografem, po prostu robię zdjęcia jak wiele osób, ale widzę, że parę rzeczy nas kręci podobnie, a ty to robisz po prostu lepiej, więc jest to o tyle milsze oglądać te zdjęcia. O czym mówię, na przykład o samochodach różnych dziwnie pochowanych i w dziwnych miejscach i w dziwnych takich nieoczywistych pozach. To jest coś, co na twoich zdjęciach nieteatralnych się pojawia, choć one są mocno teatralne, chyba można by śmiało powiedzieć wtedy. I jest parę tu rzeczy. Mogę też od razu polecić świetny wywiad, Bartek, z tobą z culture.pl. Przygotowując się, wiesz, do tej rozmowy znalazłem po prostu taki, że wszystkiego się już dowiedziałem. Chyba jakiś świeży, bo to gdzieś wokół twojej książki związanej właśnie z fotografią teatralną, więc polecam.
2: To już 4 lata temu.
1: A, dobra, dobra.
2: Troszeczkę minęło.
1: Dobra.
2: Ale sporo test jest tam aktualnych.
1: Tak. Tam jest kilka ciekawych rzeczy, o których tu bym chciał porozmawiać, więc trochę, no co zrobić, pożyczę sobie z tego świetnego wywiadu, ale zanim o fotografii teatralnej, to skoro spotykamy się tutaj w tym gronie, a to Goa Collective, nie wiem Bartek, czy kojarzysz, ale to jednak jest miejsce, które u zarania przynajmniej mocno związane było z fotografią, a o tym mówiliśmy przed włączeniem tej części, przed włączeniem mikrofonu, przed tą częścią rozmowy ostatnio trochę rzadziej, że tam jest w ogóle po prostu fotografia, więc trochę chciałem o twoją fotografię popytać. A ty w ogóle jesteś aktorem?
2: Byłem, tak. Z wykształcenia.
1: A właśnie.
2: Jestem aktorem, nawet dyplomowanym.
1: A no właśnie.
2: Tak, skończyłem Akademię Teatralną w Warszawie. I się śmieję, że od wielu lat nie uprawiam tego zawodu i to jest szczęście dla mnie, ale też dla ludzi na widowni. I to jest naprawdę chyba duży sukces po obu stronach. Że ja się nie męczę będąc na scenie, a reszta oglądając, więc ale ja teatr jest cały czas ważnym elementem
1: no właśnie
2: mojego życia.
1: No teraz już wszystko rozumiem, tak, to ma duży sens. A to, wiesz, muszę zapytać jednak, korzystając z okazji, to jest takie pytanie, które gdzieś tu wraca, ale wiesz, gdzie to się zaczęło z tą fotografią, skoro skończyłeś aktorstwo i zajmujesz się fotografią teatralną, to może w ogóle jasne teraz trochę bardziej, ale w ogóle fotografią.
2: Fotografią tak, stałem się tak, jestem mocno związany z teatrem, ale no to z chęcią pogadam o fotografii teatralnej za chwilę, bo
1: tak, oczywiście.
2: Kłopot, ja też mam z tym kłopot i z chęcią bym do tego podszedł jeszcze. A z fotografią przygoda się zaczęła w liceum. Chodziłem do ciemni do Grzegorza Dąbrowskiego, osoby spod skrzydeł, której sporo osób wyszło w świat takiej profesjonalnej fotografii. I to był jakiś krótki taki czas w czwartej klasie liceum, więc ja tego linąłem tak naprawdę troszeczkę. Jakieś wiedzy, techniki, myślenia w ogóle. Gdzieś to był jakiś zalążek. Potem fotografowałem dość długo, miałem bloga. Wszyscy mieli blogi w 2000 roku, 2003, 2004. I każdy chciał mieć bloga, z moich znajomych przynajmniej, którzy fotografowali. No więc robiłem zdjęcia takim aparatem Mi-2, takim point and shot, totalnie takim najprostszym.
1: No tak, ale taki ikoniczny point and shot taki.
2: Tak. No tak się trafił, wtedy kosztował grosze.
1: Takie były czasy, tak. To jest taki słynny Olympus, który w pewnym momencie jeszcze kosztował grosze, a później już nie w ogóle, na pewno, tak.
2: Tak, teraz to w ogóle jest jakiś kosmiczny level. I mam bardzo dużo klisz z tego okresu studiów. Wtedy fotografowałem totalnie wszystko, co mnie otaczało. To było też tak, że od imprez studenckich, przez jakąś nudę, którą fotografowałem, moje otoczenie, miejsce, gdzie mieszkałem, rodziców, wszystkich znajomych. To jakby absolutnie jest tego bardzo dużo i chyba bardziej wtedy chodziło o rejestrowanie rzeczywistości niż o myślenie o kreowanie czegokolwiek. Tak jak teraz o tym myślę, że to było zupełnie może nie tyle, że nieskażone myślą, ale jakimś głębszym takim przemyśleniem dotyczącym tego, co ma być efektem, no nie, tych działań. Po prostu miał być blok, miał być pamiętnik, miał być jakiś zapis mijających dni, no nie? I na czwartym roku studiów dostałem się do Polska The Times na staż fotoreporterski. Tam sfotografowałem z fotografem Wojtkiem Gadomskim, który był tam etatowym pracownikiem. Chodziłem na tematy w Warszawie i fotografowałem po swojemu to, co on miał za zadanie sfotografować profesjonalnie do gazety. I to trwało jakiś tam czas. A potem dość naturalnym jakimś, no to znowu moja praca to masa zbiegów okoliczności jest. I tutaj był taki zbieg okoliczności. Zacząłem fotografować w Teatrze Lalka w Warszawie. I jakby ten teatr no, pojawił się jako obiekt, jako miejsce, w którym można fotografować dość naturalnie przez nabytą wiedzę dotyczącą aktorstwa. Tak, więc jakby to środowisko gdzieś było też naturalnym, potencjalnym odbiorcą pierwszych prac.
1: No tak, dobra, dobra. I co jest ważnego, no to może wiesz, parę też kolejnych takich pytań. Co jest ważnego w tej fotografii teatralnej dla ciebie? Co tam zrobić, żeby... No to jest jakiś rzeczywiście do opowiedzenia chyba ciekawy wątek. Jak zrobić, żeby ten jeden kadr, dwa, trzy wyglądały intrygująco, kiedy przecież to w ogóle nie o to w teatrze chodzi, żeby zatrzymać kadr i to zawsze, no najczęściej tak wygląda jakoś tak, powiedziałbym, może sucho jakoś tak, brakuje czegoś. A to jednak się udaje często, więc gdzie tu leży jakaś mądrość?
2: Kurczę. Ja mogę mówić o swoich doświadczeniach.
1: No, koniecznie.
2: Na ten temat. I tylko za siebie jakby mogę tu odpowiadać. Ja mam w ogóle kłopot z jakimś głębszym utożsamianiem się ze zdjęciami, które robię w teatrze na scenie, jakby które dokumentują spektakl. Mam takie poczucie, że to jest moja rola jest w jakiś sposób służebna wobec tego spektaklu i wobec tworu, który powstał z zaangażowania wielu osób. I ja powinienem najbardziej delikatnie podejść do tej materii, którą dostaję. Jak najprecyzyjniej pokazać zamysł, jakby przełożyć na statyczne obrazki zamysł tego spektaklu, który powstał gdzieś tam. No wiadomo, dostaję wszystko mniej więcej na tacy, no nie? Bo mamy no kostiumy, mamy światło, tak, mamy aktorów, którzy odgrywają emocje. To wszystko często super wygląda, już nie mówiąc o spektaklach operowych, które są, jeszcze rządzą się innymi budżetami, no nie? I to jest bardziej rozbuchane wizualnie bardzo często. Miałem ogromne dylematy, będąc w jury konkursu fotografii teatralnej, który właśnie organizuje Instytut Teatralny. Jak ocenić w ogóle te zdjęcia? No nie? Gdzie się kończą możliwości fotografa? A na ile patrzymy tylko na obraz, który był dany i jest jakby stworzony przez inne osoby?
1: No dokładnie to jest ta sprawa.
2: I do tej pory mam tak, że ja kiedyś sporo tych zdjęć publikowałem i miałem tak, no do tej pory zrobiłem ponad 800 spektakli, prawie 900. To jest trochę. I takie zachłyśnięcie wizualnością tego było czymś dla mnie naturalnym. No strasznie się jarałem, przecież po prostu super zdjęcia, no nie, bo to super wygląda. Jak zacząłem pracować nad swoimi projektami, jak zacząłem fotografować w studio więcej, jak zacząłem samoświetlać, nagle zdałem sobie tak sprawę z tego, że kurczę, nawet street jest trudniejszy trochę. Ja nie mówię o kwestiach rzemieślniczo-technicznych, o aspekcie takim stricte technicznym fotografii teatralnej, bo wiadomo, że tam jest też pierwiastek artystyczny, wrażliwości fotografa. Finalnie to my wybieramy kadry i czy chcemy szerszy plan, czy na ile je mieszamy, no nie? I to są nasze decyzje wszystko.
1: Tak, to jest finalnie, to jest twoja decyzja fotografa, a nie, nie wiem, kogoś z teatru, co tam będzie pokazane jako...
2: Bardzo często to jest moja decyzja, a teatr po prostu w puli, którą ja wybieram i obrabiam, wybiera sobie zdjęcia, którymi pracuje na zewnątrz.
1: Jasne.
2: Więc to najczęściej tak jest. Oczywiście, że czasami się zdarza, że prośba jest, nie wiem, o więcej szerszych planów, bo żeby pokazać scenografię, albo zbliżenia na aktorów, no bo do promocji są potrzebne twarze, prawda? I to jest też jakieś założenie, które trzeba spełnić. Więc ja mam z tym jakieś dylematy takie. Od lat nie publikuję tych zdjęć na swoich stronach, nie pokazuję tego, pokazuję backstage, pokazuję zdjęcia, które robię do plakatów, sesje zdjęciowe, a tutaj jakby zostawiam to teatrom, zostawiam to archiwom i w związku z tym ta wystawa, na którą Państwa chcemy zaprosić i te warsztaty, które prowadziłem, one, bo w ogóle ta fotografia teatralna właśnie, to jest, kurczę, to nam się kojarzy głównie ze sceną, ale my chcieliśmy to pole poszerzyć. Bardzo nam na tym zależało od samego początku i właśnie tutaj nie zobaczą Państwo praktycznie zdjęć w ogóle, zdjęć ze sceny. Ze spektakli tego nie ma. To jest opowieść o teatrze, opowieści, 8 opowieści o teatrze, o teatrze jako zjawisku, nie o jednym teatrze, które mam nadzieję, przynajmniej to Państwo ocenicie, ale w moim odbiorze starają się przybliżyć to, czym jest teatr, albo czym może być, w zupełnie inny wizualny sposób, niż mógłby się kojarzyć z takim najprostszym skrótem myślowym dotyczącym fotografii teatralnej.
1: Mhm. Słuchajcie, zrobimy tu małą przerwę i może za chwilę dołączymy też Magdę w tej opowieści i opowiemy o tym właśnie, co na wystawie, co tam będzie do zobaczenia, to o tym za 3 minuty.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To wracamy do nowej wystawy w Gua Collective. Ta rozpocznie się w sobotę o 19:00. No i nie wiem, Magda Mądra może też jeszcze pewnie coś dopowiedzieć organizacyjnie, ale Bartek, opowiadaj, co to za zdjęcia. Zobaczymy, jak ten teatr z innych perspektyw, o co w tym chodziło, jak to zrobić trochę inaczej.
2: To może tak, najpierw powiem, przedstawimy uczestników.
1: Koniecznie.
2: I uczestniczki. Tak, więc to było 8 osób. Aga Bilska, Magda Gramsz, Karolina Jóźwiak, Marcin Nalepa we współpracy z Sefą Sagirem, Anna Palusińska, Kalina Sobesto, Patrycja Stala i Mateusz Torbus. I każda z tych osób, co ważne jeszcze, wystawie towarzyszy publikacja, którą zaprojektowała Ania Nałęcka-Milach i ona też jest takim przewodnikiem dla osób odwiedzających wystawę o tych projektach właśnie. Nie będzie podpisów, nie robimy żadnych dodatkowych, naklejanych elementów oprócz prac w galerii, a całość porządkuje właśnie publikacja, która utowarzyszy tym wydarzeniom.
3: Jest zresztą też, Ania jest autorką grafik, nie? Plakatów do wystaw.
2: Tak,
3: wszystko jest takie bardzo spójne estetycznie.
1: Dobra, no i co tam się okazało? Czy w tej fotografii, czy na tych warsztatach? Co tam się dało powiedzieć jeszcze inaczej o teatrze tymi fotografiami?
2: Dobrze, to już mówię. Nie wiem, czy mam opisać po kolei każdy z projektów?
1: Wiesz co, na to może już tak bardzo nie mamy czasu, ale tak
3: będzie czasu.
1: Zachęcające, mówisz?
2: Więc,
3: no, ja mogę na przykład wyrzucać Ghostlight.
2: Dobra, Ghostlight to jest Karolina Jóźwiak. Karolina fotografowała przestrzenie teatralne, w których, które były już opuszczone jakby przez wszystkich pracowników. I Ghostlight to jest taki zwyczaj w Wielkiej Brytanii zostawiania światła na scenie. I do tego się odwoływał cały projekt Karoliny, która fotografowała w Teatrze Dramatycznym, w Teatrze Polskim w Warszawie te przestrzenie, więc to super jest nadtrojowe, taki nocturn. Proszę zwrócić na to uwagę.
3: Rekwizyty.
2: Wszystkie zresztą. Tak. Rekwizyty Ani Palusińskiej. To są. To jest projekt, który troszeczkę zakrzywia rzeczywistość. On jest, ma duży potencjał humorystyczny i tam jest puszczone oko do państwa. Dość spore. Proszę się przyglądać. To wszystko jest fikcja, tyle powiem. I podwójna koturnowość tego teatru zarejestrowanego przez Anię w swoim projekcie. Jakby, nie wiem, dla mnie jest super takim odbiciem właśnie pokazującym jej poczucie humoru i podejście do tego, czym może być teatr.
3: Digital Shadow. Przyspieszać?
1: Jest super, nie, jest
3: dobra?
1: Super.
2: Marcin Nalepa. Razem z Sepą Sagirem pracowali nad modelem generatywnym, który rejestrował ruch aktorki Natalii Sakowicz, który inaczej, on rejestrował i odpowiadał na żywo na ruch Natalii Sakowicz. Tam będzie też wideo, sekwencja wideo, którą możecie państwo zobaczyć. Oprócz tego są wydruki z naniesioną jakby tą odpowiedzią wizualną na ruch Natalii, ale możecie też państwo zobaczyć, jak to się na żywo odbywało. To nie jest AI, to jest model generatywny, co jest bardzo ważne.
3: Fragmenty? Patrycji Stali, nie tak się nazywało?
2: Patrycji Stali, jasne. Ja mogę tak, mogę nie pamiętać tytułu.
3: Dobra, ja będę mówiła z nazwiskami.
2: Ale tak, Patrycja Stala pracowała z Anną Gajewską nad projektem, który pokazywał stany emocjonalne, które przeżywają ludzie przeżywający traumę. I aktorka odgrywała te stany emocjonalne, jakby wpływała się. Sprawdzaliśmy, na ile jesteśmy w stanie to pokazać w ogóle na fotografii i na ile jesteśmy w stanie tak zainscenizować zdjęcie, żeby te 5 stanów emocjonalnych jakoś przybliżyć formą teatralną.
3: Macierz jednostki Magdy Gramsz.
2: Tutaj duży projekt bazujący na zdjęciach z LinkedIna i to też chyba pokażemy troszeczkę w innej formie, bo akurat to zdjęcie pokazywaliśmy do tej pory dwa razy naklejane na ogromną szybę te zdjęcia, bo to jest cykl fotograficzny autoportretów i portretów jednej modelki, które były powiązane z gestami, które ludzie wykonują pozując na LinkedInie. Do zdjęć oficjalnych na LinkedInie albo do zdjęć do CV. I Magda to odegrała też razem z drugą osobą, więc też jestem ciekaw, jak jeszcze jutro to będziemy instalować. Zobaczymy, to niespodzianka.
3: Grażyna Agibilskiej?
2: To jest projekt, który jest związany z Grażyną Wyszomirską, fotografką, która fotografką stricte związaną z teatrem, której ogromne archiwum znajduje się w Instytucie Teatralnym i to są... Byliśmy zaskoczeni, jak bardzo queerowe zdjęcia powstały. To są lata 70. i nie wiemy na ile, to jest też kwestia do dyskusji, na ile my to teraz tak odbieramy, a na ile te kostiumy były świadomie tak zaprojektowane, bo ona fotografowała, robiła portrety między innymi. Oprócz zdjęć scenicznych robiła zakulisowe portrety, robiła backstage'e i to jest naprawdę super materiał, do którego Agnieszka się odniosła, fotografując drag queens.
3: Skanę Mateusza Trobusa. A, już ci przerywam, bo chyba mamy jeszcze portrety dwa.
2: Możecie państwo zobaczyć.
3: Tak.
2: Skanę Mateusza Trobusa to jest projekt opowiadający o garderobianych paniach i panu. Osobach, które zazwyczaj są niewidoczne, a bez których teatr by totalnie, jakby no spektakle, to się zdarza, że w niektórych teatrach, na przykład lalkowych, takich osób nie ma. Ale Mateusz bardzo chciał docenić pracę garderobianych
3: i podobnie Cień Światła, ile... prawda? Kaliny Sobesto?
2: Tak, to są też osoby niewidoczne na co dzień, bo to są akustycy. I oświetleniowcy bodajże. Może tak być. Tak, tak było w zamyśle. Więc tutaj też państwo zobaczycie portrety osób, których na co dzień nie widać, a bez których absolutnie spektakle by nie ruszyły. Kalina fotografowała te... Tak, przepraszam, te nie, tutaj mamy panów oświetleniowców i oni zostali sfotografowani bez konkretnego światła. I to jest też taki zabieg formalny, który ma podkreślić ich rolę w teatrze.
1: Super. Bardzo, Magda, dziękuję.
3: Nie bogactwo. Ja w ogóle mamy jeszcze czas, czy nie mamy czasu?
1: A nie mało już właśnie bardzo. I to świetnie. Dobra. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to może być świetnie.
3: Zapraszam, żeby przyjść do nas, się dowiedzieć, skąd takie bogactwo w ogóle podejść i tematów.
1: Super,
3: nie? Bo
1: to
3: mega ciekawe, jak to podczas warsztatu wyglądała praca nad tym, że tak dużo ciekawych i różnych rzeczy tutaj się pojawia. Zapraszamy bardzo na wernisaż.
2: Przybliżymy.
3: I na
1: super.
3: Oprowadzanie.
1: Tak, to o tym już na socjalach, myślę, Gua Collective. Wernisaż na pewno w sobotę o 19:00. Zdalnie z nami Bartek Warzecha w studiu Magdalena Mądra. Dziękuję bardzo.
3: My też bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: W niebułograne interesuje nas nowa muzyka. Poszukujemy artystów tworzących dziś i wyznaczających nieznane jeszcze kierunki.

0: Z rzadka wkraczamy w mainstream, a jeśli nawet, to zawsze z namysłem. Nie było grane. Słyszymy się w środę od 19 i w sobotę od 17. Michał Kwiatkowski, zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Wrocław Kultura.
1: Autopromocja.

Wiemy już, co nowego w Guła Collective, tam wernisaż w sobotę o 19, a dzień wcześniej, w piątek o 19, nowa wystawa rozpocznie się w przestrzeni G3 na dworcu głównym w BWA. O tym za chwilę.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Sprawdzaliśmy już co nowego w GUE Collective. Przypomnę, wernisaż w sobotę o 19, a dzień wcześniej, w piątek o 19, możecie wybrać się na otwarcie wystawy na Dworzec Główny. Tam znów otwarcie, no bo ledwie co otworzyła się, świetna zdaje się wystawa, ale widziałem ją na razie tylko w montażu, a już była super, ta główna, ale jest jeszcze ta przestrzeń, no dodatkowa chyba, jakaś taka mniejsza trochę. G3, tak się chyba nazywa, i to właśnie tam w piątek rozpocznie się wystawa Anioły zostawione w szatni. W związku z tym w studiu Michał Kowalczyc i Michał Iwański. Cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Prosto z montażu, rozumiem.
2: Absolutnie. Ja prosto z Krakowa akurat, ale pociągiem, a Michał jest...
1: Ale obaj w takim razie prosto z Dworca Głównego, tak, rozumiem.
3: Jak najbardziej.
1: Super to jest, że tam na dworcu jednak się wysiada, jest się na wystawie.
2: Tak, chyba, od razu.
1: Chyba nie korzystają z tego tak często podróżni, jak mi się wydawało, kiedy to się zaczęło, bo to jest taki tymczasowy stan BWA i miałem nadzieję, że tam ludzie będą po prostu czekać sobie i szli na wystawę, ale nie wiem, czy to się
3: mi
1: tak...
3: Mi się wydawało, że ten mokry sen wobec sztuki jest spełniany. Ja bym korzystał.
1: Ja, no tak, tylko tam jest chyba coś takiego najbardziej mi się wydaje problematycznego, że ludzie w większości nie wiedzą o tym, że tam jest galeria, bo tam nie bardzo się można zareklamować, bo to taki elegancko odnowiony dworzec, więc nie można postawić wielkiego banera galeria.
3: Ja się czuję uwrażliwiony na te ogromne banery, które są na dworcu. Są takie dwa wielkie żółte banery z pięknym logiem BWA.
1: O, wow, to ja już ich chyba nawet nie widzę. Super. Tak. Dobra, czyli są.
3: Są, jak najbardziej są.
1: No to tym bardziej, że świetne wystawy, więc warto sprawdzić. No dobra, to teraz tak. Zacznijmy od tego, że dzisiaj będziemy w tej części spotkania audycji grali muzykę od was, panowie, bo tu muzyka ma też znaczenie, rozumiem.
3: Jeszcze jak.
1: Zresztą tytuł wystawy to jest cytat.
3: Z Agnieszki Osieckiej, tak, z książki Rozmowy w tańcu.
1: Aha, i dlaczego?
3: Konstruując tą wystawę, dlatego że nie jestem wyłącznie artystą, ale również kuratorem tej wystawy, dużo korzystam z mojej tożsamości artystycznej, a może to naiwne, ale Agnieszka Osiecka jest moją wielką literacką inspiracją i ogromnie szanuję jej wielki dorobek, stąd ten piękny cytat. Bardzo mnie, najzwyczajniej w świecie mnie dotknął jako metafora kogoś, kto obnaża się z emocji w postaci sztuki.
1: Mhm. Bo ty jesteś, tak tłumaczysz to od razu, bo jesteś i twórcą tutaj w tym wypadku i osobą kuratorską.
3: Tak.
1: Dobra, a skąd w takim razie w tym zestawie, w tym duecie drugi Michał?
3: Kiedy konstruowałem ten projekt, zależało mi na tym, żeby wejść w dialog. Znając pracę Michała, uznałem, że one ze sobą rozmawiają, bo podejmują te same wątki, natomiast z różnych perspektyw, które czasami są te same, czasami odchodzą od siebie. I stąd była moja potrzeba tego połączenia. Ja też zazwyczaj nie działam w materii bezpośrednio wizualnej, to znaczy nie podejmuję problematyki estetycznej, a Michał pięknie ilustruje to, co ja zawieram w warstwie słownej.
1: Dobra, co tam, Michał, ilustrujesz? Co to za opowieści są od ciebie na tej wystawie?
2: Na tej wystawie to są obrazy trochę przedstawiające, a trochę nie. One tak odchodzą, nie są takie dosłowne.
1: Dokładnie tak o nich dzisiaj myślałem. Trochę tak? Przedstawiające, trochę nie.
2: No właśnie, bo można się coś tam doszukać. Kawałek ręki, kawałek nogi, kawałek ciała, ale nie ma tam jakby takiej... dosadności, na przykład nie ma tam twarzy takiej dokładnie, na przykład mojej twarzy, bo kogoś z, po prostu z moich bliskich osób, to są takie trochę duchy, zjawy, takie postacie, które mogą się każdemu skojarzyć z kimś. Mogą mieć, właśnie odnieść się, ktoś może popatrzeć na ten obraz i przypomnieć sobie jakiegoś kochanka albo kochankę i po prostu gdzieś tam zagłębi się w ten obraz.
3: My też po prostu lubimy żonglować tym poczuciem anonimowości w sztuce, prawda? Bo to zawsze jest autofikcyjne, natomiast granice między tym, co jest biograficzne, a fikcyjne, one się rozmywają regularnie w obu naszych praktykach.
2: Zgadzam się.
1: Miałem coś takiego dzisiaj też, że to niedoszukanie się żadnej konkretnej postaci nie było rozczarowujące. To było po prostu, aha, niczego tu nie znajdę? Okej, fajnie.
2: Super,
1: to było miłe. No dobra, to niech to będzie wprowadzenie. Teraz zagramy. No i teraz jeszcze słowo osoby kuratorskiej chyba o tym utworze, bo to twój wybór.
3: Tak.
1: Bo dwa utwory gramy oczywiście. Ten pierwszy to będzie Grażyna Łobaszewska, Gdybyś. To jest... I mamy to chyba podobnie. Absolutnie. Jeden z moich totalnie ulubionych polskich utworów.
3: Uwielbiam ten utwór. Po pierwsze, Grażyna Łobaszewska jest niesamowitą wokalistką, natomiast też jest piękna queerowa historia, która chyba jest mało znana, dotycząca autora tego tekstu, który niestety został zamordowany i do dziś nie wiemy dlaczego, ze względu na to, iż PRL-owskie władze nie chciały prowadzić śledztwa ponieważ najprawdopodobniej został zamordowany w trakcie imprezy, gdzie były schadzki osób queerowych. I jego najprawdopodobniej kochanek najpierw zostawił swój bilet, gdy przyjechał do niego z Warszawy do Gdańska, by zakomunikować, że już przyjechał i że czeka, aż mu otworzy drzwi. Natomiast kiedy otworzyli drzwi, zobaczyli ciało swojego kochanka lub przyjaciela.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Świetny polski kawałek. Grażyna Łobaszewska i Ergo Band. Jeszcze sprawdziliśmy rok 1978. Świetna też historia. Michał Kowalczyk opowiadał, więc za chwilę wrócimy do Gdańska jeszcze, bo tam masz stamtąd... bo ta opowieść z Gdańska, Grażyna Łobaszewska z Gdańska, no i ta twoja część ekspozycji też taka nadmorska, więc może o tym za chwilę, ale teraz Michał Iwański, proszę cię, wiesz, trochę, gdybyśmy mogli jednak odkryć trochę tajemnic, trochę z tego, czego nie widać, spróbować opowiedzieć, ale możemy zacząć od tego, czego ja w ogóle dzisiaj jeszcze nie zobaczyłem, bo tam chyba popakowane jeszcze były jakieś obiekty.
2: Tak, popakowane były obiekty, które są bardziej już może dosadne, bo wymowne niż obrazy, bo jakby są już przedstawiające, są rzeźbą. I częsty motyw, który używam i w obrazach, i w obiektach, to jest motyw serca, taki prosty, jak dzieci rysują, albo każdy, kto by narysował szybko taki po prostu kształt serca. I na wystawie będą się znajdować dwa obiekty. Jeden to jest klucz, wytrych do raju. I to są takie dwa klucze papieskie. Znaczy, przypominają tych kluczy papieskie, bo są ogólnie z Wadowic. I no, więc kult papieża, no kult jasne. Wszystkiego. I tak no, gdzieś ten... Chodziłem tam do kościoła, służyłem też jako ministrant i tak dalej. Te klucze zawsze na nie patrzyłem, one były takie kolorowe, takie no ciekawe po prostu. Te dwa skrzyżowane, jakoś jak mi się zawsze gdzieś w mojej pamięci utrwaliły. I jakby ten obiekt, który właśnie będę przedstawiał na tej wystawie, to są właśnie te dwa klucze, które na górze mają kształt serca, a na dole są faliczne kształty. I do kluczy jest doczepiony, bo czasami właśnie wykorzystuję gotowe rzeczy jak ready made i użyłem tutaj kluczy z szatni, z pierwszego klubu gejowskiego Phantom, który był w Warszawie i dostałem go ze zbiorów Lambdy. Dostałem właśnie i umieściłem do tych kluczy, więc jakby połączyłem i trochę właśnie ten symbol z dzieciństwa, trochę kościoła, trochę gejowskiego klubu, więc tak, to jest ten jeden z obiektów, a drugi to jest łańcuch serc, to jest taki łańcuch serc, który się łączy, po prostu zaczepiają się te serca wokół siebie. I one przypominają też trochę, albo to są jakieś wydzielina, albo po prostu wytrysk miłości, albo moczu, trefetyszu. I tak, no i są takim łukiem triumfalnym, to jest takim przekrzywiony łuk.
1: To widziałem właśnie, zapakowane tam jeszcze sobie stało gdzieś, rzeczywiście. No i do tego twoje obrazy, tam ich dużo nie jest, bo to nie jest też duża przestrzeń, ale tak, fajnie wypełniona chyba.
2: Tak, wydaje mi się, że wystarczająco ilość obrazów i obiektów, dokładnie. Bo też jest, no jest Michał też, który też będą tam nowego widea performersów. Też obiekt, który też wykonany jest z metalu, z bursztynu. Więc wydaje mi się, że jest full, w sensie, że nie dałoby się tam więcej wsadzić. Nawet można by było odjąć, ale wydaje mi się, że ufam Michałowi Kukretrowi, że...
3: Rozmawialiśmy dzisiaj, że w zasadzie dużo jednak tych prac w tej przestrzeni jednak. Ale chyba, ja mam też tendencję chyba do przesady, ale kochana Asia Kobyłt, wielka nieobecna, kuratorka Galerii BWA Wrocław Główny, pomogła mi zdecydować, żeby tych realizacji nie było aż tak dużo.
1: No Asia wie rzeczy, więc po prostu...
3: Oj, Asia wie wszystko, nie tylko rzeczy.
1: Czuję po prostu przestrzeń świetnie.
2: Nie ma z nami, ale...
3: Jest w delegacji, kochana.
1: Okej, dobra. Te ekrany faktycznie tam były jeszcze takie czarne, więc one już będą inaczej wyglądały w trakcie trwania ekspozycji, ale ten wątek z tym twoim obiektem, Michał, jest ciekawy, no bo to jest, nie wiem, czy to jest tak oficjalnie jakaś tam metaloplastyka, czy jak się to nazywa?
3: Generalnie ja nawet średnio lubię mówić o tym rzeźba, bardziej to nazywam rysunkiem przestrzennym, które wycinałem plazmą w blasza i wyginałem kształty, które symbolicznie też użycie metalu jako materiału było dla mnie ważne, aby rdza pożerała z czasem tą pracę, by nawiązywać właśnie do Stoczni Gdańskiej, o której wcześniej mówiłeś, która jest mi tak bliska, dlatego że w zasadzie to jest trochę seria prac. Ten obiekt zazwyczaj nie jest pokazywany bez wideo, które będzie na wystawie, które nazywa się Bursztynowy, dlatego że będą trzy realizacje, w których snuję narrację o bursztynowym lesie i plaży w Gdańsku, niedaleko Górek Zachodnik, między Stogami a Górkami Zachodnimi, gdzie od dziecka przynosimy wszelkie namiętności z przyjaciółmi, wszelką frustrację i krzyczymy do morza, by od nas to zabrało, ale również wszelkie szczęścia, ogniska. I w tym miejscu najzwyczajniej w świecie poznałem pierwszą miłość i pierwszy raz się w zasadzie zawiodłem na kimś i stąd była moja wielka potrzeba przepracowania w wizualny i też narracyjny sposób tych wszystkich rzeczy, które mnie tam doświadczyły. Dlatego oprócz obiektu, który się nazywa Gniazdo, bo jest to symbol mojego domu. Będzie właśnie wideo esej bursztynowy, gdzie piszę pierwsze swoje wiersze w życiu w zasadzie. Dlatego czasami momentami za niektóre zwrotki może mi być już nawet wstyd. Co nie zmienia faktu, że uważam, że to jest dla mnie ważne i urocze.
1: Tam, jeśli chodzi o ten wycięty laserem z metalu obiekt, to on, ja miałem dzisiaj duże szczęście, bo ja mogłem podejść jeszcze bliżej do niego, tak. I pod kątem widać, jak bardzo to jest takie przestrzenne, tak. Ale z tego punktu, z którego pewnie większość będzie oglądała, to jest właściwie rysunek. No i tak miało być, rozumiem.
3: Generalnie nie widziałeś jeszcze pracy oświetlonej. Ona będzie oświetlona z jednej strony tak, aby padał cień i też będzie taki cień zrobiony z piasku, muszli, bursztynów i perełek, który będzie imitował też te wzory, czy powtarzał je z piasku na podejście. I tutaj się odwołuję do takiej tradycji rysowania piaskiem, dlatego że w mojej praktyce artystycznej staram się odchodzić od wszystkiego, co jest związane z obiektem, czy w ogóle z doświadczeniem wizualnym, na rzecz tego, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić lub jest bardzo ulotne i efemeryczne właśnie. A tradycja rysunku piaskiem w założeniu miała być jednodniowa zazwyczaj. Jasne. Tylko to bardziej na Kujawach niż na Pomorzu.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Pierwszy wybór muzyczny dzisiaj to było Gdybyś Grażyny Łobaszewskiej, na drugi, no o tym drugim może powiedzieć Michał Iwański. Michał, opowiadaj z kolei.
2: Znaczy, dowiedziałem się godzinę temu, że mam wybrać jakiś utwór, no, ale i to było bardzo ciężkie, bo kusiło coś nowego, coś starego.
1: Aha, dobra.
2: Ale akurat ten utwór jest w książce Michała Witkowskiego w Lubiewie, książka, która jest tak naprawdę inspiracją do naszej wystawy. I właśnie tam jest ten fragment cytowany po prostu z Anny German, z tej piosenki.
1: Okej, okay, super. Mówiliśmy już o tym w międzyczasie sporo tutaj o Michale Witkowskim, w międzyczasie rozmawialiśmy, no ale to jest Wrocław.

0: Kowalski przecież świetny pisarz, świetny autor, więc trudno, żeby inaczej. No dobra, to w takim razie jeszcze, jeśli możemy coś o tych wideo powiedzieć. Ty też dzisiaj mi mówiłeś, Michał, że jakby to, że ten obiekt jest twój na wystawie, no to jest coś może nietypowego. Niekoniecznie lubisz się z taką formą wypowiedzi.
1: Tak, bo problematyka estetyczna rzadko mnie zajmuje już teraz, dlatego że głównie koncentruję swoją praktykę artystyczną wobec performance'u, a w szczególności takiego spoken word performance'u. No i drugim wideo, które będzie pokazywane na wystawie, jest dokumentacją mojego działania, z drugiego działania z serii ćwiczenia do listów na wiatr, które było wykonane w Teatrze KTO w ramach międzyuczelnianego przeglądu performance'u Aktomar w Krakowie. I tam właśnie też snuję narrację w relacji do książki Michała Witkowskiego Lubiewo i do Agnieszki Osieckiej. Dużo jest cytatów i z Witkowskiego, i z Osieckiej.
0: Okej, okay, super. Dzisiaj ta Osiecka nam tam zagrała akurat przy montażu. Chyba jakiś klasyk tam był. W ogóle
1: tak,
0: sporo takiej...
1: jakaś Madzia Umer, moja ukochana, no śpiewająca Osiecką.
0: Dokładnie, coś takiego tam było. Ta muzyka gdzieś tam się ładnie... Nie wiem, czy to jakaś playlista była, czy to sobie jakieś radio... No,
1: polubione po prostu moje.
0: Ładnie tam zagrała jakaś dodatkowa narracja, której już nie dostaniecie. To akurat była moja jakaś przyjemność przy okazji odwiedzenia wystawy przed rozmową. Czyli, no to właśnie tyle, słuchajcie. A, krakowski wątek miałem. O tym mówiliśmy tu przed momentem dosłownie, że przecież ta główna wystawa na Dworcu Głównym jest mocno krakowska. Zresztą dwa tygodnie temu w studiu tutaj kuratorki Magdalena Lazar i Katarzyna Oczkowska opowiadały o Dark Paradise. No i wy też w zasadzie jesteście związani z Krakowem, więc teraz BWA Wrocław Główny mocno przejęty przez...
1: Skrakowiał.
0: Przez Krakusów, nie wiem, czy tak można mówić.
2: Krakus, no.
1: A oboje z Krakowa, ale w zasadzie nie jesteśmy, więc ciężko nam zadecydować.
0: No tak.
1: Ja to tam tylko pół roku mieszkam.
0: Aha,
1: w zasadzie.
0: A tu wątki z kolei nadmorskie przywozisz, a Michał trochę wadowickie.
2: Ja z Wadowic, ale ty w Krakowie już 10 lat i moja rodzina też była z Krakowa, więc dobra. Dużo jest połączeń.
0: Dobra, coś tu we Wrocławiu jeszcze zdążycie zobaczyć, czy zaraz wracacie?
1: Ja wszystko chcę zobaczyć, ale ja mieszkałem tutaj 2 lata, ja kocham Wrocław, jestem całkiem, trzymam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o życie kulturalne w tym mieście.
0: Dobra, Michał, drugi Michał?
2: A ja z chęcią, nie wiem, pochodzę, poimprezuję, zobaczę, co jest ciekawego do zobaczenia.
1: Zabierzemy Michała.
2: Ja tylko byłem w Wrocławiu miesiąc, bo kiedyś odnawiałem Leopoldinum jako konserwator.
0: Okej.
2: Okay. Jedno skrzydło, więc to było dość ciekawe.
0: To jest jakoś jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc Wrocławiu na pewno.
2: Więc, ale zrobiłem raz fapa, bo to się dopiero uczyłem i tam był taki dzwoneczek do odnowienia i zamiast tego dzwoneczka to zrobiłem takiego skórkę od banana.
0: Została tam?
2: Znaczy no trochę, tam musiałem troszkę ulepszyć.
1: Skuirował, Michał, skuirował po prostu. Ale dobrą malotkę, Michał, w tym Wrocławiu, bo teraz jeszcze Noc Muzeów przecież będzie w BWA Wrocław Główny, więc same najbardziej turystyczne imprezy przyciąga Michał Iwański do Wrocławia z Krakowa i Wadowic.
0: Anioły zostawione w szatni zaczynają się w piątek o 19:00, to jest taka tradycja BWA, że o 19:00 w piątki są wernisaże. G3, ta przestrzeń mniejsza trochę na Dworcu Głównym w BWA Wrocław Główny, zapraszali Michał Kowalczyc i Michał Iwański. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serce.

Dźwięk czynienie to historie, konteksty i emocje ludzi stojących za najpiękniejszymi muzycznymi momentami z Polski i ze świata.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Zguła kolektyw, gdzie wernisaż w sobotę 19 wybraliśmy się na dworzec główny, tam do przestrzeni G3, gdzie w piątek o 19 wernisaż, no a stamtąd już łatwo będzie dostać się do Legnicy, bo tam w weekend 8 i 9 maja, czyli właściwie w piątek i w sobotę, weekend otwarcia, no to jest nasza coroczna rozmowa w związku z tym Legnickiego Festiwalu Srebro. Justyna Teodorczyk, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witaj.
1: Bo jak zwykle będziemy chyba musieli trochę opowiedzieć o tej historii festiwalu i trochę o tym, dlaczego on właśnie w Legnicy. Myślę, że nie zaszkodzi, to na pewno. No a później trochę o tym, co to jest za wydarzenie, co tam się w tej Legnicy dzieje. Chyba dużo, jak na to, jaką jednak nie za wielką jednostką jesteście.
2: No dużo zamieszania robimy, jak na najmniejszą instytucję kultury w mieście, to tak, całkiem sporo.
1: Najmniejszą jesteście w Legnicy?
2: Instytucją kultury, tak, nie licząc organizacji.
1: Galeria Sztuki w Legnicy, w sensie, tak?
2: Tak, tak. Najmniej liczna, najmniejszy budżet, najmniejsze przestrzenie, ale robimy sporo zamieszania w ten weekend majowy. Mogę powiedzieć, że robimy naraz 14 wystaw, czyli tyle, ile przez cały rok pozostałych działań.
1: Aha,
2: czyli
1: wow,
2: wystaw, prawda? To... Robimy 14 wystaw rocznie, a w maju robimy drugie 14.
1: No tak, jasne.
2: Także
1: dobra.
2: Jest to fajerwerk.
1: No jest. W Legnicki Festiwal Srebro z długą tradycją, konkurs 34.
2: Tak, ale festiwal już 40, który nie wiem, nie liczymy, bo pandemia nam to wszystko pokomplikowała.
1: A,
2: tam
1: tak
2: kiedyś
1: było.
2: Jeszcze się stan wojenny wplątał, więc trudno z tą rachubą. W każdym razie festiwal istnieje od 79 roku.
1: Aha, i co powinniśmy wiedzieć o Legnickim Festiwalu
2: Srebro?
1: No
2: powinniśmy wiedzieć o tym, że teraz już jak wszystko jest międzynarodowe i rządzi w mediach społecznościowych, ale początkowo odbywał się przez taką pasję i ambicje jednego młodego historyka sztuki, dzisiaj całkiem sędziwego pana, Marka Nowaczyka, który właśnie przemierzał ze swoim plecakiem całą Polskę i namawiał złotników, żeby prezentowali swoje prace w Legnicy. W Legnicy, ponieważ mieszkamy w Zagłębiu Miedziowym i jak pewnie każdy wie, to srebro jest naszym bogactwem, bo mówimy o miedzi. KGHM, nasz główny sponsor i mecenas wieloletni, produkuje miedź, ale jest też światowym liderem produkcji srebra.
1: Ale to ubocznie, jeśli dobrze pamiętam. Dodatkowo gdzieś tam
2: no,
1: chyba
2: tak dodatkowo. Dodatkowo, ale tak to robi dobrze, że jest na drugim miejscu. Kiedyś był nawet na pierwszym,
1: ale
2: z podium nie schodzi, więc staramy się właśnie tutaj korzystać, wzmacniać tą tradycję regionu i to, co najpiękniejsze z naszej ziemi wydobywać w tak uroczy sposób, jak właśnie sztuką współczesną.
1: Mm-hmm. I co tam się przez tę edycję dzieje? Tam cały czas jest co opowiadać, bo to jest głównie jednak okolice biżuterii, ale czasem też po prostu wypowiedzi artystyczne z pomocą może tych kształtów i znajomych bardziej wokół biżuterii właśnie tematów.
2: Znaczy cały czas rozważamy, nasz konkurs ciągle się nazywa właśnie od ponad 30 lat Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Ta sztuka złotnicza to się kojarzy, nie wiem, nawet z kowalstwem artystycznym, prawda, ze złotnictwem, może z takim jubilerstwem, w każdym razie z rzemiosłem. Natomiast to już od dawna jest contemporary jewelry, tak się nazywa na świecie, czyli ta biżuteria, która jest współczesna, nowoczesna, konceptualna, performatywna, narracyjna, czyli po prostu tak jak sztuka współczesna. Może opowiadać historię, może wzbudzać emocje, może sięgać po cały rezerwuar nietypowych materiałów. Graniczyć z bioartem, z performancem, z wideoartem, posługiwać się ready-made, czyli przedmiotami gotowymi albo przedmiotami, no takimi, które sztuka współczesna lubi, prawda? Odpady, części organiczne, zużyte części, materiały przetworzone w sposób nietypowy. My mieliśmy naszyjniki z mleka matki, my mieliśmy pracę z ludzkiej skóry, włosy są cały czas w repertuarze użycia, także naprawdę najróżniejsze. Kamienie nerkowe, zęby, martwe zwierzęta, oczywiście żadne nie ucierpiało, chociaż mieliśmy kiedyś pierścionek z żywymi robakami, więc wszystko, ale też mamy prace, które rosną, prace, które się rozkładają, prace właśnie, które niczym bioart obserwują proces, prace, które są niewygodne w rękach czy na ciele. Mamy mnóstwo wearing devices, czy właśnie human sculptures, czyli takich miniaturowych dzieł sztuki, które mają nam zastanowić się nad tym, czym jest w ogóle ta relacja człowiek-biżuteria, prawda? I takie, które zakładamy i one właśnie źle leżą w ręce albo są ozdobą, nie wiem, na uszy, na głowę, na barki, na ciało. Czy pokazują przede wszystkim, poszerzają tę koncepcję sztuki współczesnej, tą koncepcję biżuterii na pewno, ale też właśnie koncepcję interakcji, bo to od biżuterii zaczyna się właśnie rozmowa, interakcja, spojrzenie, i tak wchodzą fajnie nam w tą przestrzeń publiczną. Czasem humorystycznie, czasem trzeba się umieć zachować, czasem tak właśnie performersko. Zresztą performensów też nam nie brakuje. Zawsze zaczynamy festiwal od tego i w przestrzeni publicznej Legnicy tym razem będą aż 3 performensy w wykonaniu 3 fantastycznych podmiotów, więc no naprawdę jest na co zapraszać.
1: To jest moje wprowadzenie. Za chwilę trochę więcej szczegółów o tegorocznej edycji.

0: Radio Wrocław, kultura, sztuka.
1: Wróćmy do Legnicy. Legnicki Festiwal Srebro, weekend otwarcia 8 i 9 maja. I tu może bym zadał takie pytanie, które być może zadałem już wielokrotnie, bo spotykamy się w zasadzie co roku, ale zawsze to jest coś chyba wartego, no przynajmniej jakiejś tam kolejnej próby odpowiedzi. Czy bardziej zapraszacie, no na przykład tutaj wiesz, we Wrocławiu przyjeżdżasz i zapraszasz bardziej tych, którzy interesują się sztuką w ogóle, no bo to jest też, myślę, że niemała grupa słuchaczy choćby, czy może ludzi, którzy interesują się biżuterią, no to jest dużo większa grupa w zasadzie, więc nie wiem, pewnie dla wszystkich można by tak powiedzieć, ale jak tak sobie myślisz o tym festiwalu, o tym waszym przedsięwzięciu, to dla kogo bardziej?
2: Ja się nikogo nie boję, opowiem każdemu i tak, żeby do każdego przemówić. Natomiast ciężko zapraszać miłośników biżuterii, bo nie jest to biżuteria taka, jaką sobie wyobrażamy, prawda? To nie są wyroby jubilerskie, chociaż oczywiście niektóre z naszych obiektów można kupić, są po prostu pięknymi przedmiotami. Natomiast dla ludzi lubiących sztukę. Ja proponuję przyjechać do Legnicy na ten weekend, kiedy mamy ponad 200 gości z kraju i zagranicy i zobaczyć, bo tam każdy artysta i artystka, ale celowo użyłam, odniosłam się najpierw do płci męskiej, jest ubrany po prostu w swoje obiekty, w swoją sztukę i po prostu mężczyzna z biżuterią jest na porządku dziennym. Wygląda to przepięknie i jest to taką fajną utopią świata, gdzie każdy nosi biżuterię albo po prostu każdy interesuje się sztuką, jakąś sztukę na sobie eksponuje. Natomiast no nie są to tradycyjne pierścionki czy broszki, bo jest to biżuteria, która tak jak mówię, potrafi być trochę odrażająca, potrafi być budząca różne uczucia, nawet sprzeczne. To jest biżuteria, która ma być tym właśnie kamieniem w bucie Pawła Jarockiego, czyli tym, który nam nie daje spokojnie chodzić, tym, który zadaje pytania, tym, który każe nam się oderwać od takiej rutyny, nawet tego oblatywania wzrokiem eksponatów w gablotach, prawda? No tylko się zastanowić, co to jest.
1: A czy to musi być takie wearable, czyli takie, wiesz, ubieralne? To wszystko musi mieć takie jakieś podstawową rolę, że to jest coś, co można ubrać, czy wcale nie musi?
2: Nie wymagamy tego, mamy też obiekty, ale mamy też filmy. Mamy jedną świetną pracę, której częścią jest film i performance, kiedy autorka goli głowę i dokumentuje na filmie właśnie, bo ten film też jest zrobiony właśnie z takim przesłaniem, prawda, że część jest zrobiona tak instagramersko, tiktokowo, a druga część jest już taka właśnie realna, czyli nie jest już taka atrakcyjna wizualnie. Goli głowę i z tej głowy robi to jest młoda dziewczyna, która ma warkocze, czyli symbol takiego patriarchatu, albo może powiedzmy takiej ułożonej, ustabilizowanej kultury. Goli głowę i robi z tej głowy taką koronę, jak dostają Miss Świata. I ta korona jest oczywiście już bardzo nieprzyjemna, no bo ludzkie włosy są miłe, kiedy są na głowie, prawda? Poza głową wzbudzają w nas takie uczucia nawet odrażające, takie nieprzyjemne. No i właśnie ta korona ma nam powiedzieć o tym, że dać taką refleksję na temat konkursu, bo już teraz przeszłam płynnie do tematu Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, który ma w tym roku hasło Everybody, więc to jest refleksja właśnie o tym, czy to body na pewno może być every, czyli jesteśmy gotowi na obraz każdego ciała w społeczeństwie, czy jednak cały czas tkwimy w tych foremkach, formułkach, z których jak się chcemy wychylić, to już jest niecacy.
1: Ciekawe. To jest corocznie zresztą tak, że macie jakieś hasło przewodnie tego konkursu i od razu całego festiwalu. W tym roku to jest to Everybody właśnie, czyli to każde ciało w tym wypadku, może nie każdy.
2: Każde ciało albo wszyscy, ale to każde ciało to my rozumiemy oczywiście też jako współkuratorka tego konkursu razem z profesorem Sławomirem Fijałkowskim. Rozumiem to feministycznie, postantropocentrycznie, czyli w ten sposób, że every to naprawdę every, że nie rozróżniamy tylko na ludzi, ale też na świat fauny, flory, na kosmos, mikrokosmos, więc po prostu wszyscy są z nami. Bakterie też lubimy. Na festiwalu będą wirusy. Więc chodzi o to, że kto tylko sobie zamarzy. Dzięki temu, no nie tylko, że mamy taką perspektywę globalną, bo zgłoszenia mamy z kilkudziesięciu krajów. To zauważyłeś dzisiaj, że Chile, tak?
1: Chile też, dokładnie.
2: Tak, tam też są świetni artyści kreujący biżuterię tą właśnie autorską. Więc nie tylko, że mamy taką perspektywę globalną, to mamy jeszcze taką perspektywę właśnie od bardzo osobistej, bo Everybody to też jest temat, który no właśnie pobudza tego rodzaju refleksje. Mamy na przykład broszkę zrobioną z takiego pojemnika, z urządzenia stomijnego. Albo mamy właśnie naszyjniki, które wypaczają naszą urodę, odwracają, jak w krzywym zwierciadle. No więc mamy mnóstwo refleksji takich od bardzo osobistych, traumatycznych, artyterapeutycznych czy autoterapeutycznych, prawda? Jak, nie wiem, przejście po chorobie. Jest mnóstwo prac zawsze, prawda? O przebytych procesach medycznych, o nowotworach, o zdrowieniu, o menopauzie, o stracie, prawda? Stracie na, nie wiem, na ciele, na mentalu, o chorobach psychicznych, więc no, jest taka perspektywa, ale jest też perspektywa taka globalna czy globalistyczna, prawda? O ekologii, o kryzysach, o wojnach. No naprawdę, to jest wystawa, która większość tych prac mieści się w niedużych gablotach, ale ona opowiada wielkimi słowami o dużych problemach.
1: To jest lista, może tak nie konkretnie, ale trochę o tych artystach, których możecie, pracę będzie można zobaczyć na konkursie. Tu jest 40 nazwisk i rozumiemy, że to z tych nazwisk, z tej listy wybieracie kogoś.
2: My wybraliśmy z 400. Aha, międzynarodowe dobra. Jury wybiera z 400. Jest... Tak, ten konkurs to jest creme de la creme, to dobra. Jest absolutna taka śmietanka, to jest wybrane, najlepsi wybrani przez najlepszych, więc tutaj oglądamy tylko to 10%, co z całego świata przyszło i tylko to zostało zakwalifikowane do wystawy głównej. Na szczęście, na całe szczęście, tak uważam, to pozostałe 90% pokazujemy w holowni, czyli w holu Starego Ratusza i tam można porównać swoje gusta z wyborami jurorskimi, także można zobaczyć też te prace, które się nie zakwalifikowały na wystawę, dzięki czemu można mieć taki pełny obraz i tych głosów można mieć już kilkaset, prawda, bo my pokazujemy tylko 40 tych głównych głosów, 40-50 tyle prac co roku pokazujemy na głównej wystawie. Ale oprócz wystawy Everybody mamy także mnóstwo innych wystaw, które są jak zwykle pokazami takimi przekrojowymi, albo chronologicznymi, albo retrospektywnymi wystawami indywidualnymi, albo wystawami problematycznymi, zbiorowymi. Także mamy 10 wystaw biżuterii, a każda z nich podejmuje inny problem. Mamy fantastyczną wystawę, o niektórych króciutko bardzo opowiem. Na przykład Monika Peksa, austriacka artystka, która prezentuje wystawę Jak papier złożone. Ona robi biżuterię z papieru i z gałązek takiego krzewu, który rośnie w jej ogrodzie. Ona co roku kilka gałązek czy kilkanaście gałązek ścina i używa go do tworzenia biżuterii. I robi biżuterię z papieru, z opakowań po pizzy, po nie wiem, po jedzeniu, po przesyłkach, ale robi to w sposób, który wygląda naprawdę jak doskonała jubilerska robota. I są to przepiękne rzeczy właśnie nawiązujące do natury, ale proszę mi uwierzyć, że one w niczym nie przypominają takich właśnie, no nie wiem, biżuterii warsztatowej czy takiej zabawowej, tylko to jest naprawdę biżuteria na dużym poziomie, którą ona z powodzeniem sprzedaje.
1: Ja bym tutaj przerwę zrobił i dobrze. Po tych dwa kolejne, może więcej przykładów, to może wrócimy?
2: Dobrze.
1: Tylko za 3 minuty.
3: Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To jeszcze chwilę opowiadamy o Legnickim Festiwalu Srebro, który weekend otwarcia ma w piątek i w sobotę 8 i 9 maja, opowiada Justyna Teodorczyk. To teraz jeszcze dwie wystawy.
2: Dobrze, trzy. Ale tak szybciej, ale w dwóch zdaniach,
1: nie,
2: tak
1: no
2: jak
1: jasne,
2: się mówiliśmy.
1: To bardzo ciekawe jest wszystko.
2: No bo ja już tak, ustaliliśmy, że szybciej mówić nie będę, bo to też nie byłoby dobrze. Więc mam jeszcze świetną wystawę Niewysłowione, Sophie Bélanger. To jest kanadyjska autorka, która zrobiła wystawę o niebinarności, nieheteronormatywności, o w ogóle takim niedopasowaniu, która nawiązuje, moim zdaniem jest taka podobna trochę do ruchu Me Too, bo to jest taki właśnie skryty głos protestu, gniewu, powiedzenia na głos o tym, że możemy być inni i możemy skrywać różne dramatyczne historie. I ta biżuteria jest przepiękna, to już nawet nie jest tylko biżuteria, bo tam też są gorsety, to jest biżuteria, która niczym sznury krępuje, można ją różnie nosić, albo takie broszki, które są bardzo miłe, filcowe, piękne, o ładnych kolorach, ale kiedy się zbliżamy, widzimy tam bardzo ostre zęby, albo napisy takie wręcz szokujące, które są takimi no, twardymi wyznaniami, więc no, jest to na pewno biżuteria, która nas poruszy. Podobną wystawę zrobiła Ewa Effenberg-Kaja. Jest to polska złotniczka z ASP w Łodzi, jest tam i absolwentką, i profesorą. I zrobiła wystawę pod tytułem Wszystkie stany odmienności, gdzie pokazuje nową serię biżuterii stworzonej z pleksji, kryjącej w środku meteoryty. Czyli właśnie ten meteor, czy meteoryt jako metafora tego innego, tego człowieka z zewnątrz, lub kogoś, lub istoty z zewnątrz, z innego świata, z innego uniwersum, który czasami wpada i rozburza nasz społeczny porządek, prawda? I przeformułowuje nasze myślenie i nasze środowisko. Także to są naprawdę wystawy, które mówią o poważnych rzeczach. Ale mamy też trochę zabawy. Mamy na przykład portugalską wystawę, oczywiście międzynarodową, więc będzie też zbiór różnych prac i artystów. Tinkal Labs z Portugalii, taka galeria i organizacja, prezentuje wystawę Święto w biżuterii. Czyli będzie wesoło, będzie konfetti, będą babeczki i tam jest właśnie biżuteria na wesoło, chociaż to jest też refleksja o tym, jak ta biżuteria może towarzyszyć nam w celebrowaniu ważnych momentów, zachowywaniu pamięci, czy właśnie uświetnianiu różnych chwil. Więc nie powiedziałam jeszcze o wszystkich wystawach, ale już o wszystkich chyba nie ma czasu, żebym się rozgadywała. Przy wizycie w Legnicy zapewniam Państwa, że przy jednej wizycie można wszystkie wystawy zobaczyć, bo wszystkie są blisko siebie, ale mamy także na dwóch osiedlach, akurat będzie się przejeżdżało koło nowo powstałego muralu poświęconego naszemu festiwalowi. Cieszę się, że festiwal po tylu latach się wreszcie muralu doczekał. Więc na osiedlu Kopernika mamy wystawę ASP, Katedry Mediacji Sztuki, więc sztuki wizualne nawiązują do hasła Everybody, a z kolei w drugim Domu Kultury Atrium na Piekarach mamy wystawę fotografii o tym samym tytule. Także no, nasza rozpiętość, mamy też konkurs plakatów, więc te plakaty można obejrzeć, też zgłoszenia z całej Polski. Nasza rozpiętość jest już naprawdę imponująca.
1: 14 mówiłaś wystawy jest
2: tam? Tak.
1: Okej. I one się zaczynają w tym samym momencie wszystkie, czy tam macie jakiś podział?
2: Wszystkie 8-9 maja, ale dwa wernisaże tych sztuk poza biżuteryjnych są trochę przesunięte na dalszą część maja, więc można jeszcze przyjechać do nas tydzień później albo dwa tygodnie później i cały czas będziemy świętować i jak to mówimy w Legnicy, oddychać srebrem.
1: Mhm. Będzie też koncert wrocławskiego składu, chciałem ten angielski taki żart.
2: Saczepają,
1: tak. Powiedzieć już od razu, Suchy Pion.
2: Suchy Pion, a to dlatego łączy ich osoba artysty biżuterii Dariusza Wojdygi, także performera, który właśnie we wszystkich tych trzech odsłonach, także muzyka punkowego zespołu będzie umilał nasz wieczór, a to jest taka tradycja ze świata biżuterii. Niektórzy właśnie ci profesorowie, czy te właśnie panie artystki grają sobie czasami w takich punkowych różnych zespołach. I my w Polsce też mamy taki smaczek, więc z niego korzystamy.
1: Super. Justyna Teodorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy, która organizuje to właśnie wydarzenie. Legnicki Festiwal Srebro, po raz 40 któryś.
2: Tak, ale odmłodźmy się, my współpracujemy od 20 lat.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ja właśnie tak, 21 edycję festiwalu przygotowałam. Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Od 10 już lat, w każdą niedzielę o godzinie 19, razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziwiczym audycji Odzyskane źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła. Zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
3: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
4: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem podejść.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Zapraszaliśmy już do Gua Collective, tam wernisaż w sobotę o 19:00, później BWA na Dworcu Głównym, tam w piątek o 19:00 otwarcie nowej wystawy i jeszcze Legnicki Festiwal Srebro, a na koniec wystawa, która już trwa od 17 kwietnia i potrwa do 22 maja w Galerii Art Trakt. Można oglądać, ciekawe bardzo to jest zestawienie i jakoś to się wszystko udało w tej niewielkiej przecież przestrzeni. Malarstwo Huberta Bujaka, który jest z nami. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Oraz Zdzisława Nitki, którego pozdrawiamy. Nie ma go dzisiaj z nami tutaj, ale na pewno zagramy Boba Dylana, bo na pewno profesor by przyniósł jakiegoś najświeższego butlega dylanowskiego z jakiegoś pewnie przedwczorajszego koncertu. A ja akurat tutaj znalazłem coś z najnowszych rzeczy, to będzie coś, ale może sprzed 3 lat, więc powiedzmy, że nie najgorzej. Jest z nami także Ida Smakosz-Hankiewicz, tak od lewej mówię. Cześć, Ida.
3: Dzień dobry, cześć.
1: No a jest także Katarzyna Zachorska. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
1: Regularnie bywająca u nas przede wszystkim z ramienia Galerii Miejskiej, w której najczęściej kuratoruje, ale czasem choćby właśnie w Galerii Artrek. Daleko nie masz, to tam jest...
3: My po sąsiedzku współpracujemy.
1: 2 minuty na piechotę. Tam w ogóle dużo galerii przecież w tej okolicy jest różnych. Czysta rdza. Kto by chciał może od tytułu zacząć? Ja bardzo proszę, bo to jest zawsze jednak dobrze zapytać o tytuł. Ida dała mi dzisiaj w galerii ten katalog, który tutaj pokazuję i go nie przeczytałem, tego twojego tekstu, Kasia, więc gdybyś mogła, to pewnie to od ciebie coś będzie.
4: No właśnie wytłumaczenie tytułu znajduje się w samym jakby wstępie do tekstu, więc też opowiem pokrótce, o co w tym chodzi. No bo wszystko zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się właśnie we czwórkę w Art Trakcie, trochę rozmawialiśmy na temat tej wystawy, która ma nastąpić i szukaliśmy jakiegoś takiego punktu zaczepienia, jakby to rozgryźć. No i właśnie wszyscy oczywiście zauważyli, że zarówno obrazy pana Zdzisława Nitki, jak i Huberta mają ten duży, taki narracyjny potencjał, są gadatliwe, zawierają w sobie mnóstwo historii. No i Zdzisław Nitka powiedział wtedy zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że jeżeli milczenie jest złotem, to nasze obrazy są czystą rdzą, właśnie czystą gadatliwość. No i... Ta czysta rdza po prostu stała się tytułem wystawy.
1: Dobra. Hubert, pasuje ci, że jest czysta rdza z twojego obrazu tam, wiesz, wynika jakoś może?
2: No jak usłyszałem tę nazwę, od razu pomyślałem o kolorach, które są na tych obrazach.
1: No trochę tak.
2: Siłą rzeczy gdzieś tam szukałem tych czerwieni, brązów i one faktycznie w tym zestawie prac, które zaproponowaliśmy, no i się pojawiły, więc to się jakoś tak wszystko ładnie poukładało.
1: No tak, ciekawie się poukładało bardzo, no bo jak już mówiłem na wstępie, to jest nie za duża przestrzeń przecież, a jednocześnie dużo tych obrazów jest i też to wasze zestawienie, że bardzo ciekawie tam gra. To był z kolei pomysł, to Ida mi mówiłaś dzisiaj w galerii, to był pomysł profesora Nitki, żeby tak zrobić to w takim stylu przed lat, żeby tak nawrzucać na te ściany tych obrazów.
3: Tak, tak, to znaczy jak przyszło do wieszania wystawy, to byliśmy troszeczkę przerażeni, bo nagle się okazało, że mam sporo prac, a przestrzeń nie jest aż taka duża. Także no troszeczkę mieliśmy tutaj, staliśmy przed dużym wyzwaniem, ale właśnie profesor Zdzisław Nitka tu miał koncepcję, którą przeforsował i jakby okazało się to genialne, dlatego że nie próbowaliśmy tutaj na siłę jakby narzucać odbiorcy pewnych zestawień właśnie czy tych dialogów, o których mowa, tylko zostawiam tą przyjemność widzom, żeby sobie odszukiwali tutaj te wspólne wątki, a tak naprawdę no ta gadatliwość też, ta wystawa odzwierciedla jakby tą gadatliwość, czyli obrazy są powieszone obok siebie w dużym zagęszczeniu, tak jak to kiedyś bywało na wystawach modernistów. To też jest takie właśnie odwołanie do historii sztuki, które ciągle u Zdzisława Nitki w jego twórczości też występuje, ale u Huberta też. Zresztą tam, jak państwo zobaczą tą wystawę, to jest tam sporo cytatów różnych też z historii sztuki. Także myślę, że jest to taka fajna intelektualna zabawa zapraszam na tą wystawę. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tym bardziej trzeba oglądać, bo jeden obraz już sobie poszedł z jakimś nowym właścicielem.
3: A właśnie, który... właśnie. Proszę oglądać, póki wiszą wszystkie obrazy. Oprócz jednego już.
1: Ale to wstawiliście następny na to miejsce, które tam był zakolejkowany w razie tego?
3: No, który zresztą się świetnie wpasował.
1: No bo... właśnie o to mi chodzi, że jakby nie czułem, że coś tam może nie grać w ogóle. Słuchajcie, to niech to będzie wstęp i za chwilę już trochę więcej. Gramy oczywiście Boba Dylana. Tu widzę, że to jest ten utwór, który mamy najświeższy chyba w bazie, jeśli tu dobrze patrzę. I to jest akurat ze ścieżki dźwiękowej. No ale myślę, że Dylan to Dylan.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To oczywiście z pozdrowieniami ten Dylan, no musiał się tutaj pojawić z pozdrowieniami dla Zdzisława Nitki. To jest jakiś podział w ogóle pół na pół na tej wystawie waszych prac, jak to tam wygląda?
2: To chyba bardzo spontanicznie ten dobór ilości i różnych prac, także...
3: Chyba mniej więcej po połowie tak by wychodziło, rzeczywiście.
1: No i jak to spotkanie wyglądało? Bo tu rzeczywiście zaczynasz ten tekst, teraz rzuciłem okiem od tego właśnie waszego spotkania cztery osoby i co, stwierdziliście, że sobie wybierzecie to nawzajem? Czy to, to Kasia, ty wybierałaś tę pracę? Jak to wyglądało?
3: Po prostu wybierałyśmy się z Idą najpierw do profesora Nitki, potem też Hubert zaproponował nam wybór prac. No i wyglądało to po prostu tak, że jak już prace przyjechały, no to rzeczywiście profesor Nitka przejął inicjatywę. No ale jeżeli chodzi o samą tą twórczość jednego i drugiego artysty, no to ona właśnie ze sobą dobrze rozmawia, być może dlatego, że jest też różna, mimo że no, jakby wywodzi się z tego korzenia ekspresjonizmu. Jakby Hubert jest też pokoleniowo młodszy, więc też się odwołuje do ekspresji lat 80., którą Zdzisław Nitka współtworzył, ale widać te różnice na tej płaszczyźnie takiej narracyjnej, bo no, Nitka jest bardzo taki rozfragmentaryzowany, rozdrobniony, tam jest dużo historii, różnych historii, historii biblijnych, wydarzeń właśnie z historii sztuki, wydarzeń też

0: Tutaj wydaje mi się, że ta twórczość Huberta jest taka bardziej uspójniona, ale to właśnie przez to, że ta twórczość i Nitki, i Huberta jest tak różna, to nie zabiera sobie nawzajem jakby miejsca, nie walczy o pierwszeństwo i wydaje mi się, że dobrze po prostu ze sobą rozmawia. Tak na zasadach równości. O.
1: Różna i nieróżna, bo jednak tam sporo takich wspólnych energii, pędzla podobny może chwilami, chociaż no może, ale też te opowieści gdzieś się spotykają chwilami ciekawe. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, Hubert, to ciebie może to jest pytanie, czy tam będzie kilka takich obrazów, które gdzieś tam się spotkają nieźle.
2: No, pojawiają się jakieś takie motywy związane z portretem, pojawia się też motyw lasu, i no też właśnie takie nawiązania do duchowości, bym powiedział, bardzo takim ogólnym znaczeniu, ale no też są te różnice. Natomiast no ja tutaj to, co Kasia powiedziała, że mamy zupełnie jakby różne, znaczy te style malarskie są różne i no to jest coś, co wynika jakby naturalnie z naszych osobowości, myślę. Jakby no, sztuka Zdzisława Nitki jest dla mnie ciągle pewnym takim punktem odniesienia, ale wiem, że na przykład nie jestem w stanie malować w ten sposób, dlatego no, każdy szuka swojej drogi.
1: Mm-hmm. Tu są jakieś nowe historie od ciebie na tej wystawie? To są jakieś nowe obrazy też?
2: Tak, to jest kilka nowych obrazów. Jeden w sumie z takiego bardzo nowego, powiedziałbym, nurtu i pewnej zmiany w tym, co robię. Jest taki, nastąpił taki zwrot mocny w mojej twórczości ostatnio. Ale jest to też rodzaj takiego powrotu do pewnych inspiracji, które były gdzieś kilkanaście lat temu. I na wystawie są właśnie obrazy z tego okresu i te dzisiejsze, czyli najstarszy obraz, tam 2012 rok i najnowszy.
1: No, a który to jest taki nowy? Ja sobie to oglądam i to i w sumie ciekawie.
2: To jest obraz pod tytułem Odbicie. To jest takie ścięte drzewo, na którego powierzchni tego cięcia są twarze.
1: A, to jakby jest na początku, po lewej tam. Jasne, akurat sobie tutaj nie sfotografowałem. W ogóle źle powiedziałem, bo to nie jest energia podobna. Ty jesteś przecież bardzo precyzyjny w tej opowieści, a profesor ma te pociągnięcia takie Noe Wilde trochę po prostu. Natomiast gdzieś ta opowieść się tu spotyka raczej. To jest ciekawe.
0: No tak, ale też trzeba właśnie tak zaznaczyć, jak Hubert powiedział, że ta jego twórczość w ostatnim czasie rzeczywiście się dosyć mocno zmieniła. No te formy się syntetyzowały, faktura też zniknęła, więc być może dlatego tutaj też dosyć mocno wybrzmiewają te różnice, no nie? Ale tak, spotykają się w wielu punktach.
1: A ten las, co tam z tym lasem ostatnio takiego ciekawego? U ciebie w ogóle chyba często powracają te leśne różne historie.
2: No, tak, las jest u mnie mniej lub bardziej takim bardzo naturalnym motywem i on w ogóle cały czas wychodzi. To jest po prostu no, bardzo można dużo wyrazić.
1: Ale on jest ważny? To jest takie miejsce, wiesz, tu się dobrze czujesz?
2: Znaczy, czy ja po prostu wychowałem się obok lasu, można powiedzieć, i las był dla mnie czymś codziennym. I po prostu dużo czasu tam spędzałem i no jest też takim archetypem, który funkcjonuje w mojej wyobraźni, ale chyba nie tylko w mojej. To jest taki no, bardzo szeroki i no, myślę, że wszyscy mają jakiś swój stosunek do drzew, do lasu. Mm.
1: Jasne, okej. Okay. Słuchajcie, robimy tu jeszcze małą przerwę. Aha, widzisz, nie uda mi się jednak zagrać tych Greków. To Grecy byli, mówiłeś, tak?
2: Jakiś... Tak.
1: Dobra, no to już nie przygotowałem się. No to powiedzmy, że akurat nie mamy w bazie, więc zagramy coś tutaj z playlisty, ale to chyba się z Hubertem umówimy następny raz, że przychodzisz, jak wiesz, jak Zdzisław Nitka tutaj z naręczem płyt, albo przynajmniej z jakimiś podpowiedziami konkretnymi, a tymczasem gramy tu z playlisty i wracamy jeszcze za chwilę.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To jeszcze przez chwilę jesteśmy w galerii Art Track. Tu w międzyczasie akurat jeszcze Katarzyna Zachorska zapraszała do nieodległej, o czym mówiliśmy na początku, Galerii Miejskiej, bo tam przecież także pracę Huberta Bujaka zobaczyć można. Tam kolejny konkurs, pierwszy Galerii Miejskiej, konkurs Geperta do zobaczenia. I trzy prace Huberta?
2: Tak, trzy prace.
1: Czyli trzeba było jakoś tak wybrać takie, których, jak to jest tam, bo tych z kolei nie można pokazać na wystawie solowej, znaczy solowej w duecie ze Zdzisławem Nitką, czyli po prostu to jest zupełnie inny, nie wiem, cykl, jak to tam Hubert, jaki to jest...
3: No właśnie...
1: Modus operandi w przypadku, wiesz, konkursu Geperta, a wystawy w Artrakcie.
3: No właśnie, jedna z tych prac, które są na wystawie w Artrakcie, jest jakby z tego samego cyklu, z którego pochodzą te trzy prace, które znalazły się na wystawie konkursowej. I nawet miałem dylemat, czy no, przy wyborze prac do konkursu zastanawiałem się też nad wysłaniem właśnie tej pracy, która
1: no
3: jest...
1: No właśnie. Bo konkurs Geperta w tym roku pierwszy raz takim zupełnie otwarty, z pełnym open callem. Ile tych tam prac było, Kasia, pamiętasz? Strasznie dużo się tam zgłosiło.
2: Było zgłoszeń 1215, każdy z trzema pracami. No, ale na finałowej wystawie wiszą prace już tylko 15 artystów i artystek.
1: I to jest wystawa, która trwa do 12 maja.
2: Tak, tak. Zapraszam serdecznie.
1: I jeszcze zrobicie oprowadzanie, to tak... Gdzieś...
2: Tak, a jutro o 17 jest oprowadzanie
1: czwartek,
2: właśnie z udziałem...
1: Tak, na żywo, to...
2: Właśnie z udziałem też Huberta i Agnieszki Apoznańskiej.
1: Mhm, dobra, a robicie jakieś spotkanie jeszcze w Artrakcie wokół tej wystawy?
4: No zapraszam na Noc Muzeów, bo...
1: Ach, przecież, no tak.
4: Też okazja, żeby właśnie sobie pooglądać.
1: A dużo ludzi przychodzi do Galerii Artek, czyli to takie, wiesz, niewielkiej galerii komercyjnej w trakcie Nocy Muzeum, bo to jest jakieś
4: bardzo
1: strasznie
4: dużo,
1: lubiane przed Wrocławiem
4: dużo,
1: wydarzenie.
4: Tak, tak, tak. Dlatego też co roku bierzemy udział, bo rzeczywiście walą tłumy.
1: To jest ciekawe bardzo, że można obejrzeć wystawy na spokojnie sobie w czwartek o 17, a można też niespokojnie
4: tak,
1: w sobotę
4: to jest fenomen
1: o 17.
4: Socjologiczny.
1: Jest coś takiego, ale no w sumie super, że chociaż wtedy te tłumy do galerii i muzeów.
4: Tak, tak. Dla nas to zawsze też jest bardzo ciekawa obserwacja, bo fajnie posłuchać komentarzy ludzi, którzy na co dzień w zasadzie nie bywają, no bo jednak na co dzień do galerii przychodzą raczej kolekcjonerzy czy ludzie, którzy no, regularnie nas odwiedzają, ludzie, którzy znają się czy pochodzą ze świata sztuki, a Noc Muzeów to jest taka sytuacja właśnie, kiedy przychodzą bardzo różni ludzie, często zupełnie niezwiązani ze środowiskiem. I bardzo, bardzo ciekawie posłuchać właśnie komentarzy, które zazwyczaj są naprawdę pozytywne, to też.
1: No tak, ale skoro już poszli na tą Noc Muzeów, to coś tam ich interesuje w tym. Ale to ten wybór artystów super na Noc Muzeów, rozumiem,
4: też
1: że trochę
4: wydaje,
1: tak
4: że
1: świadomie,
4: jest...
1: nie? Że jakby...
4: Tak, tak, tak.
1: I te prace Huberta są takie, że coś tam można sobie poszukać w nich, jakiejś narracji, a profesora z Nitki to są po prostu fajne takie dzikości, które nawet jeśli tam nie szuka niczego, to ta dzikość robi robotę, robi energię.
4: Tak.
1: Więc super. A tam chyba na wejściu jest Zdzisława Nitki, taki duży obraz z kolei, taki...
2: Z kotem w butach.
1: Bardzo energetyczny zresztą.
2: Więc chyba też nowy jakiś kierunek, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej profesor Nitka też sięgał do bajek
4: aż
2: bez
4: tylu motywów, tak, bajkowe, a tam jest kilka
2: tak,
4: tych motywów.
1: To tak. Na pewno Dylan jest, słuchajcie. A to jest ten właśnie obraz, który tutaj na okładce tego katalogu, rozumiem, tak?
2: Tak,
1: tak. Tam jest
2: tak,
1: chyba taki bardziej intensywny jeszcze.
4: Tak,
1: na
4: bardzo takie neonowe kolory.
1: Właśnie, tutaj się uspokoił mocno na tym wydruku.
4: Także też coś dla dzieci będzie.
1: No tak, trochę tak, to prawda. Super to zestawienie. Słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że działa, że to się jakoś udało fajnie.
2: Tak, jak mówiliśmy sobie
1: złapać
2: o wspólnym wątku, to właśnie tutaj ten las może fajnie pokazać właśnie różnicę w tej narracyjności Huberta i profesora Nitki, bo dla mnie właśnie las u Huberta jest bardziej jakby związany z jakąś taką kontemplacyjnością, jakimś takim introwertywnym takim spojrzeniem w siebie, a u Nitki las mi się kojarzy właśnie właśnie z tą taką dzikością, z tą taką, z czymś pierwotnym.
1: Bardzo podobnie mam, super to powiedziałaś. Mm-hmm. Tak, dokładnie, coś takiego, jasne. Nie wiem, Hubert, czy tam się zgadzasz, ale mamy tak jakieś rzeczywiście.
5: Zgadzam się.
1: Coś tam mam bardzo podobnie, super. Wystawa trwa do 22 maja, można sobie spokojnie zajrzeć na przykład w czwartek po południu, ale można w sobotę późniejszym popołudniem 16 maja, wtedy posłuchać na przykład innych, co tam mają do powiedzenia. Ciekawe to jest. Czy Stardza w galerii Art Trakt. Zapraszali to może od lewej. Ida Smakosz-Hankiewicz. Zaprasza Hubert Bujak i Katarzyna Zachorska. Dzięki.
2: Dziękujemy. Dzięki.

0: بس ما عرفنا عن حالك.
1: وسيم.
0: كم عمرك يا وسيم؟
1: 5 سنين.
0: ليش زي اليوم هان؟
1: عشان أجيبك الأقدار.
0: أخذت حاجة؟
1: لا.
2: والله خربتنا الحرب ونزلت دورنا.
3: أوتو بروموتسيا.
4: Piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB plus film. Rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
5: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację. Producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla was ta produkcja.
7: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
5: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
8: Hi everyone.
5: Kolejna gościni, Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
9: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
10: Cześć, dobrze cię widzieć.
5: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem twojego filmu jest właśnie miasto.
9: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
5: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
5: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
11: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
5: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
12: The Scout, over the course of location,
13: toczy się tak naprawdę przez ciebie jednego dnia.
5: Susan Seidelman.
14: Hello, happy to be.
15: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
5: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
14: I grew up in a small suburb outside
15: of Philadelphia. W małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
4: Zapraszam, Miłosława Bożek.
3: Autopromocja.

0: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura.
1: Przed 2017 rokiem, czyli zanim on tu pracował, zbiory specjalne mieściły się w dawnym klasztorze kanoników regularnych świętego Augustyna na wrocławskim Piasku, gdzie kiedyś też była biblioteka, czyli ta historia, że tam były książki, sięga średniowiecza. Niesamowite po prostu.
2: Znajdujemy się w jednym z gmachów Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Świętej Jadwigi, który nosi nazwę na Piasku. Jest to gmach, w którym mieści się Biblioteka Uniwersytecka już od 1811 roku. Budynek ten został ostatnio odbudowany, odnowiony i do tego budynku zostały przeniesione tak zwane zbiory specjalne. To znaczy rękopisy, stare druki, kartografia, muzykalia, zbiory ikonograficzne.
1: A zbiory ogólne mieściły się przy ulicy Szajnochy. Obecnie i zbiory ogólne, i zbiory specjalne się mieszczą w tym budynku tutaj, przy ulicy Fryderyka Żuliotki.
3: To są wspaniałe kolekcje i myślę, że wiele osób przechodzących koło naszej biblioteki nie ma w ogóle wyobrażenia, co tutaj się kryje w tym budynku, który aż tak się nie kojarzy tak historycznie. Ciągle pracujemy nad inwentaryzacją. Po wojnie to był straszny nieporządek, zbiory były ewakuowane, potem wracały, niektóre ciągle wracają. Trudno powiedzieć, jak też je liczyć, bo jeśli chodzi o same sygnatury, no na przykład rękopisy, mamy tam między 13 a 14 tysięcy, w tym około 3 tysiące średniowiecznych i to jest wspaniała liczba, to jest największa kolekcja w Polsce.
4: Jeżeli chodzi o stare druki, czyli te księgi, pierwsze księgi drukowane od wynalezienia druku do daty granicznej roku 1800, mamy około 317 tysięcy dzieł, no to są kilometry półek. Te obiekty do końca skatalogowane na pewno nie są, to znaczy czytelnik jeszcze nie do końca dowie się, co mamy na podstawie zachowanych katalogów i tego, co publikujemy w internecie. Musi zapytać bibliotekarza.
5: To jest piramidka, taka sala, w której eksponujemy nasze rękopisy. Światło tu kiepsko dociera. Myślę, że w tej takiej piramidce, która jest w Luwrze, to tam chyba jest jaśniej w środku. Ale no też jakoś spełnia swoją rolę.
6: To jest papier akurat tutaj. Ale do dobrej jakości. Contenta in hoc volumine. Tutaj jest spis treści. Libri confessionum beati Augustini episcopi i tak dalej. To jest rękopis odzyskany, kodeks świętego Augustyna. Piękny egzemplarz, piękne inicjały, kolorowy, barwny, z zdobieniami piórem.
7: Pan Antoine Acker rzeczywiście jest Francuzem, pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej od kilku lat. Standardowe jego obowiązki nie obejmują rewindykacji, więc to jest coś, czym on się zajmuje dodatkowo. Wynika to z jego pasji, też z jego bardzo dużej wiedzy. Taka praca bardzo detektywistyczna.
6: We Francji zacząłem studiować filozofię i na pierwszym roku miałem wybrać język starożytny. Miałem wybrać między hebrajskim, sanskrytem, greką i łaciną. I oczywiście, tak jak większość studentów, wybrałem łacinę, ponieważ wyglądała bardziej prosto. Ale tak mi się podobała ta łacina, że wyrzuciłem w końcu studia filozofii i zostałem filologiem klasycznym. Miałem okazję, żebym zobaczył Polskę i bardzo mi się podobało i myślałem, że dlaczego nie uczyć się też języka słowiańskiego, no. Język polski to jest najważniejsze razem z językiem rosyjskim. Studiowałem tutaj w Polsce, napisałem pracę doktorską. Więc to jest okładzina, znak własności Eigentum der Petropaulinischen Kirchenbibliothek, czyli własność biblioteki kościoła świętego Piotra i Pawła w Legnicy. Tutaj wydaje mi się, że trochę wygląda tak jak w Paryżu, w Bibliotece Narodowej, tuż po Wielkiej Rewolucji. Wtedy masowo wpłynęły takie zbiory poklasztorne. Arystokraci musieli też się pozbyć swoich bibliotek i przez ponad 100 lat trzeba było uporządkować, katalogować. Ogromna praca i tutaj trochę coś podobnego się stało tuż po wojnie i dlatego jest tyle pracy. Sądzę, że mamy resztki bardzo różnych bibliotek prywatnych i kościelnych z całego Śląsku.
8: Kiedy zacząłem pracować w oddziale rękopisów, zauważyłem, że jest wiele braków.
6: Polaków. We Francji nie ma takiej sytuacji, bo nie było wojny i tak dalej. I myślałem, że no, coś trzeba robić, jakoś szukać.
7: Największym problemem przy odzyskaniu tego obiektu było udowodnienie właściwie, że to, co pan Antoine znalazł na aukcji internetowej, jest rzeczywiście fragmentem czegoś, co zostało wycięte w tym kodeksie, którym mieliśmy tutaj w bibliotece.
6: Explicit feliciter decimus quintus liber reductori de fabulis poetarum per fratrem Andream Eichholz de Goldberg professum ordinis cartusiensis in domo passionis Jesu Christi prope legnitz anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto sabbato ante laitare. Andrzej Eichholz z Złotoryi żył w Kartuzji obok Legnicy i tam był skryptorium i on pisał księgę zawierającą dzieła Piotra Berszoriusa i tutaj mamy nawet datę, znamy datę, ponieważ jest kolofon, czyli wpis jego, 1475. Ta sama osoba pisała dzieła świętego Augustyna i trochę później ktoś oprawił wszystko razem i stworzył duży wolumin. Już w XVI wieku klasztor został zamknięty i większość tych zbiorów została przenoszona do kościoła Piotra i Pawła w Legnicy obok. Tam były zachowane do wojny, do II wojny światowej. I dopiero po wojnie była taka decyzja, że Uniwersytet Wrocławski dostaje zbiory kościoła Piotra i Pawła.
7: Jeżeli mówimy generalnie o średniowiecznych dziełach i obiektach, to one bardzo często były współoprawiane. No to wynikało głównie z kosztów. W średniowieczu jedna książka, jeden kodeks tak zwany, no, był wart tyle co kilka wiosek na przykład. No i tutaj właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli mamy dzieła świętego Augustyna w rękopisie, które były współoprawione z innym dziełem. W momencie, kiedy doszło do kradzieży, wycięto z niej właśnie tylko te dzieła świętego Augustyna.
6: Niestety nie zawsze bardzo dobrze ludzie pilnowali bezpieczeństwo zbiorów w czasach komunistycznych. Jeżeli chodzi o ten kodeks, faktycznie w końcu czasów komunistycznych został ukradziony. Istniał i dalej istnieje wydrukowany katalog wszystkich rękopisów z biblioteki kościoła Piotra i Pawła. Widać, że jest brak, kiedy porównujemy ten rękopis z katalogiem niemieckim autorstwa Gemola. Natomiast nie wiadomo na pierwszy rzut oka, kiedy powstał brak. O to chodziło cudzejomi i też usunął metryczkę, czyli dokument, który podpisuje czytelnik, kiedy zamawia rękopis. Prawie doskonała kradzież. Ale jednak popełnił błąd badacz z Austrii w latach 70. w ramach takiego wielkiego projektu, który nazywa się Die Handschriften der Werke des Heiligen Augustinus, jeżeli dobrze pamiętam, czyli census wszystkich kodeksów dzieł świętego Augustyna, opisał nasz kodeks, kiedy był jeszcze cały. Z pewnym trudem, ale jednak udało mi się znaleźć stary zeszyt z czytelni, gdzie są pisane nazwiska czytelników. I tam znalazłem pana Franz Röma z Austrii. Rozpoznałem ten obiekt jako nasz. Wiedziałem, że kiedyś na rynku był kodeks dzieł świętego Augustyna, który powinien być tutaj.
7: Zaczęło się od tego, że rzeczywiście pan Antoine zauważył aukcję internetową i stwierdził, że to jest coś, co kiedyś należało do biblioteki i najprawdopodobniej opuściło tę bibliotekę w nielegalny sposób.
6: Skoro ten katalog aukcyjny posiadał fotografię tego kodeksu i dobry opis, pamiętałem i kiedy pojawił się ten obiekt w katalogu galerii Les Enluminures w Paryżu, od razu rozpoznałem nawet na pierwszy rzut oka, ta strona, te ozdoby, to już wiedziałem.
7: Zazwyczaj, jeżeli mamy takie podejrzenie, to kierujemy sprawę już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tam jest odpowiedni departament, który zajmuje się sprawami rewindykacji i następuje wstrzymanie aukcji, badania danego obiektu, potwierdzanie, czy rzeczywiście tak jest, wtedy taki obiekt zgodnie z przepisami też wraca do kraju razem z przedstawicielem ministerstwa i dopiero w momencie, kiedy znajduje się już na terenie naszego kraju, może zostać zwrócony już konkretnej instytucji, z której pochodzi. Okay.
6: Incipit Liber Sextus Confessionum, capitulum primum, to jest to, co było w kolorze czerwonym. Potem jest Spes mea, a juventute mea ubi mi aitas et quo necessitas. Zaczyna się księga szósta wyzwań, potem rozdział pierwszy, kolorze czerwonym i potem pierwsze słowa tej księgi.
1: Aż do czasów Tomasza Zakwinu święty Augustyn był najbardziej kopiowanym teologiem, który poza tym, że był teologiem, był komentatorem Biblii, to był też filozofem, czyli dał wierze podstawę racjonalną, intelektualną.
6: Zwłaszcza wyznania zawsze były bardzo popularne. Pierwsza autobiografia duchowna lub intelektualna w historii literatury. Święty Augustyn jest taki ludzki i opowiada, że na przykład jako nastolatek ukradł gruszki. Nawet nie były dobre te gruszki. Nie wyglądały tak fajnie, ale tylko ponieważ miał przyjemność przy tym, że coś złego zrobił. Opowiadał, że w szkole nie lubię się uczyć, wolał się bawić raczej niż uczyć. Był zdolny, ale wolał się uczyć. Takie rzeczy opowiada. I myślę, że ludzie dzisiaj jakoś identyfikują się z świętym Augustynem. Ludzie, którzy szukają prawdy, zastanawiają się o wiarze albo o filozofii, czytają autobiografię i jakoś identyfikują się i lubią. Ciekawe jest jako zabitek rękopiśmienny śląski. I nie chodzi tylko o sam tekst, ale też są pewne ozdoby. Widać, że był pewien kartus, który miał talent do kaligrafii. Te inicjały i te zdobienia piórem są przepiękne.
4: Można chyba kolokwialnie powiedzieć takie esyfloresy trochę, ale też dodają uroku i oczywiście są świadectwem właśnie albo ręki iluminatora, albo ręki kopisty. Jest to bardzo taki typowy widok w tych wczesnych rękopisach. Bardzo często oprócz tej głównej ozdoby, konkretnej litery, czyli tego artystycznie ukształtowanego inicjału, są jeszcze takie pociągnięte linie, które się układają w jakieś abstrakcyjne wzory.
1: Sam atrament trzeba tu podkreślić, zarówno atrament czarny, czyli ten podstawowy, jak i atramenty innych kolorów, były wyrabiane przez samego skrybę. Były wyrabiane ze składników mineralnych i roślinnych, zwierzęcych, naturalnych. Pióro było najczęściej gęsie. Taki kopista przepisywał na stojąco, na pochyłym pulpicie. Nie możemy tego pokazać, ale w taki oto sposób, czyli nie tak jak my, że kładziemy rękę na stole, tylko cała ręka była w powietrzu, a pióro było tylko trzymane przez dwa palce.
6: To jest fascynujące w tych kodeksach, że naprawdę każdy jest unikalny. Każdy inicjał tutaj jest inny i jest tylko tu. To jest bardzo fajne, że każdy ma inne ozdoby troszeczkę, więc to nie jest tak jak druk.
4: Zachwyciły mnie te inicjały, bo tak jak koledzy mówią, że one były na bazie składników mineralnych i jak się z bliska popatrzy pod odpowiednim kątem, to faktycznie te barwy się świecą. W ogóle są tak położone, zwłaszcza błękity i niektóre czerwienie, bardzo taką grubą warstwą, która wygląda jakby była aksamitna i jak się dobrze przypatrzeć, to się świecą, jakby tam były kawałki miki chyba, czyli minerału, który wskazuje na recepturę farb, ale tak pod względem wizualnym to dodaje tym inicjałom jeszcze takiego splendoru.
6: To jest taka ozdoba piórem, więc ten, który dodał inicjały kolorowe, też dodał.
1: Filigran to się fachowo nazywa. Pisząc średniowieczny rękopis, kiedy on jest iluminowany, czyli malowany farbą, też poza tym, że jest pisany, taką księgę wykonywało co najmniej dwie osoby. To znaczy jednym był ten, który przepisuje, skryba, kopista, a drugim był tak zwany iluminator, czyli ten, który maluje. W wypadku tego rękopisu, jeżeli to jest wykonywane piórkiem, to wykonywał to sam kopista najczęściej, aczkolwiek tego do końca nie wiemy.
4: Koledzy z konserwacji, zdaje się, przymierzają się właśnie do tego, żeby połączyć te dwie sztucznie rozdzielone części w jedną, żeby przywrócić oryginalną całość.
5: I też może częściowo zrekonstruują te zapięcia dwa. Skórzane, ten rękopis ma guzy, więc raczej tych guzów już nie będą odtwarzane, bo już są, prawda?
6: Dawno temu ten obiekt miał łańcuch, tak się mówi po polsku. Tutaj widać jeszcze dziurę, że był łańcuch i złodziej nie mógł wziąć to tak prosto, bo był łańcuch. Nie było tak cicho, tak jak teraz w Bibliotece Średniowiecznej, bo był cały hałas.
7: No i na końcu tutaj akurat w przypadku tego obiektu, no musiała być jeszcze taka decyzja samej galerii o tym, żeby ten obiekt nam oddać, bo nie musiała. Pytaliśmy się też, jakie były motywacje i przedstawicielki galerii stwierdziły, że ponieważ byliśmy w stanie udowodnić, że to jest fragment dzieła przechowywanego w bibliotece, to stwierdziły, że to jest jednak coś, co powinno wrócić na swoje miejsce i powinno wrócić do takiego prawowitego właściciela.
6: Jest tutaj w Wrocławiu i zawsze będzie, więc jakoś to nie jest obiekt wystawiony już na sprzedaż i ma tylko wartość dla naukowców, którzy badają ten obiekt. Na rynku, bo jest też cena rynkowa, miała cenę 50 tysięcy dolarów.
1: Kodeks nie jest cenny z punktu widzenia krytyki tekstu. To nie wywróci wiedzy o wyznaniach świętego Augustyna do góry nogami oczywiście. Są setki lat starsze kopie wyznań świętego Augustyna we Włoszech, we Francji, ale cenne jest to, że to jest wytwór tego kartuza urodzonego w Złotoryi, a pracującego pod Legnicą, czyli jest to wyrób śląski z XV wieku. Wyrób, mówię w cudzysłowie oczywiście. Chodzi o to, że to jest, że tutaj pracował na tych ziemiach, tak naprawdę na wschodnich rubieżach świata łacińskiego, bo dalej, niedaleko dalej, już przepisywano greckie książki, nie łacińskie. Więc nasze ziemie były częścią cywilizacji łacińskiej zachodniej w tym czasie, pełnoprawnym. Tak jak przepisywano na Monte Cassino te dzieła Augustyna, tak przepisywano je pod Legnicą. To nam przypomina ten kodeks, że tak było.
7: Jest to takie dziedzictwo kulturowe właściwie całego świata.
4: To też jest nasze zadanie, żeby pilnować tego dziedzictwa.
1: Mamy taki cały wielki regał, który jest poświęcony historii oddziału rękopisów.
6: I mamy w oddziale na przykład syna pana profesora Worączaka, który był jednym z pierwszych bibliotekarzy tutaj po wojnie w roku 1945. I jeszcze pamiętał o tym, co opowiadał tata, więc jakoś nam opowiadał rzeczy, no, jak wyglądała praca bibliotekarzy pierwszych, pionierskich tuż po wojnie. I ja osobiście zajmuję się dużo rewendykacją i to była akurat jedną z głównych działalności tych pierwszych bibliotekarzy, więc jakoś też to jest jakaś kontynuacja tej pracy.
8: Wicedyrektor Stefan Nawara użył takiego określenia: biblioteczni Kolumbowie. I coś w tym chyba jest do tej pory.
2: Ogół nie jest jeszcze dostatecznie poinformowany o tym, jakie skarby, jakie ciekawostki mieści ten gmach w swoich murach. Proponuję spacer po budynku.
0: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: autopromocja.
1: Tworzymy dźwiękową mapę Wrocławia od ubocza po mainstream. W poniedziałek od 16 do 19 audycja Andrzeja Jóźwika.
0: Autopromocja.

And I'm telling you, honey, you're my reason.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
2: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat, za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Autopromocja.

wakacje. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu w pościeli.

racji. I słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie.

Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: autopromocja.
1: Każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura, każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I tu rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Australia Zachodnia. Piątek, 10 stycznia 1958. Czerwona ziemia ciągnie się tutaj jak okiem sięgnąć. W górze słońce przeoruje niekończące się błękitne niebo. Jaszczurka szuka cienia i chłodu pod przykurzoną zielenią mulgi. Mrówki budują odporne na słoneczny żar mrowiska. Kangury wysysają wilgoć z miękkich liści, nadstawiając uszu, by wychwycić odległy warkot. Po prostej, cynobrowej linii biegnącej między nielicznymi drzewami jedzie samotna ciężarówka. W kabinie Bedforda siedzi trzech mężczyzn z rodziny McBride'ów, niczym trzy części matrioszki. Proste, ciemne włosy i owalna twarz Phila znajdują odbicie w wyglądzie Warrena, jego starszego syna, oraz Matta, młodszego. Jak dwie, a właściwie trzy krople wody, ta sama historia w kolejnych pokoleniach. Wszyscy uważają, że nawet Rosie, córka Phila, która została na farmie, młodsza od Warrena i starsza od Matta, jest jego żywym odbiciem. Matka Lorna nie ma szans w tym zestawieniu. Każdego McBride'a można poznać na kilometr. Boże, opowiadasz jakieś wierutne bzdury, zawołał Warren, waląc brata w ramię. Wcale nie. Będę żeglował po całym świecie, odkrywał bezludne wyspy. Matt się rozmarzył. Będzie wspaniale. Jeśli nie zabierzesz się do roboty, termity zeżrą tę łódkę bez reszty. Więc pójdziesz na dno, kiedy tylko odbijesz od brzegu, powiedział ojciec. Przesunął dźwignię zmiany biegów i samochód ruszył raźniej w górę zbocza. Z tyłu dobiegło beczenie kilkudziesięciu owiec. To, że McBride'owie mają łódź na swojej stacji hodowli owiec, nie wydawałoby się niczym nadzwyczajnym, gdyby ich posiadłość leżała na liczącym prawie 10 000 kilometrów w wybrzeżu stanu. Meredith Downs, sucha ziemia o powierzchni 400 000 hektarów, leży jednak daleko w głąb lądu i graniczy miejscami z pustynią. O co oni się właściwie założyli? Spytał Matt. Dyskusja zaczęła się w chwili, gdy mijali samotny wysoki budynek widoczny w oddali, Chopin Montiego. Nazwany tak na cześć wuja Phila, Montgomery'ego McBride'a, był najdziwaczniejszą budowlą w promieniu setek kilometrów. Legenda opisująca, jak w pełni wyposażony lugier do poławiania pereł znalazł się w Meredith Downs, posiadłości z 20 000 owiec i średnim rocznym poziomem opadów na poziomie 20 centymetrów, została na przestrzeni czasu znacznie podkolorowana. Ale główne jej elementy się nie zmieniły. Stary kumpel Montiego uregulował dług wobec niego, dostarczając do Meredith Downs łódź, przyciągniętą przez zaprzęg wielbłądów, którym kierowali Afgańczycy. A Monty marzył, że pewnego dnia wypłynie nią na ocean. Być może z południowego wybrzeża kontynentu, chociaż w lodowatym oceanie południowym wcale nie było pereł. Lugier nosił taką samą nazwę jak najjaśniejsza gwiazda Krzyża Południa – Alfa Crucis. Gdy w 1915 roku Monty pomaszerował nad Sommę, by wypełnić obowiązek wobec ojczyzny, ojciec obiecał mu, że będzie dbał o łódź. Za pieniądze zarobione na owczej wełnie zbudował wokół niej szopę i regularnie oleił drewniany kadłub, by nie przejęły go termity i pająki. Lecz kiedy Monty wrócił do domu zatruty gazem, mógł jedynie przesiadywać w łodzi w nieznośnym upale i podróżować ku odległym brzegom tylko w wyobraźni. Wkrótce umarł wraz ze swymi marzeniami i jego prochy umieszczono w wyschniętej już łodzi na dziobie, razem z kompasem, butelką piwa i obietnicą, że kiedyś wypłyną lugrem na Ocean Indyjski, by je tam rozrzucić. Phil McBride do tej pory przestrzegał rytuału. Lakierował drewno, wymieniał przetarte liny i w każde urodziny Montiego przynosił mu piwo. Choć zwykle twardo stąpał po ziemi, dla wuja robił wyjątek. To tradycja, mówił z nabożną czcią, stawiając butelkę piwa na dziobie. Teraz odpowiedział: Monty uważał, że znajdzie wodę na posiadłości swojego przyjaciela na północnym wybrzeżu tylko przy użyciu swojej różdżki. Odpowiedział teraz na pytanie młodszego syna. Gdyby mu się udało, miał dostać łódź. Znalazł wodę na głębokości 10 metrów i obaj byli zadowoleni. Kumpel dotrzymał więc obietnicy. Holowali tu tego lugra przez ponad pół roku. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
0: Muzyka. Czyste emocje.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Ciężarówka mozolnie pokonywała kolejne kilometry, a słońce z każdą godziną coraz mocniej jej dokuczało. Pomarańczową, żużlową drogę przecinały rowki wyżłobione przez ostatni deszcz. Rzadkość o tej porze roku.
2: Będziesz tu musiał przyjechać z równiarką, Warren, zwrócił się Phil do starszego syna, kiedy owce na pace kołyszącego się na nierównościach pojazdu zaczęły żałośnie beczeć. Może uda się jakoś naprawić ten kawałek. Niech Miles ci pomoże.
1: Jego słowa dały pretekst do dyskusji o tym, jak młodszy stażysta radził sobie podczas dobiegającej właśnie końca praktyki na ich farmie. Łoboda zaczęła miejscami ustępować nadbrzeżnym trawom. 6 czarnych łabędzi wylądowało na wielkim słonym jeziorze o brzegach obwiedzionych skrystalizowaną bielą. Strzeliste metalowe wiatraki na pastwiskach obracały się powoli na wietrze, pompując cenną podziemną wodę. Co jakiś czas kilka owiec rozbiegało się na widok ciężarówki. Wciśnięty między ojca i brata Matt obserwował parę emu, które pojawiły się nagle przy drodze. Przez chwilę dotrzymywały tempa ciężarówce, a potem zniknęły za krzakami. Durne ptaszyska. Ale szybkie, szybsze niż warany piaskowe, które też z pewnością gdzieś tutaj były. Niezliczone zwierzęta skryte wśród karłowatych krzewów. Jadowite węże i pająki, jaszczurki, miliony mrówek, a także zdziczałe wielbłądy, które żyły na wolności od czasów afgańskich poganiaczy. Z pewnością nawet w tej chwili któryś z nich klęczał na ogrodzeniu, by je złamać i dostać się do wody. Ale znacznie gorsze od wielbłądów były psy dingo, które unikały pułapek i czekały na noc, by dopaść biedne owce. I kangury. Całe tysiące tych bydlaków, mimo wysiłków Pita Picheya, łowcy kangurów pracującego dla ich farmy. Oczy Mata zaczęły się zamykać. Dała o sobie znać wczesna pobudka i ekscytacja.

0: dwa dni przed 18 urodzinami miał wrażenie, że może robić wszystko. Iść na studia, zostać inżynierem albo naukowcem, albo kartografem. Uwielbiał dobre mapy. Lub z pomocą rodziców kupić własną stację. Może nawet się ożeni kiedyś. Pomyślał o jasnozielonych oczach Patty Gosden, która zgodnie z obietnicą jego siostry Rosie miała się pojawić dziś w mieście na spotkaniu jego grupy młodych hodowców. Po wielu godzinach męczącej jazdy po nierównych, gruntowych drogach, z licznymi przystankami, kiedy musieli otwierać i zamykać szerokie bramy pastwisk, dotarli do granicy Meredith Downs. Ciężarówka z trzema mężczyznami i stadem owiec była ledwie ziarnkiem żywego piasku w bezkresnym krajobrazie. McBride'owie pojawili się w Australii Zachodniej kilkadziesiąt lat po założeniu w 1829 roku kolonii rzeki Łabędziej. Lyle McBride i jego brat Lachlan opuścili niewielką farmę owiec ojca i razem z żonami wyruszyli z Anglii w niebezpieczną i męczącą podróż. W ciągu kilku pokoleń, korzystając z ogromnych połaci ziemi udostępnionej do wypasania zwierząt, ich rodziny rozprzestrzeniły się po całym zachodzie Australii. W miarę upływu lat na mapach widać było kolejne wydzierżawione od korony obszary, na których napisano czerwonym atramentem pochyłe litery nazwiska McBride. To nazwisko zaczęło się również pojawiać w różnych dokumentach, rejestrach urodzin, zgonów i zawarcia małżeństw, czy w sprawozdaniach ze spotkań Rady do Spraw Szkodników i Rady do Spraw Dróg. Także w aktach Biura Meteorologicznego, skąd wysyłano informacje o pogodzie, można by znaleźć kilka wzmianek o McBride'ach. Jest odnotowane też w dokumentach Stowarzyszenia Hodowców i Pasterzy, Królewskiego Towarzystwa Rolniczego i wielu innych. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
1: Radio Wrocław Kultura.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Mówiono, że McBride'owie mają dobre podejście do życia. Rozsądni, ale i sprytni. Ostrożni, ale nie skąpi. Kiedy los im sprzyjał, chętnie wspierali finansowo różne szlachetne przedsięwzięcia, zarówno religijne, jak i świeckie. Byli idealnymi sąsiadami, uczciwymi w sporach, pomocnymi w trudnych chwilach. Znali się na rolnictwie i korzystali z najnowszych metod upraw. Podczas gdy rodzina Lochlana powędrowała na północ, potomkowie Lyla zostali w Meredith Downs i w końcu powiększyli obszar posiadłości do 400 tysięcy hektarów, największej powierzchni, na jaką zezwalało prawo. Ale 400 tysięcy hektarów to ledwie kropka na mapie Australii Zachodniej, która ma ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych i stanowi 1/3 kontynentu. Mężczyźni z rodziny McBride'ów byli przystojni i potrafili przyciągać do siebie panny na wydaniu, gotowe dzielić z nimi życie na odludziu. Czasami wnosiły do małżeństwa posagi, którymi obdarzali ich bogaci ojcowie lub jeszcze bogatsi dziadkowie. McBride'om nie brakowało więc zwykle środków finansowych, by utrzymać stację w trudnych chwilach, jakie zdarzały się tu dość często. Australia Zachodnia to surowa kraina. W Anglii jeden hektar farmy może wyżywić 6 albo 7 owiec. Tutaj, gdzie deszcze są rzadkością, na jedną owcę trzeba ponad 10 hektarów. Upał i słońce robią swoje. W zimowe noce woda w zbiornikach zamarza. Palące promienie słońca, które w jednym okresie ożywiają przyrodę i powołują do istnienia życie, w innym z taką samą obojętnością je odbierają, pozostawiając uschnięte drzewa i zardzewiałą blachę falistą na dachach porzuconych budynków. Wiatr, który sprowadza deszcz, może też sprowadzić powódź i zrównać z ziemią szopy do strzeżenia owiec. Tutaj wszystko, co może ci przynieść coś dobrego, może cię też skrzywdzić. Tak to już jest. Ta kraina widziała nieprawdopodobne rzeczy. Ewolucję torbaczy i stekowców, nielatających ptaków i ssaków, które latają. Widziała, jak rozdzielają się kontynenty i jak z wody wyłaniają się wyspy. Widziała, jak oceany zamieniają się w pustynie, a pustynie w lodowce. Widziała też, jak ludzie próbowali sobie ułożyć skromne życie na jej płaskiej i bezlitosnej powierzchni. A jeśli chodzi o suszę, cóż, jest jak nielubiany krewny, o którym wiadomo, że wcześniej czy później się pojawi. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy. To kolejny powód, dla którego posiadłości muszą być tu bardzo duże. Chodzi o różnicowanie pogody. Na obszarze 400 tysięcy hektarów znajdzie się chociaż skrawek ziemi, gdzie spadł deszcz i wyrosła trawa, na której mogą paść się owce. Jeśli wygląda na to, że tak czy inaczej twoje stada są skazane na zagładę, jak najszybciej się ich pozbywasz. Ograniczasz liczbę pracowników i przeczekujesz tę dziwną ciszę, gdy nie beczą owce, nie latają ptaki i nie szeleszczą liście, bo nie ma żadnych liści. W dniu tej podróży do Wandary Creek w styczniu 1958 roku, gdy Phil i Warren rozmawiali o naprawie płotu, a Matt pogrążył się w marzeniach o przyszłości i o spotkaniu z Patty Gosden, los McBride'ów nagle się odmienił. Czekała ich bowiem zagłada innego rodzaju. Phil McBride umiał prowadzić samochód od 7 roku życia, odkąd mógł sięgnąć stopami pedałów. Synów nauczył jeździć, kiedy byli mniej więcej w tym samym wieku, a jedna z najważniejszych zasad, które im wpoił, brzmiała: nie skręcajcie gwałtownie, żeby nie potrącić kangura. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę skoczy, więc lepiej uszkodzić chłodnicę, niż zaryzykować, że samochód wpadnie w poślizg i przewróci się na dach. Być może sprawił to miraż cieplny, że Phil w pierwszej sekundzie wziął mierzącą 2 metry postać na drodze za człowieka, a nie kangura. Już kiedy wciskał gwałtownie hamulec, głowa mówiła mu, że popełnił błąd. Ale ciężarówka zdążyła już wtedy wjechać na zdradliwe żwirowe pobocze
2: i przewracając się na bok, przy akompaniamencie zgrzytu metalu, wyrzucić jednego z jego synów przez przednią szybę, a drugiego nabić na drążek zmiany biegów. Phil miał jeszcze dość sił, by wyciągnąć Warrena z kabiny i odciągnąć na bok. Wtedy dojrzał Matta leżącego z dala od pojazdu, z krwawiącą głową i szeroko rozłożonymi rękami. Potem nie widział już nic. Opary benzyny zagłuszyły cierpki zapach łobody, a pomruk wiatraka stał się właściwie niesłyszalny, gdy rozległo się beczenie przerażonych owiec. Koła ciężarówki kręciły się w powietrzu, rozrzucając paliwo niczym koło ogniste fajerwerki. W ciągu kilku minut opary zapaliły się w słonecznym żarze, a ryczące płomienie objęły cały pojazd. Czarny dym z opon piął się niczym drabina ku bezkresnemu, pustemu niebu. Kiedy McBride'owie leżeli na zakurzonej drodze, ich krew spływała rowkami wyżłobionymi w jezdni i zbierała się w jednej szkarłatnej kałuży. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Rozdział drugi. Nim Sneaky Snook, który przypadkiem przejeżdżał pocztową furgonetką w pobliżu granicy Meredith Downs, dotarł do miejsca katastrofy, oszołomione owce rozproszyły się już wzdłuż drogi oraz ogrodzenia i beczały żałośnie. Każdy, kto zbliżyłby się do tego miejsca, mógłby pomyśleć, że natrafił na jakieś makabryczne ognisko. Ogień strawił wełnę kilkunastu skopów uwięzionych przez pręty na pace ciężarówki i spalił je żywcem. Choć zginęły straszną śmiercią, roztaczały wokół siebie smakowity zapach pieczonej baraniny. Dlatego szczekanie pioruna, psa listonosza, mogło być wyrazem nie tylko konsternacji, ale też apetytu. Na szczęście panował tutaj spory, jak na tę okolicę, ruch. Przejeżdżał zwykle co najmniej jeden samochód dziennie. Właściwie nie minęła nawet godzina od wypadku, gdy Sneaky, zaalarmowany dymem, znalazł McBride'ów. Warren, który krwawił, ale był przytomny, oparł się na łokciu i kazał Sneakiemu zagnać owce w jedno miejsce. Potem zaklął głośno, gdy listonosz próbował go ruszyć. Matt, nieruchomy jak kamień na żwirze, podobnie jak jego ojciec, który leżał niedaleko, zapewne był już martwy, jak przypuszczał Sneaky, miał głęboką ranę na nodze, a jego uszy oblepiała zakrzepła krew. Listonosz skoncentrował się więc na tym, który był przytomny. Ratuj życie, które możesz uratować, i tak dalej. Później okazało się, że krew wyciekała z wątroby Warrena, także przeklinał aż do utraty świadomości. Wszyscy trzej leżeli na tyle daleko od ciężarówki, że płomienie ich nie dosięgły. Przynajmniej będziemy miały ciała, mówiła później Lorna. Przynajmniej możemy ich pochować. Dysząc ciężko w upale, Sneaky wciągnął Warrena do kabiny furgonetki, po czym przyciągnął również ciało Phila i głośno stękając ułożył je z tyłu. Kiedy wrócił do Matta, piorun, szlachetnie odmawiając sobie posiłku z baraniny, stanął przed nimi łapami na piersiach chłopaka i zaczął warczeć. Złaź z niego! Pies zignorował polecenie i polizał twarz Matta. Jedna z powiek młodego Bride'a drgnęła. A niech mnie piorun! Sneaky pochylił się nad chłopakiem, wyczuł słaby puls i spojrzał na zwierzę. Mądry piesek. Potem zwrócił się ponownie do Matta. Trzymaj się, synu. Nigdzie się nie wybieraj. Przesunął na bok paczki, worki z listami i skrzynki z jedzeniem, by zrobić mu miejsce obok ojca. Dobra, miej go na oku, stary. Powiedział, ściskając lekko pysk psa. I wrzeszcz, gdyby mu się pogorszyło. Usiadł ponownie za kierownicą i popędził na złamanie karku do najbliższego, odległego o ponad 30 kilometrów, motelu, gdzie mieli radio, bandaże i lądowisko dla samolotu lekarza. Kiedy doktor Finbar Rafferty, zwykle niewzruszony Irlandczyk, który od lat znał McBride'ów, dotarł już na miejsce, aż się wzdrygnął na widok ofiar.
2: Matko Boża!
1: Westchnął. Przeciągnął dłonią po twarzy, żeby się opanować i zaczął oceniać stan ofiar wypadku. Traktując ich raczej jak pacjentów niż starych przyjaciół, trzymał się procedur i to poprowadziło jego myśli na bezpieczniejszy grunt. Tego ranka, gdy życie i śmierć targowały się o jej najbliższych, Lorna McBride kręciła się po kuchni, energiczna i sprawna jak zawsze, przygotowując ciasto z bakaliami na zbliżające się urodziny młodszego syna. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
0: Radio Wrocław Kultura.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Wielka kuchnia była sercem starego kamiennego domu, który z kolei był sercem Meredith Downs. W nieskazitelnie czystej i uporządkowanej spiżarni, którą Lorna zaopatrywała na skalę przemysłową, było dość zapasów, by mogli przetrwać nawet kilka miesięcy, gdyby zostali odcięci od świata przez pożary lub cyklony. Oprócz jej własnych przetworów, w słoikach na półkach znalazło się miejsce dla owoców w puszkach, herbatników, płóciennych worków z ryżem i mąką oraz wielkich puszek z mlekiem w proszku. Kuchnia żywiła już liczne pokolenia McBride'ów, gdy wychodzili przed świtem na spęd albo wracali do domu pokryci warstwą pyłu i brudu po naprawianiu płotu albo pompy. Długi stół z drewna eukaliptusowego był placem budowy solidnych lunchów dla sąsiadów, którzy przyszli pomóc przy budowie wiatraka albo pograć w krykieta, a także dla gości wpadających w drodze do Perth lub powrotnej. Świętowano tu zwycięstwa sportowe, lamentowano nad powodziami i suszami. Tego ranka kuchnię wypełniał zapach chleba, który Lorna włożyła do opalanego drewnem ogromnego pieca Metters. Jedynym źródłem elektryczności w gospodarstwie był 32-woltowy agregat, który dostarczał prąd przez kilka godzin dziennie, wieczorami. Choć żarówki zasilane takim napięciem dawały słabe światło, Lorna była wdzięczna losowi, że nie musi trudzić się napełnianiem lamp naftowych i przycinaniem świec. Podobnie jak na wielu innych stacjach w okolicy, tutaj również nie było telefonu, ale obok kratki gotowej na przyjęcie gorących blach z chlebem stał sterowany pedałem aparat nadawczo-odbiorczy, jedyny środek kontaktu McBride'ów ze światem zewnętrznym. Lecz to nie sygnał radiostacji, tylko pukanie do drzwi zaalarmowało Lornę, że stało się coś niedobrego. Właśnie włożyła ciasto dla Matta do pieca, gdy dwaj policjanci z Wandery Creek, miasteczka odległego o prawie 100 kilometrów, trzymając czapki w dłoniach, przeprowadzili ją przez dom, żeby usiadła przy stole, nim usłyszy wieści. Niczym krople deszczu spływające po tłustym runie, znaczenie ich słów ledwie jej dotykało. Potem, gdy zaczęło do niej docierać, doświadczyła dziwnego, przerażającego uczucia, podczas gdy jej rodzina, świat, rzeczywistość zostały zniszczone. Wszystkie filiżanki na półkach, zamiast spaść na podłogę i rozbić się w drobny mak, jak z pewnością powinny, trwały w bezruchu. Dopóki nie sięgnął po nie sierżant Wishart, żeby zrobić dla niej i dla jej córki Rose herbatę, do każdej filiżanki dodał po 3 kostki lodu. Dziewczyna, która jeszcze przed chwilą opowiadała z ekscytacją o porannej wizycie w starej kopalni na terenie ich posiadłości, wybrała się tam rano z Milesem. Teraz stała w bezruchu zszokowana, oniemiała i blada jak ściana. Wszyscy ich trzej mężczyźni zginęli. Te słowa wciąż rozbrzmiewały w głowie Lorny. Gdy sięgnęła obsypanymi mąką palcami po filiżankę, choć nie pamiętała, jak ją podnieść. Wypadek, w którym McBride'owie stracili życie, nie był jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem. Lekka powłoka śmierci okrywała każdy skrawek buszu, jeśli tylko dokładniej mu się przyjrzeć. Uschnięte drzewo, które zamieniło się w pokręcony kamień, rogi barana łuszczące się w pyle, owady leżące pod siatką na oknach w domu, niby miniaturowe zaspy skrzydeł i nóg. Śmierć skrzy się w tym krajobrazie jak piasek mineralny. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
0: Radio Wrocław Kultura.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Czyste emocje w literackim programie Radia Wrocław Kultura. We Wrocławiu trwa festiwal Wrocław Czytam, więc my się wpisujemy. Zresztą wpisujemy się w taki festiwal już od 11 lat co czwartek. I czytamy. I dużo dzisiaj u nas autorów, bo nie powiem, że tylko pisarzy, bo będzie dwie pisarki plus jeden mim. Będzie, tak to
2: pisarz, performer, mim, tak jak powiedziałeś, bo dzisiaj rzeczywiście tak zahaczać się będziemy o bardzo różne klimaty. Reporterskie na początek.
1: Reporterskie na początek i znakomita reporterka Iza Klementowska będzie za chwilę z nami. Właśnie nie wiem, gdzie ona rezyduje, bo ja pamiętam spotkanie z nią we Wrocławiu, ale zaraz potem książkę pod tytułem Samotność Portugalczyka, a potem jeszcze kolejne książki, także Iza kroczy po tym świecie z tym swoim reporterskim piórem, opisując nomadów, opisując drzewa, opisując szczęście. Co to znaczy, to za chwileczkę wyjaśni mi Iza Klementowska z nowymi książkami i ze starszymi trochę w naszym studiu. Znakomita reporterka. To od tego zaczniemy.
2: A potem będziemy pytali o wrocławskie lata, ale i też te, które nasz gość spędził w Niemczech Zachodnich, w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy na pewno o postać Henryka Tomaszewskiego, a tym samym o wrocławski teatr pantomimy, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Krzysztof Szwaja przyjechał do Wrocławia, aby promować spisane przez siebie teatralne wspomnienia. W dniu wczorajszym spotkanie w Klubie Muzyki i Literatury, a dziś u nas w Radiu Wrocław Kultura, no też w pewien sposób można powiedzieć, że premiera właśnie tych wspomnień. O tej książce będziemy rozmawiać, ale myślę, że tych tematów będzie całkiem sporo. Nie tylko teatralnych.
1: To po godzinie 17, a po godzinie 18 spotkamy się z Sylwią Chwedorczuk. To jest rezydentka Wrocławskiego Domu Literatury, rezydentka wrocławska, która tu przyjechała, uwaga, pisać biografię jednej z najsłynniejszych polskich pisarek, która ma już kilka biografii, ale myślę, że to, co zrobi Sylwia Chwedorczuk, no to może być takie przełomowe. Zobaczymy. Rozmawialiśmy tu parę lat temu o książce Ta od Dąbrowskiej, o Annie Kowalskiej. To była właśnie biografia i tam pojawiało się nazwisko i historie związane z Marią Dąbrowską. A tym razem będzie o Marii Dąbrowskiej, ale na razie pozwólmy Sylwii Chwedorczuk zrobić research we Wrocławiu, w Ossolineum. Zresztą ten research to chyba trwało od paru dobrych lat, ponieważ pani Sylwia opracowała

0: To przypominamy też, że w każdy piątkowy poranek pomiędzy 8 a 11 powtórka tej audycji, ale i też zapraszamy na stronę Radia Wrocław, gdzie w dziale Kultura podcasty z każdego odcinka przez ostatnich lat 10, 11, a nawet 12 rok już trwa.
1: 11, tak? No 11 chyba.
0: Chyba nie do końca, ale zaraz będziemy to z Jackiem ustalali.
1: Wiem, Jacek Anczak? Audycja i Michał Kwiatkowski, audycja numer 18, bo sobie tak liczymy w tym roku i bardzo się cieszymy, że wracają do nas pisarki, bo mieliśmy ostatnio taki czas pisarzy, no ale już tęskniliśmy.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: My tu przed chwilą z Michałem sobie na paluszkach liczyliśmy, które to już rok naszych opowieści o książkach, literaturze i Radiu Wrocław Kultura. Będzie 11 albo 12 i pamiętam, że

0: Na samym początku tej naszej podróży kulturalnej była u nas Iza. Pamiętam jak dziś, że mówiłaś, że lubisz chodzić i że przyszłaś do nas z centrum Wrocławia. Nie pamiętam dokładnie, w którym to roku, ale to parę lat upłynęło i parę książek upłynęło od tego czasu. Pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy o książce Samotność Portugalczyka i o książce Minuty. A ja tutaj też zgromadziłem taki solidny zestaw książek Izy i właśnie tych dwóch nie ma, bo są u mnie na takich półkach specjalnych reporterskich. Wiesz, że u mnie masz takie półpółeczki reporterskie i mówię to do Izy Klementowskiej, którą bardzo się cieszę, wreszcie udało się ściągnąć do wrocławskiego studia po raz drugi.
1: Dzień dobry, ja również bardzo się cieszę. Tak to rzeczywiście było kilka lat temu.
0: Dobrych kilka lat temu,
1: ale już nie mieszkałam tutaj we Wrocławiu akurat. Mm-hmm. Opiekowałam się kotem mojego brata i jego rodziny, więc tak.
0: Ale przybywasz tutaj do Wrocławia i w ogóle na Dolny Śląsk, bo na Dolnym Śląsku w pewnym sensie rezydujesz. Dzisiaj będziemy mieli jedną rezydentkę literacką, a ty właściwie jesteś takim rezydentką, czy może takim nomadem, jak używając tytułu twojej najnowszej książki. Może w ten sposób powiem.
1: Rzeczywiście, wiesz, przez kilka ostatnich lat, i to tak ponad 6 lat, to jestem praktycznie cały czas w podróży, mogłabym powiedzieć. Po 2-3 miesiące byłam w kraju, ale już powoli zmierzam do tego, żeby być trochę dłużej niż po te 2-3 miesiące. Co jednak nie zmienia faktu, że zdarza mi się wyskakiwać poza kraj. Właśnie właściwie wczoraj w nocy wróciłam z Włoch, więc jestem troszkę jeszcze w tamtym klimacie, troszkę toskańskim.
0: No właśnie, z Toskanii wróciłaś, a ja pamiętam tak. Moc to twojej najnowszej książki, czy właściwie taki wstęp króciutki jest kanadyjska pisarka Dionne Brandt zauważyła kiedyś, że dom sugeruje porządek i powtarzalność, tradycję i rodzinę. Ten porządek, choć budzi fascynację, bywa dla niektórych duszący, jakby ktoś oznajmił, że nic już więcej się nie wydarzy i niczego nowego nie będzie dane nam poznać. To jest taki wstęp i motto do książki, czy też trochę wstęp i motto do życia Izy Klementowskiej, reporterki i osoby pozareporterskiej?
1: No ja niestety muszę się przyznać do tego, bez bicia się przyznaję, że rutyna i powtarzalność jest dla mnie problemem. W sensie to nie jest moja natura, więc wszystko, co się powtarza, niestety u mnie nie może się powtarzać. I kiedy przeczytałam właśnie fragment tej książki, którą tutaj cytujesz, to uderzyło mnie to bardzo mocno, bo na początku pomyślałam sobie, że coś ze mną jest nie tak, skoro od tylu lat jeżdżę i próbuję różnych nowych miejsc dla siebie. Ale później zrobiłam badania genetyczne, skąd pochodzę. I
0: poważnie mówisz, tak? Zrobiłaś takie
1: tak.
0: Badanie genetyczne, skąd pochodzisz w ewolucji takiej genetycznej, tak?
1: Czy to jest tak, ile mam procentów, powiedzmy, z Europy Środkowej, Wschodniej, ile z innych różnych.
0: A jak to się robi, takie badania?
1: Dajesz po prostu próbkę swojego DNA i się wysyła. I są tutaj różne kontrowersje, czy należy oddawać swoje DNA w obce ręce. Ja się jakoś tego nie boję, bo i tak, tak czy siak wszędzie zostawiamy nasze DNA. Kto chce, to i tak sobie weźmie. W każdym razie wysłałam swoją próbkę i wyszła mi bardzo interesująca jedna rzecz, która mnie totalnie zdziwiła, bo nawet zastanawialiśmy się z moimi rodzicami skąd i doszliśmy do wniosku, że wiemy. W każdym razie bardzo duży procent, bo prawie 20, wyszło mi, że pochodzę z Bałkanów.
0: Bałkanów.
1: Czyli być może nawet i jakieś geny romskie.
0: O ile dobrze pamiętam, to ty nie napisałaś jeszcze, może dlatego jeszcze nie napisałaś książki o Bałkanach, tak?
1: No nie, ale jakoś niespecjalnie mnie kusi, żeby pisać o Bałkanach, raczej, chociaż ja się od tego nie odżegnuję, że nie napiszę nigdy.
2: Ale te geny romskie to takie geny tułacze po prostu.
1: No więc właśnie, więc to mi się, że tak powiem, tutaj wyrównało i trochę usprawiedliwiło moją nomadzią naturę, a może bardziej jakby uspokoiło mnie samą i stwierdziłam, że dobra, zwalam to na geny. I raczej ducha mam spokojnego, po prostu nogi są niespokojne, więc to jest bardziej to. Także tak. No i jakby wzięłam sobie to bardzo do serca, właśnie to moje ostatnie kilka lat podróży i poszukiwanie jakby domu. I po drodze po prostu spotkałam bardzo dużo różnych innych ludzi, którzy mieli podobnie jak ja, ale też no, potracili dom z różnych innych powodów. Już nie mówię tutaj nawet o uchodźcach, o których również pisałam, ale...
0: Tak, była. Ale... Tak. No mamy, witamy Skóra, witamy uchodźców, Iza Klementowska, też mamy tą książkę tutaj ze sobą. Świetne okładki w ogóle. No dobrze,
1: się,
0: no
1: to dziękuję.
0: No to powiedz coś o tej swojej najnowszej, zacznijmy od najnowszej książki, a będziemy się cofać, zrobimy odwrotnie w programie. To jest taka książka, która, chociaż właściwie tak mi się wydaje, że wszystkie trochę tak z twojej duszy wypływają i z tego badania jest z tego DNA, tak. Często jest takie powiedzenie idiomatyczne, nie? To mamy coś w swoim DNA. Ty w ogóle zbadałaś, więc masz nomadyczną
1: tak
0: naturę.
1: Naukowo udowodnione, tak.
0: No i musiałaś na ten temat napisać książkę, ale reporterską, bo ty chyba nie umiesz nie reporterskiej napisać. Chociaż mam troszkę inne zdanie, za chwilę je będę uzasadniał.
1: Czy wydaje mi się, że jakby ludzie, których spotykam i historie... że to mi w żaden sposób nie zastąpi jakby literatury pięknej, którą również kocham, żeby tutaj nie...
0: To widać. W każdym akapicie widać.
1: Dziękuję. Ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ludzie, których spotykam, zasługują na to, żeby ich historie się znalazły gdzieś. Nawet jeśli to jest pan, który mieszka na pustyni i praktycznie jakby nie chce być znany, Ale ma takie życie i takie jakby swoje sposoby na rozwiązywanie pewnych problemów życiowych, które jednak dla każdego człowieka są no, podobne, że po prostu mi jest od razu szkoda takiej historii, żeby jej nie było w książce, bo może akurat komuś to pomoże. Może ktoś znajdzie coś dla siebie w tej danej historii, bo to jest jednak żywy człowiek. Literatura się... jednak wiedzie taką wyobraźnią, która również bazuje na życiu, prawda? To bez dwóch zdań. Jednakże no, możemy sobie wymyślić tę historię, ale wymyślona historia dla
0: albo
1: mnie...
0: Albo domyślić sobie coś do prawdziwych zdarzeń, albo sobie połączyć kilka osób w jedną osobę.
1: Dokładnie, a tu mamy do czynienia z żywym człowiekiem, jego żywymi emocjami, bo emocje mnie najbardziej interesują i jakby staram się na to kłaść nacisk... największy, bo piszę o ludziach, którzy stoją przed różnymi problemami i w różnych sytuacjach życiowych i w różnych czasami trudnych, no jak uchodźcy, tak, no nie muszę tutaj mówić, czy dyktatura, czy inne sytuacje, w których po prostu znalazły się te osoby nie z własnej woli, tylko po prostu przez okoliczności.
0: Nomadzi to jest książka o podróży i spotkaniu ludzi w Ameryce.
1: Tak.
0: Przede wszystkim. No i jak to u ciebie często bywa, na pewno to zauważyłaś, na pewno to wiesz, dużo twoich rozmówców, bohaterów twoich reportaży to ludzie dojrzali, którzy trochę się już nażyli.
1: No tak się akurat składa, chociaż nie do końca, bo ja również piszę o ludziach młodych tu w Szczęściu. Na przykład no, cytuję też również kilkulatki, tak? Bo jednak kilkulatek również ma swoje podejście do szczęścia, co jest dla niego szczęściem. Więc no ale no tak się składa, że akurat w czasie podróży spotykam ludzi dorosłych przeważnie. Poza tym jest we mnie jednak taki mały opór, żeby opisywać dzieci. To ma swoje jakieś inne wytłumaczenie, ale po prostu wolę rozmawiać z osobą, która się godzi na tę rozmowę i wie, że być może ta historia zostanie opowiedziana. A w Nomadzi troszeczkę wzięli się z tego, bo jakby zaczęłam jeździć do Stanów Zjednoczonych zupełnie inną historią, właściwie od zapachu trawy. To się wzięło, tak, opowieści tak. O dzieciach hipisów.
0: Zapach trawy, opowieści o dzieciach. Wszystko tak. Tu mamy, wszystko tu mamy. A jak nie mamy, to dopowiemy, no.
1: Tak, ale...
0: Czyli
1: ale...
0: jedna książka wyniknęła z drugiej, tak?
1: No nie wszystkie wynikają jedna po drugiej z czegoś, więc to jest kontynuacja tylko pod inną podszewką. Znaczy ta sama poduszka, tylko w innej podszewce po prostu
0: ładnie
1: cały czas. I zaczęłam po prostu spotykać... rdzennych Amerykanów, takich współczesnych rdzennych Amerykanów, którzy dalej jednak te swoje tradycje kultywują. I mnie to po prostu fascynuje, że w kulturze amerykańskiej, która jednak jest bardzo nachalna i wiemy, jaka generalnie jest, że oni tę swoją kulturę dalej trzymają i mają się coraz lepiej, mam wrażenie. No, oczywiście to zależy.
0: Tak, no właśnie, to, politycznie z obrazków, migawek takich newsowych, to tak się wszystkim wydaje, że ta Ameryka już się właściwie kończy i to nie wiadomo, co się tam...
1: Ameryka tak, ale Ameryka rdzennych Amerykanów wydaje mi się, że się powoli odradza, więc to są jakby dwie różne ścieżki. Oczywiście to zależy od regionu, w którym oni żyją. Ale jak zaczęłam z nimi rozmawiać i po prostu jakby połączyło nas trochę to, że oni jednak też zostali trochę zmuszeni do takiego wędrowania przez Stany Zjednoczone, bo ich spychano, tak, z własnych ziem, spychano ich do rezerwatów i tak dalej. No też w naturze mają to, że się przemieszczają, no powiadomo, jak była zima, trzeba było się przenieść bardziej na południe, więc... I przede wszystkim jakby ta książka wzięła się z tego, że będąc w Muzeum Rdzennych Amerykanów w Nowym Jorku, zobaczyłam Ishiego. Znaczy zdjęcie Ishiego, czyli ostatniego człowieka z jednej ze społeczności w Kalifornii. Nie chciałabym zdradzać jego historii. To jest piękna historia i bardzo smutna jednocześnie, ale pokazująca jakby... Nie chciałabym użyć słowa postęp, bo to nie był postęp, kiedy przybyli biali do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, ale pokazuje jakby może czas, w jaki to się wszystko odbyło i w jaki sposób biały człowiek postanowił sobie zrobić z własnego terytorium własne terytorium. Bo to jest również właśnie o utracie domu, tak? A rdzenni Amerykanie stracili dom, tak? Teraz go powolutku zyskują w bardzo ciekawy sposób.
0: I była to bardzo długa podróż, co mówi twój podtytuł książki najnowszej Izy Nomadzi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Iza Klementowska, która też ma swoją taką podróż i zrobiła badania DNA. Nie pytaliśmy, co tam jeszcze poza tymi bałkańskimi pierwiastkami jest, ale to może się za chwilę dowiemy.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Ja tak mówiłem o tym, że widać miłość do literatury pięknej, czyli do tej literatury funkcjonalnej, bo moim zdaniem literatura faktu też potrafi być literaturą piękną w tym sensie, co, o czym się dyskutuje od dekad, że reportaż literacki, czy jest coś takiego. No, moim zdaniem, wydaje mi się, że Izy Klementowskiej też absolutnie istnieje. Jak ja sobie czytałem Zapach trawy, opowieści o dzieciach hipisów, książkę wydaną niedawno, parę lat temu, tak? 3-4 lata temu.
2: Więcej chyba.
1: Więcej nawet.
2: A może.
1: No, to znaczy, to dawno u nas nie byłaś. No to jest ten czas. Zaraz sobie sprawdzimy. No to tak 21, czyli 5. Niespełna 5 lat temu. To sobie tak pomyślałem, że to jest taka, można by równie dobrze powiedzieć, że to jest powieść. I tak sobie czytać jako powieść, nie pisząc, że to reporterka napisała tą opowieść o Jacku, Ance, tak, dobrze wszystko pamiętam. No i to jest taka właśnie powieściowa historia. W ogóle twoje historie reporterskie są takie literackie. Tak jakbyś wymyślała, ale chyba nie wymyślasz nic.
2: No nie, no. Nie mam nawet zdolności jakby do wymyślania historii. Bardziej jakby może bawię się formą, którą mam, bo no tak jak powiedziałam wcześniej, jakby nie lubię rutyny i powtarzalności. I w momencie, kiedy ktoś już mi opowie daną historię, to jakby próbuję z nią też coś zrobić. Zachowuję wszystkie fakty i wszystkie jakby słowa bohaterów, ale próbuję właśnie pobawić się troszeczkę z tą formą, żeby czytelnik też miał coś więcej niż tylko jakieś suche fakty i opis suchych faktów. Mhm. Bo to dla mnie też nie jest... Jakby fakty są ważne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, dla mnie są też ważne emocje. A emocje czasami wyrażają się poprzez obraz. W sensie, jak bohater wyglądał, jak on się zachowywał, kiedy ja pytałam. I tak próbuję jakby pisać, używając klatek filmowych. Trochę taką sobie przyjęłam formę w niektórych książkach. Ale też jakby... Język moich bohaterów, czy tak zwana energia, którą oni tworzą, będąc na przykład jakby przy rozmowie, jakby to wszystko mi się buduje samo. Tak jak na przykład w Samotności Portugalczyka, no, język portugalski, ja kocham ten język, on jest bardzo, bardzo śpiewny, ale on jest też taki troszeczkę poetycki. No i jakby książka sama mi wyszła taka troszeczkę poetycka, bo inaczej się nie dało, bo tam wszystko jest takie po prostu liryczne, więc mówię, czasem bohaterowie i te historie, o których piszę, one nadają jakby tę formę i język książce i może dlatego taki jest odbiór. I czasem mi to wychodzi też nieświadomie, bo mówię, tak. Jak jestem w tej opowieści i słucham, później odsłuchuję sobie na przykład niektóre rozmowy, bo niektóre nagrywam, niektórych się nie da, bo jak siedzę na ławce, ktoś się przysiada, no to trudno to nagrać.
1: Tak, tak.
2: Ale jakby...
1: Wtedy się nagrywa w głowie, prawda?
2: Tak. Dokładnie, i wszystko się odsłuchuje. Mhm. I w momencie, kiedy się pisze, no to ten język sam się tworzy. Także, ale dziękuję ci za bardzo miły komplement.
1: No tak, bo ja to w twoich książkach widzę, cenię i lubię. Nie jest tak, bo w tej chwili jest taka tendencja do wszystkiego upraszczania i nie wiem, wydawcy portali mówią, no nie, no napisz albo w gazetach, napisz to po ludzku, nie cuduj, nie przestawiaj szyku tutaj chronologii, bo nikt tego nie zrozumie, coś tu uprawiasz, jakiegoś takiego, to jest jednak...
2: Czary mary.
1: No właśnie, jakieś czary mary reporterskie robisz. Nie masz tak od wydawców, żeby a napisz, urodził się i umarł i po kolei.
2: Na szczęście...
1: I wtedy ty mówisz, nie, ja tak nie zrobię, bo znam takich, że powiedzą, że nie i koniec. No muszą tą historię po swojemu opowiedzieć.
2: Czy na szczęście na szczęście mam szczęście do wydawców, którzy nie, jakby nigdy tego. Nie oczekują tego, bo też jakby wydaje mi się, że zdają sobie sprawę, że co innego artykuł do gazety, a co innego książka. To jest jednak trochę inna forma wypowiedzi. Ja tak troszeczkę już nie piszę na przykład artykułów czy reportaży do gazet, bo nie do końca jakby... Znaczy raz, że nie ma gdzie publikować teraz, tak? W reportaży w polskich gazetach, a dwa, wydaje mi się, że bardzo duży nacisk się kładzie jednak na takie bardzo dziennikarskie przedstawianie historii, co również oczywiście jest okej, okay, ale...
1: Jest wartościowe.
2: Jest wartościowe, oczywiście, tak, ale to nie jest moja bajka troszkę. Teraz.
1: No bo właśnie, trzeba mieć, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty, piąty poziom. Tak nas wychowała Polska Szkoła Reportażu, prawda? To tak jest chyba już od wielu lat.
2: No tak, tak ja pamiętam, jak zaczynałam jakby w ogóle moją, powiedzmy, przygodę reporterską i napisałam pierwszy tekst i byłam na tyle odważna i brawurowa, że wysłałam go od razu do Mariusza Szczygła, do dużego formatu. I Mariusz wtedy zaprosił mnie do siebie, do małej kanciapki, jeszcze wtedy właśie pracował w Agorze i mówię, to ja ci teraz pokażę, jak można ten tekst napisać inaczej. I każde zdanie mi po prostu przemaglował w taki sposób, że po prostu mi to tam, że tak powiem, takie dymki tylko unosiły się z mózgu, że można po prostu w ten sposób.
1: I to jest taka sztafeta, bo dokładnie to z jego tekstami robiła Hanna Kral, że każde zdanie po prostu poprawiała, czy tam Tochmanowi i tak dalej.
2: Tak,
1: no.
2: Tak.
1: No i
2: tak.
1: Dzisiaj ci uczniowie Hanny Kral i Małgorzaty Szejner, a potem uczniowie tych uczniów i współpracownicy, no piszą książki reporterskie. Większość już nie pisze reportaży, natomiast są podziwiani i lubiani przez czytelników już takich literackich, więc trochę literatury im się należy, przynajmniej jeśli chodzi o formę.
2: Tak, to prawda. Wspomniałeś tutaj Wojciecha Tochmana, ja również znaczy, uwielbiam jego książki i jakby sposób patrzenia też na świat, więc dużo, dużo się też nauczyłam, zanim jeszcze poznałam Wojciecha Tochmana, jakby z samych jego książek o pisaniu, jak można napisać daną historię, bo można napisać po prostu, a można napisać tak, jak on pisze, czy Mariusz Szczygieł.
1: 4 strony drzewa, co to za historia?
2: 4 strony drzewa. No to jest historia bardzo mi bliska. No właściwie no, wszystkie te książki są mi bliskie, ale ja się wychowałam właśnie, jak już wspomniałam, w Izerach. U babci w ogrodzie stała taka ogromna lipa, która była jedna z pierwszych w ogóle roślin, które ja poczułam, znaczy teraz już wiadomo o co chodzi, poczułam jakby, że w tym drzewie jest życie, bo się poczułam te soki, które tam krążą, przyłożyłam ucho, ja miałam wtedy, nie wiem, 5 czy 4 lata i po prostu się zdziwiłam, że to drzewo żyje. I później jakby w trakcie całej mojej tej podróży reporterskiej spotykałam ludzi, którzy zajmowali się roślinami w taki czy inny sposób. I będąc kiedyś właśnie w Stanach Zjednoczonych, poznałam Franka, który mieszkał na pustyni nieopodal Palm Springs, 29 Palms, który na pustyni był ogrodnikiem. Kiedy weszłam do niego do domu, to najpierw mnie zszokowało to, jak wygląda jego dom, bo nie będę tutaj robić wstydu Frankowi, ale on mnie zaprowadził na drugą stronę domu. I ta druga strona domu, kiedy otworzył drzwi takie balkonowe, to był po prostu ogród. Ogród na pustyni. Pustynia kalifornijska wygląda jak, no tam nic nie ma. A kiedy weszłam tam, to po prostu zobaczyłam wspaniały ogród i wspaniałe rośliny i on po prostu jakby powiedział mi, w jaki sposób Frank jest półkomanczem, półastekiem. Więc jakby przejął sposoby dbania o ziemię od swoich przodków. No i po prostu dba o tę ziemię i ta miejscowość się nazywa 29 Palms, ponieważ tam było kiedyś 29 palm. Teraz jak się pojedzie, to jest po prostu no, znacznie więcej, również dzięki Frankowi. I właśnie kiedy poznałam Franka i on mi jakby tak nasunął taką myśl, że tę ziemię można uratować, że nawet na pustyni jest życie, które można pielęgnować i jakby to rozszerzać. I ja wtedy sobie tak trochę zdałam sprawę, że w czasie właśnie tej mojej podróży reporterskiej spotkałam bardzo wiele takich osób. I ponieważ Auroville w Indiach, no w ogóle całe Auroville jakby powstało na pustyni również, prawda? Przed 60 laty, czy tam już nawet 70, zaczęto po prostu budować tę społeczność i roślinność wokół tej społeczności. I po prostu jakby to mi dało bardzo mocno do myślenia, bo my czasami tak przechodzimy koło przyrody, tak, no są drzewa, jest trawa, są kwiaty, wszystko jest piękne, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to może nie, że zniknąć, bo no jednak teraz zaczynamy być bardziej świadomi, zaczynamy bardziej dbać o przyrodę, ale
1: no
2: też...
1: we Wrocławiu drzewa wstawili chyba 140 do rynku z powrotem, tak?
2: No więc właśnie. Myślono, tak. więc super, ale też chodziło mi o to, żeby dać głos też tym ludziom, którzy się zajmują tymi roślinami troszeczkę inaczej, bo my tak, znaczy mówię my tak, powiedzmy, generalizuję teraz, ale nie lubię tego, nie lubię generalizować. W każdym razie patrzymy na ludzi, którzy żyją inaczej i na przykład rozmawiają z drzewami, bo ja tam piszę również o pewnym profesorze anglistyki, który postanowił mieszkać w Norwegii w lesie i się zająć Yggdrasilem. Właśnie.
1: Yggdrasil.
2: Tak, dokładnie. Patrzymy na nich takim jakby przymrużeniem oka, że to jacyś dziwacy i tak dalej. No to są ludzie czasami właśnie o ogromnej wiedzy o przyrodzie i o tym, jak się o nią dba i co można z nią zrobić. I zresztą no to jest też bardzo, znaczy tą książką chciałam dać taki bardzo duży ukłon w kierunku rdzennych społeczności, które wiedzą po prostu, jak o tę ziemię dbać.
1: Ale tu przy tych rdzennych społecznościach to też nasze karkonoskie czy sudeckie społeczności też uhonorowałaś reportażami. W tej książce jeden z rozdziałów się nazywa Za siedmioma górami Karkonoszy, inny Za siedmioma górami Sowimi i tu nagle przenosimy się właśnie do tej Norwegii czy do tej Kalifornii, więc to jest taka opowieść bardzo uniwersalna. Z tak. Dolnym Śląskiem w tle oczywiście jest opowieść o twojej babci. Od tego się chyba zaczyna książka, prawda?
2: Tak.
1: Także tu wszystko pokazuje, że świat jest no taki sam wszędzie.
2: Dokładnie, właśnie jakby chcę przez te wszystkie książki pokazać, że my wszędzie jesteśmy tacy sami. Czy mamy taki kolor skóry, czy takie jakby... wyznanie, szerokość geograficzna w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ten jakby korzeń i serce człowieka jest takie samo. I tylko po prostu trzeba pozwolić każdemu żyć tak, jak chce.
1: I przy okazji cztery strony drzewa w tej książce pojawia się Iza Klementowska, która nie idzie, tylko jedzie na rowerze przez Wrocław w pewnym momencie. Za chwilę wracamy do rozmowy o książkach i o naszym gościu, którym jest Iza Klementowska.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: I tak sobie idziemy tą drogą nomadów i z Klementowskiej i na końcu jest szczęście. Wprawdzie Uizy jest w środku, ponieważ napisała książkę pod tytułem Szczęście z takim dopiskiem Inne przypadki i to są mikroreportaże. Przecudowne, świetnie się to czyta i wszystkim będę bardzo, bardzo polecał. I chciałem się zapytać, skąd się wzięła ta książka, bo gdzieś tam czytałem w jakiejś rozmowie z tobą, że ona była taka pomiędzy jedną książką a drugą, wyciągnięta z różnych rzeczy i tak też mi się dalej kojarzy z Hanną Krell, jak ona tak wyciągnęła z listów różne swoje historie, różowe Strusie Pióra to jest. To była moja ukochana książka, że po prostu taka napisana między, nie wiem, ustami a brzegiem pucharu, napisana książka pod tytułem Szczęście.
2: No u mnie to było tak, że jak powiedziałam wcześniej, te wszystkie książki u mnie się, jedna wynika z drugiej, w taki czy inny sposób. I zazwyczaj pracuję nad dwiema książkami jednocześnie. Jedną piszę, drugą jeszcze zbieram tak zwany materiał. Ale zdarzyło mi się tak, że nagle między jedną a drugą książką miałam lukę. No i jak się pojawia luka, no to no można ją zostawić i się delektować tym, że jest luka. A można jakby tę lukę próbować zapełnić. No ja akurat w tamtym momencie też również życiowym chciałam tę lukę zapełnić. I no akurat byłam u moich rodziców, którzy niestety niedługo wyrzucą wszystkie moje rzeczy chyba, bo zaczęłam składować po prostu wszystkie moje dokumenty i jakieś notesy z tych wszystkich podróży i to się zaczyna robić tir z tego pokoju mojego starego. Z notatkami i zaczęłam po prostu je przeglądać. Te wszystkie stare notesy, jakieś zapiski, bo mam coś takiego, że jak spotykam ludzi w czasie podróży, czy gdziekolwiek, to kiedy usłyszę jakieś zdanie, czy coś, to je zapisuję, jeśli to zdanie ma dla mnie w tym momencie jakiś, znaczy odbija się ode mnie w jakiś sposób, że ja to widzę. I mogę do tego nawiązać w jakimś tam kontekście. No i po prostu przeglądając te rzeczy, zauważyłam, jak dużo ludzie mówią o szczęściu właśnie.
1: Masz te notesy jakieś konkretne? Jakieś, nie wiem, konkretnej marki, czy stustronicowe, czy zeszyty, czy jak wyglądają notesy reporterskie?
2: Różnie. Od takich małych, mikroskopijnych, po takie duże A4, grube, w kratkę, w kropki, cokolwiek się akurat nawinie po
1: drodze. I zawsze
2: masz
1: przy sobie, tak?
2: Zawsze mam przy sobie, tu nawet w plecaku pod spodem mam dwa.
1: Zapiszesz coś z dzisiejszej wizyty? Coś
2: pewnie tak? Myślę, tak, że tak. Tak.
1: Nie, no mówimy same ważne rzeczy.
2: No, no ty na pewno. Także po prostu przeglądając to, nagle stwierdziłam, jak bardzo dużo tych historii jest i że jak bardzo szczęście jest ważne w życiu. I
1: ono się przewija przez te historie nasze, tak?
2: Wszystkie tak, ale też, że ono znaczy dla każdego co innego. Bo na przykład dla ciebie może być szczęściem wsiąść na rower i pojechać, nie wiem, na jakąś górę, tak? A dla kogoś innego będzie...
1: Ja na rowerze słabo, ale ja maraton na przykład jak przebiegam, to jest szczęście.
2: No więc widzisz, na przykład dla mnie maraton to byłoby raczej... Śmierć,
1: tak, męka.
2: No, nie, męka, śmierć na miejscu po pięciu krokach. Chociaż no może nie po pięciu. W każdym razie uznałam,
1: ale ja
2: że...
1: Ale ja czuję szczęście, że już skończyłem, no ale trzeba podjąć, nie? To jest takie właśnie takie.
2: A no tak, no trzeba podjąć ten wysiłek. No ja podejmuję w inny sposób. Chyba. W każdym razie jakby zobaczyłam, że tego jest tak dużo. No i napisałam do mojego redaktora, Adama Pluczki, którego pozdrawiam, jeśli słucha. Czy z tego by nie mogłaby być jakaś książka, bo mówię, nie byłyby to długie historie, ponieważ te zapiski były też krótkie, czasami jedno zdanie. No ale uznałam, że po co rozwlekać historię o szczęściu, kiedy ono może być właśnie w jednym zdaniu. Jak na przykład szczęście może być idę na lody, czy mam balonik, jak jedno dziecko mówiło. A czasami też no, szczęście wynikało z bardzo trudnych historii, które po pewnym czasie jednak się okazywało, że były to szczęśliwe zbiegi okoliczności. Mhm. No, i tak powstało jakby szczęście. Tak zbierałam. Później też doszłam do wniosku, że na szczęściu nie może się skończyć, bo my też podejmujemy pewne wybory lub zdarzają się zmiany. I niektóre są te zmiany na lepsze, niektóre na gorsze. Tak samo z wyborami, więc jakby to mi się łączyło ze szczęściem, więc dlatego zebrałam to w taką jedną całość.
1: Tak, tak. I jest tu mnóstwo historii ludzi w różnym wieku. Tak. Chociaż niektórzy czytelnicy tej książki mówią, że tam parę starszych osób ma niesamowite te historie, niesamowite te refleksje. Gdzieś czytałem, że pisali do ciebie czytelnicy, że a po co tak na szczęściu opowiadać, to naiwna historia, to nie jest... No bo wiesz, jak to jest z tymi reportażami... Najbardziej poczytne, czy najgłośniejsze reportaże są o tym, jak no, jakieś straszne się zdarzenia zdarzyły, jakieś morderstwa, czyny jakieś straszliwe. I to jest najbardziej, no, nic tak nie ożywia gazety jak trup na pierwszej stronie. Jeszcze mamy gazety i może teraz z portalami jest tak. A szczęście, no szczęście jest nudne, jak mówi Mariusz Szczygieł, że dobro jest nudne, prawda?
2: Ja tak absolutnie nie uważam, nie zgadzam się z Mariuszem totalnie, ponieważ no, życie nie składa się tylko
1: z... To mówi w cudzysłowie chyba takim właśnie.
2: Oczywiście, ale każdy cudzysłów ma jakiś element prawdy. Więc ja uważam, że życie nie składa się tylko z samych dramatów i katastrof, ale właśnie bardzo dużo w życiu składa się z takich elementów szczęścia, które się i dobra, które się składają, no. Ja będę zawsze propagować jednak to, żebyśmy byli do siebie dobrzy i się do siebie uśmiechali, bo widzę, że to się dzieje przecież na ulicy, prawda? Widzę, jak ludzie sobie pomagają, no wystarczy właśnie jakaś, powiedzmy, katastrofa i widać, jak się ludzie łączą jednak, tak? Ale łączą się też również w dobrych sytuacjach, więc jakby dla mnie wspólnotowość jest w ogóle rzeczą bardzo ważną. Wspólnota, społeczność, takie wydawałoby się, że to jest pierwotne, ale z jakiegoś powodu było to ważne, tak? Jakby kilkaset lat temu i teraz się tak powoli do tego wraca, co mnie bardzo cieszy.
1: A tą książkę tworzyłaś, bo ona nie ma rozdziałów, to są takie mikroreportaże, jak gdyby opowieści poszczególnych osób. Czy ty ją stworzyłaś ze wszystkich swoich notatek, które odnalazłaś, czy po prostu dorabiałaś potem, spotykałaś kolejne osoby? Czy tu są postacie z różnych twoich reportaży, z różnych twoich rzeczy?
2: To są postacie, mówię, z kilkunastu lat tak naprawdę, z notesów, tak, z kilkunastu lat, ale też jakby do...
1: Reportaże z notesów, można by było taki podtytuł.
2: Dokładnie, bo była taka książka z reportażami napisanymi na biletach chyba kolejowych. No było coś takiego.
1: A był dziennik tematów Konkoleskiego, że właśnie...
2: To jakby forma...
1: Świetny był ten
2: forma... jakby, mówię, ja lubię się bawić formą, tak? Tu uważam
1: ale
2: za
1: wiesz,
2: dużą
1: teraz
2: wartość.
1: Dzisiaj młodzi ludzie nie notują nic, nie? Te notesy już nie funkcjonują, bo wszystko mają w tych smartfonach i to jest kłopot dla reportera.
2: No to prawda, no ale jeśli ktoś chce być reporterem, no to wie, że musi pewne rzeczy zapisywać, no bo chyba, że ma, nie wiem, jakieś inne metody, tak? Ja nie chcę nikomu podpowiadać, ale tak odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, to oczywiście, wiesz, ja jeszcze rozmawiałam z innymi ludźmi, no nie, tak. Bo czasami podczas podróży, no to ludzie pytają, a co robisz w życiu, a ten, no to z wielką niechęcią, ale zawsze mówię, że no to piszę książkę, no to dobrze, no a o czym teraz piszesz? No właśnie o szczęściu. To ja mam historię.
1: Tak bywało. Tak,
2: no to tak zazwyczaj bywa tutaj, więc jest tu kilka historii, które były powiedzmy, dorabiane do książki, ale zebrane do książki.
1: To jest, tak, proszę Państwa, tak, że jedna część książki to jest Nie ma Szczygła, który nie ma wszędzie odnalazł, a druga to jest Szczęście i inne przypadki. Swoją drogą ten właśnie dopisek i inne przypadki, czyli Szczęście jest tym przypadkiem troszeczkę, tak wynika, czyli niewypracowanym, no ale dla niektórych wypracowanym, jak się ten maraton przebiegnie. A ty maraton nie biegasz, ale jogę uprawiasz i to od wielu, wielu lat, tak?
2: Tak, jestem joginką. Mhm. Tak właśnie teraz wróciłyśmy z takiego retreatu, który organizowałam akurat z przyjaciółką, bo robimy też takie rzeczy. Mhm. W sensie zbieramy poprzez te retreaty pieniądze na warsztaty, również jak i inne zajęcia, psychoterapię i inne pomocowe rzeczy dla osób potrzebujących. Mhm. W tym również dla uchodźców i uchodźczyń, na przykład w Krakowie. W tę sobotę jest, no, mnie tam akurat nie będzie, ale w każdym razie te pieniążki zbieramy na ten cel i to robimy w różnych miejscach Polski i nie tylko Polski.
1: Ale teraz w jaki, Włoszech. No właśnie, jak to wygląda, że zapisują się do ciebie i jedziecie razem, tak?
2: Tak. My po prostu ogłaszamy, że jest retreat. Ten akurat był we Włoszech, ponieważ robi się takie międzynarodowe troszeczkę towarzystwo, bo zależy nam na tym, żeby to się rozniosło i rozeszło. No i przyjeżdżają panie, które mogą sobie jakby pozwolić na to, żeby spędzić tydzień na zajęciach jogi i również innych takich zajęciach i wiedzą, że jaki to jest cel, więc jakby my mówimy, że te pieniądze wszystkie, które po prostu do nas spływają, one idą na ten cel, ponieważ jest to organizacja non-profit, którą moja przyjaciółka założyła, więc także no, próbujemy wykorzystać te umiejętności, które mamy. No i akurat mówię, joga to jest coś, co jakby samo mnie wyprowadziło z pewnych rzeczy, więc jakby wiem, jak to pomaga i także tak.
1: No. I zapraszam. Tak?
2: I zapraszam, tak. Center of Healing, jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć na Instagram.
1: Powiedz na koniec, Iza, co przeczytałaś ostatnio, co cię poruszyło, zaciekawiło? Może być literatura piękna, może być literatura non-fiction.
2: Co ja ostatnio przeczytałam? Przeczytałam, tylko nie pamiętam niestety nazwiska autorki, ponieważ jest bardzo trudne to nazwisko. To była książka i tytułu też już nie pamiętam. Ja niestety nie mam pamięci do...
1: To będą trudne poszukiwania tej
2: to
1: książki.
2: To będą trudne, no, ale to będzie wyzwanie. Zapraszamy do tego wyzwania. To była książka... O tym, że dziewczyna postanowiła nie robić nic przez cały rok i zobaczyć, co z tego wyniknie. I uważam, że to jest bardzo ciekawe.
1: Ale nic w jakim sensie? Że to
2: ona po prostu siedziała w domu, wychodziła też z domu, ale też zajmowała się tylko i wyłącznie sobą. Mogła sobie na to pozwolić. Więc i zobaczyła, co z tego wyniknie.
1: To jest taki reportaż wcieleniowy, tak?
2: To akurat była literatura piękna.
1: Aha, literatura piękna, czyli to,
2: no aż...
1: to jest taka powieść, tak?
2: To jest
1: taka...
2: powieść, tak. Mhm. No nie dobrze, pamiętam niestety tego.
1: Imienia tytułu. Dziewczyny nie pamiętasz? Gdzie się akcja dzieje?
2: W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku.
1: Czyli to amerykańska autorka, tak?
2: Amerykańska autorka, ale pochodzenia bodajże irańskiego. Czy po prostu no, daleko wschodniego.
1: Ale w Polsce jest przetłumaczona, tak?
2: Jest tak, na polski przetłumaczona, tak. Znaczy jest świetnie napisana, bo jest z dużym poczuciem humoru, który jest dla mnie też również bardzo ważne.
1: No właśnie.
2: I jakby pokazuje to, że można troszeczkę to życie trochę odwrócić, bo ona miała tam bardzo dużo przejść, oczywiście opisuje wszystkie swoje trudne przypadki i w pewnym momencie po prostu postanowiła, że dobra, to ja sobie odcinam wszystkie te trudne rzeczy, które były i zaczynam się zajmować tylko i wyłącznie sobą. I zajmowanie się sobą u niej oznaczało, że po prostu nie robi nic.
1: No, to bardzo ciekawe podejście do tematu. Z przyjemnością rzeczy taką powieść. A twoja książka w tym roku będzie? Pojawi się?
2: W tym roku raczej nie.
1: Czyli spokojnie zbierasz materiał.
2: Nie, ona już jest skończona. Aha, jest skończona. Tylko robimy sobie troszeczkę przerwę od Izy Klementowskiej na rynku.
1: I czekamy, aż wszyscy zakupią cztery strony drzewa, Szczęście i inne przypadki, Zapach trawy, Nomadzi, Witamy uchodźców, Samotność Portugalczyka, Minuty. Dobrze powiedziałem? Wszystkie?
2: Tak. Czy jeszcze? Szkielet białego słonia.
1: Szkielet białego słonia. Tak, Szkielet białego słonia. Jeszcze jedna z tych książek była też nominowana do nagrody Emocje Radia Wrocław Kultura. To pamięta chyba? Portugalczyk, tak, tak. Prawda? Tak? Tak. No właśnie. Iza Klementowska, gościem Radia Wrocław Kultura i mam nadzieję, że będzie częściej do nas zaglądać, ponieważ zamieszka w Izerach tutaj. Dziękujemy, Iza.
2: Dziękuję bardzo.

0: autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: Znaczy, nic nie robienie jest najgorszą rzeczą, prawda? I to wynika z różnych powodów. Są takie sytuacje, że na przykład bardzo dobry aktor zagra jakąś rolę, a potem nie robi nic przez dłuższy czas. Jako za karę z tą rolą, jakoś bardzo związana jego twarz, że będzie kojarzony czy coś. Albo że duży sukces odniósł, też tak może być. Komuś się coś udało, no a to już jemu na pewno już woda sodowa, to już jego to nie. To różnie tak się zdarza. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby mieć pracę, utrzymać rodzinę i płacić alimenty albo. Wie pan, najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to pragnienie wolności i właśnie możliwość odmawiania często propozycji, które nie spełniają naszych oczekiwań. Ja to kiedyś powiedziałem, bardzo jest to porównywalne do call girl,
1: chciałbym powiedzieć, tak? Ładnie.
2: Poprosimy pana tutaj. Płacimy tyle i tyle, a potem no to panu już dziękujemy.
1: Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Przed momentem, jak Państwo słyszeliśmy, poniekąd byliśmy w kalifornijskim 29 Palms, a teraz przez Kalifornię, ale i też Wrocławski Klub Muzyki i Literatury przenosimy się do naszego studia na Karkonoskiej 10. Kolejny gość, którego zapowiadaliśmy, który będzie nam opowiadał przede wszystkim o Teatrze Wrocławskim, Teatrze Pantomimy, ale i też nie o tym. Krzysztof Szwaja jest z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Przez Wrocławski Klub Muzyki i Literatury, dlatego że wczoraj to premierowe spotkanie związane z pana wspomnieniami teatralnymi. Właśnie tak zatytułowana książka w podtytule Wywiad z samym sobą. Bardzo ciekawa forma, o której będziemy na pewno rozmawiać, ale na początek jeszcze zapytamy o to, co wydarzyło się w dniu wczorajszym, jeżeli chodzi o ten wczorajszy wieczór, bo ta pierwsza część taka mocno oficjalna, ale chyba dużo ciekawsza druga, kiedy to odbywały się rozmowy, kiedy to właśnie miały miejsce wspomnienia tych, którzy w latach 70., w latach 80. na początku brali udział w tym życiu teatralnym wrocławskim. Jakie to były wspomnienia, jakie to były emocje?
2: Najpierw mieliśmy część oficjalną i to, żeśmy mówili o książce. Robert Gawłowski prowadził to, który jest autorem wstępu i posłowia i też redaktorem tej książki. I odczytaliśmy dwa fragmenty. Mieliśmy dwa fragmenty książki. I to tak było wszystko poukładane i tak odbywało się tak, jak trzeba. Stanisław Melski czytał fragmenty z mojej książki, ale tak naprawdę to się wszystko rozkręciło w drugiej części, jak się zaczęły pytania i odpowiedzi. I tam znalazłem wielu ludzi, którzy pamiętali o tym, co ja pisałem. Znali te przedstawienia. Jak ja o czymś tam mówiłem, to się interesowali o tych technikach i porównywanie, na czym polegał teatr Tomaszewskiego, te techniki różne, o konkretnych przedstawieniach, na przykład o Przyjeżdżam jutro się mowa rozkręciła, bo tam ludzie to znali, pamiętali, czytali też w porównaniu na przykład z Pasoliniego wersję tego samego przedstawienia i mieli dużo do powiedzenia i chcieli ode mnie się wiele rzeczy dowiedzieć. Na przykład bo ja grałem w główną rolę w tym przedstawieniu gościa i Dionizosa Podwórną. Jedno pytanie było, jak tak potrafiłem taką charyzmę mieć, żeby tak zauroczyć wszystkich. Jak to się robi, nie? Mhm. Ja to trudno wyjaśnić, bo to się robi intuicyjnie. Bo to nie ma, że się jak, bo to jest tak, była taka postać, która przychodziła znikąd, a więc nie wiadomo, jaka jest motywacja i co, i nie wiadomo, po co przychodzi. Jest tylko obecność. Ale ma niesamowite oddziaływanie. Bo on przychodzi i uwodzi całą rodzinę. I oni tam, to jest uosobieniem, jest współczesnym uosobieniem Dionizosa i on im wszystkim zawraca głowę, bo to jest w sumie nihilistyczna opowieść. On przychodzi, rozwala całą rodzinę. Oni tam karmią swoje marzenia i są zauroczeni, a on potem znika.
1: Powiedział pan o tym, że to jest intuicyjne. To w takim razie zapytam w kontekście tego wczorajszego spotkania, jak intuicyjnie to się w pana przypadku zaczęło, ta pantomima, bo przecież był pan studentem Akademii Ekonomicznej, dosyć daleko jednak od teatru.
2: To fakt. A mówię akurat o tej roli, jak ja tą charyzmę uzyskałem, bo ja spełniałem wymagania widza. A wtedy byłem młodym człowiekiem, ja to grałem 23 lata miałem, to tam nie było wielkich koncepcji.
3: Czyli to był 75 rok, tak?
2: Tak, 75 rok. A więc to było takie oczekiwanie, to był czas wyzwolenia, to były czasy, że ludzie byli otwarci i szukali czegoś takiego. Nie wiem, czy by się to teraz wydarzyło. A więc ja jako młody człowiek wyczuwałem ich, czego oni się spodziewali. I to było intuicyjne, jak to zrobić. I potem się tworzy poczucie tajemnicy, bo to najbardziej działa. A o ile jak się do teatru dostałem, to był przypadek zupełny. To ja zacząłem w teatrze muzycznym. I tam mój, jak się rozumie, który ze mną miał na stacji mieszkał, on
3: był w tym... Współlokator, tak?
2: Współlokator, tak. On był w tym drugim zespole Grotowskiego. Ale wtedy Grotowski to rozwiązał i on się nie wiedział, co z sobą zrobić. Tam słyszał, że są audycje do operetki, bo tam kogoś statystów. I ja z tym, a to chodź ze mną. No, a tak, ja poszedłem z nim, ale tak zupełnie na zasadzie wygłupu, bo było strasznie nudno. I mnie przyjęto tam, a jego nie. Do tego. I mnie przyjęto. Ja się byłem zupełnie tym zaskoczony, bo ja mówię, tutaj muszę studiować. Ale to wtedy Klara Kmito, ona mnie przyjęła. Zresztą ona zrobiła ze mnie tancerza. I ona mówi, jakoś tam obejdziemy, że szkoła tutaj. No ale po jakichś kilku tygodniach, więcej, chyba po miesiącu, próbny okres się skończył. Ona proponuje mi kontrakt.
1: Ale to jeszcze wróćmy do tego, dlaczego przyjęła, bo kolega idzie na to przesłuchanie, tak? Podejrzewam, że pan chyba w tym przesłuchaniu nie brał udziału. Czy zauważył jakąś miękkość kroków, sposób poruszania się?
2: Brałem udział, bo to było nas trzech właściwie, jeszcze jeden był kolega. Ja właściwie, ona mi powiedziała, że mam bardzo dobre fizyczne predyspozycje. I na tej tylko podstawie mnie przyjęła. Jeszcze audycja była prosta, dla mnie trochę groteskowa, bo on tam te balatowe pozycje, a przecież myśmy zupełnie zieloni, to takie to wszystko dziwne. Potem poczucie rytmu, wybijanie rytmu, to akurat mi dobrze poszło. I właściwie na bazie moich predyspozycji fizycznych mnie przyjęła, byłem atletyczny.
3: A to się działo wszystko w operce wrocławskiej, tak. Wtedy nie Piłsudskiego, tylko Świerczewskiego, tak?
2: Tak,
3: Świerczewskiego. Tak.
2: Ta sama lokacja, teraz mają nowy budynek, piękny budynek, a to tam też graliśmy przecież jeszcze w tym starym. Tam wtedy było 600 miejsc, i to teatr, zawsze był pełen. No to tam zacząłem i potem ta Klara Kmito mnie w to wciągnęła. Właściwie tylko 20 miesięcy to trwało. No ale to było dobre przygotowanie, bo teatr muzyczny, tam wszystko jest formą. Tam jak się nie ma techniki, to nie ma co wychodzić. Tam każdy coś umie, śpiewa, tańczy. Można dostać recytuję, ale raczej nie, bo tam trzeba by się grało. I no ja to bardzo dobrze wspominam ten okres, bo się tam nauczyłem baletu i miałem dodatkowe lekcje. Grałem przynajmniej 20 razy w miesiącu, najmniej. A więc obyłem się ze sceną. Pierwszą solówkę tam dostałem. A więc to się obyłem z teatrą. A już do Tomaszewskiego to poszedłem sam.
1: Dlaczego?
2: Bo mi się ten teatr podobał. To było coś niesamowite. Ja i przed nim poszedłem, widziałem kilka przedstawień. Widziałem Menażerię, Cesarzowe Filisy, Odejście Fausta, Ziarno i Skorupa, to razem było w tym samym programie. Przepiękne programy.
3: Panie Krzysztofie, ja chciałem powiedzieć, że to było 50 lat temu, a pan wszystko pamięta.
2: Ja pamiętam z tamtych czasów dosyć dobrze, bo to było jak pierwsze doświadczenia, pierwsze wrażenia, to one
3: zostają,
2: to utkwi się, to się odkrywa, to są jak osobiste rewelacje, a później to już, no tak, z tych pierwszych czasów więcej, lepiej pamiętam niż później.
3: Późniejszych. Ja chciałem właśnie powiedzieć, bo książka jest pięknie wydana, nazywa się Wspomnienia teatralne, wywiad z samym sobą, a na okładce jest spektakl, który jest zdecydowanie wcześniejszy. Piękne jest to zdjęcie, a to jest 61 rok. To pan miał 9 lat wtedy.
2: Tak, jak ten spektakl. Ale ten spektakl był 13 lat w repertuarze. Aha. I to był najdłuższy czas. I był pewnie dłużej, gdyby Paweł Rouba nie odszedł, który gra. On jednym aktorem jest Jerzy Kozłowski, a drugim Paweł Rouba. I ja to widziałem.
3: Ziarno i Skorupa.
2: Ziarno i Skorupa, tak. To dwie osoby. Ja to zdjęcie jest moje ulubione z pantomimy i ten To przedstawienie mnie zupełnie przejęło. Wtedy zrozumiałem, że teatr potrafi odsłonić jakąś tajemnicę, bo to było wszystko, jak to widzi pana zdjęcie, zupełnie abstrakcyjnie, ale to jest o życiu od początku powstawania i zanikania. I to na mnie zrobiło duże wrażenie. To było w kombinacji z Faustem grane. To było krótkie, tylko 20 minut to przedstawienie. Tutaj to jest dobry przykład, że wtedy we Wrocławskim Teatrze, pamiętam, były takie przedstawienia, które potrafiły być 12 lat, 13 w repertuar. To było chyba najdłuższe, ale tak się to robiło, bo to się grało z tym po świecie. A więc to przez lata się grało to samo.
3: Teraz tylko Mayday muzyczne grają przez 20 lat, ale to jest tak? Komedia. No i Mistrz Małgorzata, ale tam są 5 spektakli w roku i dlatego to tak długo trwa. No ale też świetny spektakl. W Teatrze Muzycznym polecam. Polecamy bardzo. Pan Krzysztof Szwaja jest naszym gościem. Naszym gościem z Los Angeles. Przyjechał do Wrocławia specjalnie na premierę swojej opowieści o Wrocławiu i o czasach pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Wspomnienia teatralne, wywiad z samym sobą.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Do zespołu wrocławskiej pantomimy trafia pan w 1974 roku.
2: Tak.
1: A więc mamy 18 lat, od kiedy ta pantomima powstaje, od kiedy Henryk Tomaszewski dowodzi, można powiedzieć, swoim autorskim teatrem. Kim był wtedy we Wrocławiu, w Polsce?
2: Wtedy, jak ja przyszedłem do pantomimy, to ja to nazywam drugim okresem świetności. Pierwszy był w latach 60., w tym okresie eksperymentatorskim, kiedy oni wyplasowywali własne technikę, w ogóle tą koncepcję. To był wtedy bardziej małych form, inspirowany już mitologią czy opowiadaniami, ale czy znakiem graficznym. Ja na przykład to był jak ziarno jest skorupa. Wtedy to były takie bardziej czystej formy pantomima, a jak ja byłem, to już były olbrzymie przedstawienia, już prawie że epiczne, jak na przykład Doktor Faustus, przede mną jeszcze też już większe menażeria cesarzowej Filisy. To były rozbudowane, spektakularne przedsięwzięcia. I Tomaszewski używał tych wcześniejszych rzeczy, bo to jak ja oglądam na filmach, to jest te wcześniejsze, aha, to tutaj się później to przydało w Faustie, a to tu, a więc to jest jakby kontynuacja w tym, zdecydowanie jest kontynuacja, ale chodzi o poszukiwania formalne, ale wtedy to zrobił te olbrzymie przedstawienia i Tomaszewski był chyba u szczytu sławy. I on reżyserował nie tylko w pantomimie, ale w ogóle w tak dramatycznych operze i na całym świecie. Właśnie jak ja przyszedłem, to go jakby prawie że mało go widziałem, bo Jerzy Kozłowski, asystent, prowadził próby, a on był niesamowicie zajęty. Wtedy był człowiekiem o niesamowitej energii. Był niesamowicie inspirujący. Ale też bardzo dojrzałym człowiekiem. Przyszedłem, miałem 22 lata, a to był taki autorytet, ale tego się nie wyczuwało, bo on w bezpośrednim kontakcie był taki, tak, że się od razu złapał kontakt. I tak personalnie raczej rozmawiał.
1: A jaką miał metodę pracy z aktorami?
2: Jaką miał metodę pracy? Jest takie przeświadczenie, że Henryk Tomaszewski wszystko pokazuje i ustawia dokładnie. I to prawda. On jak napisał scenariusz, to on to od razu sobie wypracował w obrazie, w ruchu. I rzeczywiście, jak ja robiłem pierwszą rolę, którą dostałem samodzielną, nową, bo przez pierwsze 2 lata robiłem zastępstwa i tam już byłem bardzo dobrze wyszkolony, bo robiłem zastępstwa za duże role. Ale pierwszy raz pracowałem z nim na nową rolę. A więc spodziewałem się, że on mi to ułoży, tak jak wszystkim. Ale on tylko mi powiedział trochę o scenie i powiedział, tutaj mam pan taką solówkę, to było takie monstrum, to było stany fantastyczne z legendy o panu Twardowskim. Ja grałem to monstrum i tam miałem taką taneczną, pantomimiczną solówkę tego monstrum i on chciał, żebym sobie to sam ułożył. Ja mam takie bardzo ciekawe doświadczenie z nim wtedy, bo ja tak za bardzo nie widziałem, jak sobie to ułożyć, za młody. Nie widziałem, jak to zacząć. Jak ja przyszedłem na następnej próbie i mówię, okej, on się pyta, Nelson, przygotował pan coś? A ja mówię, nie. A dlaczego nie? Bo nie wiem, jak to zacząć. A niech się pan nie martwi, ja panu to zacznę. I wyszedł na scenę i zaczął improwizować. I tak mówi do siebie, Zacznij od niczego. Zacznij od niczego. Ja myślę, jak to? Jak można coś zacząć od niczego? Oczywiście, że można. W teatrze, w sztuce zaczyna się od niczego, bo to jest rodzaj relaksacji i żeby wprowadzić się w stan twórczy, to trzeba mieć poczucie nicości przez chwilę i dopiero ta twórczość się okazuje. No i on mi to zaprezentował. A wtedy, kiedy znalazł pierwszy ruch, mówi, najważniejsze to, najtrudniej jest znaleźć pierwszy ruch, ale jak się ma ten pierwszy ruch, to później idzie łatwiej. To była moja pierwsza lekcja, jak Tomaszewski rzeczywiście reżyseruje. Potem kazał mi to powtórzyć i powiedział, żebym sobie dalej ułożył sam. A więc nie wiem, dlaczego mnie tak próbował. Ja następną próbę, już wiedziałem, ułożyłem sobie i on jest do mnie, a ja co, przygotował pan coś? A tak, przygotowałem. No to proszę pokazać. No to ja mu pokazałem. I on się tym był zachwycony. I nie omieszkał mi tego okazać. A więc, to było też jego znamienne. Jak on mu się coś podobało, to on wpadał w euforię. Mm-hmm. I to potrafił pokazać. A jak nie, ja jak potem grałem dużo, już wiesz, go znałem, jak mu się coś nie podobało, co pan tam wyrabiał? No panie Krzysztofie, no tutaj trzeba tak, tak. I to ja się nie obrażałem, bo ja wiedziałem, co on myśli. Jak naprawdę myśli. A jak mu się podobało, to już tak mu się to podobało. No a tak oczywiście, on i technicznie potrafił instruować, potrafił pokazać. On był bardzo sugestywny. On bardziej był inspirujący w pracy. A aktorzy mu ufali, bo on potrafił to zasugerować, pokazać i tego ducha ściągnąć i wciągał nas w to wszystkich. On robił cuda na scenie.
3: W książce pan pisze, że dla pana był czarodziejem teatru.
2: Tak, dla mnie był czarodziejem teatru i to jest na jego charakterystyka i właśnie to miał takie. Robił, no właśnie mówię, jakby cuda robił i to nas intrygowało, a więc to była bardzo przyjemna praca.
3: Ale z drugiej strony ta część wywiadu z panem rozpoczyna się o Henryku Tomaszewskim, rozpoczyna się od tego, jak to kiedyś panu powiedział, że pana stworzył.
2: Tak,
3: i pan
2: tak,
3: był zdziwiony
2: tak,
3: tym tak. stwierdzeniem.
2: No, byłem zdziwiony, bo już byłem po kilku latach, już wtedy byłem sławny. Mhm. I to właśnie już przyjeżdżam, jutro było i to był bardzo dobry rok dla mnie. I ja już wtedy byłem, dobrze się czułem na scenie, już sam w tym, to był kontrakt, żeśmy podpisali nowy. I on tak, jeszcze Nowak był administracyjny dyrektor w pokoju, on tak chwalił mnie, dużą propozycję na następny kontrakt, dużą nam tam podwyżkę mi dali. Ja już mówię, a proszę pana, co by się z tam panu, jakbym ja pana nie stworzył? Najpierw powiedział, że jakby nie ja, a ja tak nie wiem, o co chodzi. No on to sobie, jakbym pana nie stworzył? I mnie to tak... I on się zorientował, że mnie to zmieszało. Sam się zmieszał, zaśmiał się, jakieś tam dowcipy. I tak, miał olbrzymie ego. Zazwyczaj to nie było uciążliwe, bo nie musiał się, bo on to pokazywał, bo on był podziwiany przez tam, ale w tym momencie jakby dał mi do zrozumienia. I to prawda, to był jego teatr. On mógł zrobić, rzeczywiście, bo mnie obsadzał w dużych rolach, a więc mnie w ten sposób nie stworzył. Jakby mi nie dał tych szans, to przecież tak to było. To był teatr aktorski, on o wszystkim decydował, że akurat był wielkim geniuszem, miał talent, to wszyscy to akceptowali bez szemrania. Nikt go nie chciał podkopać, bo nikt by nie potrafił go zastąpić tak naprawdę. Tak,
1: A jak panu się współpracowało z Danutą Kisiel-Drzewińską? Wielką muzą tego teatru.
2: Jak ja przyszedłem, to ja rzeczywiście byłem szczeniakiem, a ona była super gwiazdą, bo to ona jest ode mnie chyba 8 lat starsza i od razu ze sobą miała taką wielką karierę. Ona ma po moskiewskiej szkole. U Drzewieckiego była gwiazdą. Zrobiła film z Gerardem Wilkiem. tutaj już w pantomimie już ona była osadzona. I ja w Faustie pierwszy raz z nią pracowałem. Ona grała Halenę, a ja Parysa. I ja zastępowałem Stefana Niedzielskowskiego, który też był legendą tego teatru. A więc to, co on robił, to było wszystko bardzo trudne, a ja musiałem to przejąć i go nauczyć. A więc oczywiście tak od razu to mi to nie wychodziło. No i na początku Danusia tak... No, kim jest ten człowiek, że ja mam z nim cokolwiek robić? Oczywiście tego nie powiedziała, dała mi to do zrozumienia. To jest, było oczywiste. Ona mnie testowała, czy ja sobie poradzę. Trochę kaprysiła na początku. A to chciała, żebym ja dokładnie zrobił jak Stefan. A formalnie tak, ale to jednak jest, jak się gra, to się jest też sobą. I to jest indywidualny sposób przeżywania. Ona już, akurat Fausta, to już chyba ile, jak ja to przejąłem, to był piąty, jak Stefan odszedł. A więc oni już grali 5 lat ze sobą. A więc tak byli zgrani, a tutaj nagle ja to przyjmuję, a ja się uparłem, że ma być tak, jak ja to robię, bo ja to tak czuję. To było też gówniarskie z mojej strony. I trochę było z takich spięć na początku z nią, no ale to nie było nic wielkiego. Takie. Ale w pewnym momencie ona mnie uznała i powiedziała, no teraz to już tutaj jesteś w tej, bo ja jeszcze homunculusa robiłem. Jak już nie pamiętam dokładnie, ja powiedziała, że ten homunculus to już robisz tak prawie jak Stefan, albo odwrotnie, albo Parysa, tak jak Stefan, ale tego to jeszcze nie. Znaczy ona miała takie... Ona była urocza nawet, jak tak mówiła, ona była urocza, wybitnie utalentowana. To wybitna gwiazda. Ona miała talent i taneczny, i pantomimiczny, i miała osobowość, i miała taką urodę, że na scenie wyglądała zjawiskowo. A więc robienie z nią, tańczenie z nią, to dla mnie był wielki przywilej.
3: O wspaniałych czasach Wrocławskiego Teatru Pantomimy opowiada nam Krzysztof Wanet Szwaja.
2: Tak? Wanet Szwaja.
3: Wanet Szwaja. Wspomnienia teatralne, wywiad z samym sobą. Taka książka miała premierę wczoraj z udziałem bohatera i autora jednocześnie. A za chwilę porozmawiamy i porozmawiamy o tym, co się działo po wyjeździe pana Krzysztofa z Wrocławia, z Polski. No i za wielką wodą w Los Angeles.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Pan Krzysztof Wenet Szwaja wciąż z nami. Wspominamy, właściwie to pan Krzysztof opowiada o książce i o swoich wspomnieniach związanych z wrocławskim teatrem Pantomimie. W 1981 roku, w grudniu, ta sytuacja polityczna w kraju zostaje pana, zostaje kolegów, zostaje zespół w Berlinie Zachodnim. Ale właśnie zanim ten Berlin Zachodni, jeszcze to często wyjeżdżało się wraz z teatrem na zachód. Chcieli zapraszać Tomaszewskiego i jego grupę?
2: No, ja co roku byłem w Niemczech. Graliśmy w Niemczech. To zazwyczaj kończyło się końcem roku. To było się... Zazwyczaj mieliśmy takie tournée przed Bożym Narodzeniem. Między 2 miesiącami, 6 tygodni, to różnie to bywało. I to zazwyczaj było kilka krajów. Niemcy, Holandia, to na pewno, Belgia, Szwajcaria. I to żeśmy to objeżdżali, grając tam. I ten właśnie, kiedy zostałem na Zachodzie, to był jeden z tych wyjazdów, ale już tam byłem wiele, wiele razy. Bo były takie lata, że więcej graliśmy na Zachodzie niż w Polsce. Połowę roku się było na wyjazdach różnych, prawda? Ja pamiętam takie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych na 2,5 miesiąca, do Australii, do Wenezueli, Meksyko, Norwegia, tam na festiwale Teatru Narodów.
1: Pantomima była tam fetowana?
2: Czy była bardzo?
1: Była fetowana pobyty pantomimy.
2: Tak. Wtedy pantomima bardzo była popularna. To nie było tak, że bilety byłyby niesprzedane. A graliśmy wtedy w dużych teatrach. A więc to był bardzo popularny teatr. A więc co było z tą, to był awangardowy teatr, ale też znalazł widza wśród takiego w szerokim znaczeniu, jak się przemawiał do wszystkich. No to był fenomen, to żeśmy byli wspaniale przyjmowani wtedy.
1: A pamięta pan tę atmosferę w Polsce Karnawału Solidarności i to, jak wyjeżdżaliście państwo z kraju do Berlina i to, co wydarzyło się w grudniu 1981 roku?
2: Ja pamiętam, bo mi się bardzo ten ruch Solidarności podobał. Wtedy Polacy byli najbardziej otwarci, jakby tacy życzliwi do siebie. To było coś takiego, jak nie widziałem ani wcześniej, ani później. To się jakiś duch zszedł na ten naród i się coś niezwykłego stało. Ja to czułem i wtedy mi się to bardzo podobało. Ale jak wyjeżdżaliśmy, jak wtedy stan wojenny został ogłoszony, to oczywiście zastał nas, to był szok. Wiadomość o tym dostaliśmy 2 dni później, bo już komunikacja była odcięta. Nie wiadomo było, co się tam dzieje. Nawet jak żeśmy tą wiadomość, to nie wiedzieliśmy, co się tam dzieje. To pamiętam, dostaliśmy to w autobusie, jadąc z jednego miasta do drugiego, a wszyscy byliśmy razem. I ludzie się wściekli, że na ten stan wojenny. Wtedy wszyscy zapowiadali, że zostają, nie chcą wracać do tego kraju. Jeszcze mieli nadzieję, że ta Solidarność rozwali ten stan wojenny i jakoś to wszystko wyjdzie. No ale tak się nie stało. Z czasem dowiadywaliśmy się, że jednak Solidarność została spacyfikowana, liderzy zostali internowani. I wtedy te nastroje się już zmieniały. Już wtedy wiedziałem, jak to się będzie zmieniało, bo miałem na przykładzie zespołu. Bo ludzie się zaczęli zamykać, nie byli już tak kontaktowni, nie byli tak otwarci. I to samo się działo w Polsce przecież, w całości. No, to było tak, że jeszcze graliśmy do końca, przez 2 tygodnie, do końca, przed świętami się tournée skończyło, ale dostaliśmy propozycję przedłużenia tournée na 4 tygodnie we Włoszech, właśnie z powodu stanu wojennego. A ja wtedy Jeżeli zostajemy, to gramy, to ale musimy zająć jakieś stanowisko w Stanach Zjednoczonych. Ale ani zespół, ani dyrekcja nie chcieli żadnych stanowisk. My nie jesteśmy teatrem politycznym i słusznie, bośmy nie byli teatrem politycznym, ale ja już widziałem, jak nas dziennikarze atakowali. To ostatnie miejsce to było Tizenoisza, to jest południe w Niemczech. I wypytując, co mam powiedzieć, musimy zająć jakie stanowisko wobec tego. I ja się wtedy trochę postawiłem i tak spontanicznie w tym momencie zdecydowałem, że albo zajmujemy stanowisko, albo jeżeli nie, to ja nie wracam z zespołem. No i tak się stało i oni wrócili do Polski, a ja zostałem w Tizenoistadt. Potem pojechałem do Berlina Zachodniego, bo tam miałem przyjaciół w Berlinie Zachodnim. I tak się zaczęła moja emigracja. Zupełnie spontanicznie, nie byłem przygotowany, żadnych planów, bez pieniędzy, bez niczego. Nawet te diety, które miałem, to wydałem na prezenty, bo zawsze przed Bożym Narodzeniem to się kupowało na Zachodzie dla ludzi. Tak
3: wyglądało. Tutaj na stronie 193 widzę taki rysunek. Wcześniej są różne elementy plastyki ruchu prezentowane przez autora, ale jest takie zdjęcie: Krzysztof Szwaja wspina się po wyobrażeniowej linie w monodramie Kwestia ludzkiej tożsamości, tak, własnego autorstwa, rok 2014. Gdzie się ta akcja tego dzieje? Gdzie ten spektakl miał premierę i co się dzieje dzisiaj z Krzysztofem Szwają?
2: Premiera, właściwie pierwsza, to była w Seattle, a to była taka próbna premiera, którą uważam za właściwą, bo tam moja żona, która jest Amerykanką, ma rodzinę, tam jeszcze pojechali, spróbujemy tam i tam w takim teatrze, bardzo fajnym teatrze prowadzonym przez dwie lesbijki, ale one były tak, znały się tak dobrze na tym wszystkim, tak mi to wszystko przygotowały, że mi się ta premiera bardzo świetnie wyszła, a później tą oficjalną robiliśmy w Los Angeles i miałem problemy z tymi ludźmi technicznymi, już była nie taka dobra atmosfera, ale oczywiście przebrnęliśmy to, a więc to się w Los Angeles pierwsze 12 spektakli graliśmy, a później ja z tym jeździłem trochę. Byłem na festiwalu w Nowym Jorku z tym. Potem grałem w San Francisco.
3: To jest taki monodram.
2: To jest monodram. Mhm. To jest taki monodram, to jest... Ja mówię i pokazuję, bo to jest kombinacja werbalna, ale ja też używam pantomimy. Tam, gdzie słowo nie możesz, używam pantomimy, a gdzie tak się to uzupełnia. Ta formuła zaczęła mi odpowiadać. I to jest kwestia ludzkiej tożsamości. Bo to się tak, koncepcja jest taka, ja sobie powiem, co to znaczy być człowiekiem? I egzaminowałem to. To jest z zacięciem komediowym zrobione. Ale czym się wyróżniamy od innych istot, czy jakie są różne różnice między w ogóle ludźmi, na czym to polega natura człowieka. I ja właściwie jak to pisałem, to tak pierwsze pytanie sobie to zadałem. Jak się takie pytanie o kwestię tożsamości zada, co pierwszy człowiek robi? No patrzy do lustra, oczywiście. Kim jestem? Tylko człowiek patrzy do lustra, inne zwierzęca tego nie mogą. Tak zrobiłem pierwszą scenę o lustrze, a patrzy się, bo my tak naprawdę nawet nie wiemy, jak wyglądamy. Jak nie popatrzę do lustra, to nie wiem, jak wyglądam. A więc jest ta tajemnica. My jesteśmy zagadką dla samych siebie w dużej mierze. A więc jest to odkrywanie siebie i odkrywanie w ogóle koncepcji, co to znaczy to być człowiekiem. I tak zrobiłem. Pierwsza wersja miała 2,5 godziny, teraz to skróciłem
3: Czyli jest cały czas na wystawianie.
2: Tak, tak. Ja wznowiłem to w nowej wersji. Mhm. Właśnie w zeszłym roku to pokazałem 3 razy i miałem to grać, ale zacząłem się wydawanie książek, potem coś reżyserowałem, nie było czasu, ale już właśnie dostaję propozycję, żeby z tym przyjechać do Polski.
3: Właśnie o to miałem zapytać, że trzeba było na tej premierze książki fragmencik pokazać.
2: No, ja mogłem coś takiego...
3: Taki rozdział na przykład, jak mnie stwarzał Henryk Tomaszewski.
2: Jak mnie stwarzał Henryk Tomaszewski. No, no, to... Wiele rzeczy można sfilmować o Tomaszewskim teatrze. Tutaj jest materiał na to, tak mi się wydaje. Ale w tej kwestia ludzkiej tożsamości to nie jest o tym.
3: To prawda, to prawda. Czyli jest pan czynnym aktorem i reżyserem w Los Angeles, Stanach Zjednoczonych, tak?
2: Tak, tak, tak. Ja tu dzieje się, teraz coraz bardziej jestem pisarzem, ale jak wracam do uczenia też, bo ja uczyłem na uniwersytetach, w studiach, to uczenie się zazwyczaj łączy, bo ja uczę takie dwie klasy, to jest ruch dla aktorów, bo to jest z mojego już zawodu wynika, a drugi to jest praca nad charakterem postaci.
1: A w jakiej szkole, proszę powiedzieć jeszcze, jakiej uczelni?
2: Ja w różnych uczyłem. Najdłużej uczyłem w UCLA, tam gdzie właśnie reżyser Anczak uczył.
3: Jerzy Anczak.
2: Ja uczył, tam chyba uczyłem przez jakieś 8 lat. Bo ja napisałem książkę, pierwszą moją, jaką napisałem, to jest... In Character and Actor's Workbook for Character Development. To można przetłumaczyć, dosłownie nie należy, bo to nie wyjdzie nic z tego. Sztuka interpretacji charakteru postaci, podręcznik aktorski. I tam właśnie opisuję, jak pracować nad postacią, nad charakterem postaci tak detalicznie. Zaczynam od zadawania pytań, a później w różne metody się stosuje, jak to ucieleśnić, uosobić. I to jest co jest znamienne o tej książce, że łączy metody zewnętrzne i wewnętrzne, czyli ruchowe i psychologiczne w jeden system. No to w jeden system, bo inne innymi aspektami charakteru pracuje się inaczej. Na niektórych jest podejście psychologiczne, a na innych jest fizyczne. I to trzeba wyszczególnić. I ta moja książka to robi, ja tą metodę wypracowałem. I jak uczę, to uczę bardzo często właśnie tego.
3: Na koniec jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź, bo bardzo zaintrygowało mnie tutaj ostatnie zdanie z zapowiedzi książki. Krzysztof Szwaja uważa, że we współczesnej postmodernistycznej kulturze znaczenie teatru zostało zrelatywizowane, wypaczone, czy też utracone i należy je przywrócić lub odnaleźć na nowo. Tak słabo jest teraz z tym teatrem?
2: To już jest od jakiegoś czasu. Ta erozja następuje, kiedy jest ten bunt, był przeciwko klasyce, przeciwko... I to się już dzieje od połowy wieku XX, tylko że to było bardziej kreatywne. Ci wcześniej reformatorzy, czy raczej powiedzmy ci awangardyści, oni byli wykształceni klasycznie, a więc rozumieli te zasady.
3: I wtedy się buntowali.
2: Tylko się buntowali. A ta następna generacja, to oni się w szkołach uczą awangardy. I potem to odtwarzają. I to jest jak awangarda z brodą, a więc jest to już nieautentyczne. Ale też politycznie teatr został opanowany, szczególnie w ostatnich jakichś 15 latach. I ten postmodernizm, to jak znaczy tak się bezkrytycznie przyjmuje koncepcję relatywizmu. A więc nie ma żadnych wartości, robią co chcą, nie ma zasad. I przez to jest to nieautentyczne. Mnie to najbardziej obraża, że jest nieautentyczne. Nie, to jest nieprawda. O ludzkiej naturze to jest nieprawda, jak się tak robi, bo ideologia dominuje. I właściwie ta moja książka o tym, bo to jest wypracowywanie zasad, jak zasadniczo należy pracować, bo jednak jest prawda o człowieku. To się trzeba przede wszystkim szanować autora książki, bo jak się coś robi, to jest to dobry powód, trzeba mieć dobry powód, żeby coś wziąć. A zazwyczaj autor napisał, jak jest to arcydzieło, to nie ma powodu tego zmieniać, tak naprawdę. Autor wie lepiej, prawda? Tylko trzeba wydobyć wszystko, co tam jest. Może jakiś mistrz ma prawo polemizować z tym i to oczywiście tak. Dlatego tak powiedziałem, bo się stało się to notoryczne i
3: to jest... Bardzo dobra puenta, trochę smutna, ale może się to odwróci, bo różnie to bywa w dziejach kultury.
2: Mam nadzieję.
3: Krzysztof Wenet Szwaja, mamy opowieść o wrocławskim Teatrze Pantomimy w jego 80-lecie, wspomnienia teatralne, wywiad z samym sobą. Bardzo, bardzo polecamy wrocławskie wydawnictwo Akwedukt, a wiemy, że pan Krzysztof jeszcze trochę pobędzie w Polsce. No a potem przyjedzie ze spektaklem, bo już ma propozycję. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

falą, walą, dup, dup, dup, dup, dup. Pod tobą czuję się bosko, czuję się dosko, bacia dosko. I wlepiać w ciebie ślepia, unosić łepia, mogę non stop. Pod tobą czuję się bosko,

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: To teraz z tego Los Angeles przenosimy się, przenieśliśmy się do Wrocławia lat 60. i pantomimy Tomaszewskiego. To jeszcze może troszkę do Wrocławia wcześniej się przeniesiemy, do tego polskiego Wrocławia, do początku wieku. No i spotkamy się z Marią Dąbrowską, a właściwie z tą od Marii, a właściwie z tą od Dąbrowskiej, Sylwia Chwedorczuk, rezydentka literacka Wrocławia, Wrocławskiego Domu Literatury, jest z nami w studiu, zwiedza Radio Wrocław, sprawdza, czy tutaj gdzieś się przewijała Maria Dąbrowska, bo zdaje się, że tak. Dzień dobry, witamy we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu, jest taki neon, jak się z dworca wychodzi. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry, a tutaj jest taki piękny napis, bo coś o emocjach, jest jakieś hasło o emocjach, będziemy rozmawiać o emocjach i mam nadzieję, że dzisiaj też.
1: Tak, w ogóle hasłem Radia Wrocław Kultura są emocje, gazeta jest emocje, nagroda jest emocje. No będziemy rozmawiać o emocjach, ale zacznijmy od emocji bohaterki dzisiejszego spotkania.

0: właśnie z wzięciem się za bary z Marią Dąbrowską po raz kolejny.
1: Tak jest, chociaż tak najpierw nawiążę do tego pisania Dąbrowskiej, że roboczo nazywam to takim samobójstwem literackim. Bo jednak pisać o takiej autorce, o której tak wiele już wiemy i tak wiele napisano i zostawiła po sobie takie archiwum ogromne, no to jest naprawdę samobójstwo, nie? Ale właśnie je popełniam.
0: Ale podjęłaś, tak podjęłaś to.
1: Właśnie je popełniam także tutaj we Wrocławiu. Tutaj przyjechałam, żeby zobaczyć między innymi dziennik Romy Bogdańskiej. To jest dziewczyna, która mieszkała u Anny Kowalskiej i u Jerzego Kowalskiego we Lwowie. Wtedy też, kiedy mieszkała tam Maria Dąbrowska. I jak pisałam o Kowalskiej, to jeszcze nie wiedziałam o istnieniu tego dziennika. I dopiero teraz rzeczywiście go odkrywam. Bardzo ciekawe, tam to jest kilkanaście zeszytów. Ale jeszcze wracam też do archiwum Jerzego Kowalskiego, bo wtedy nie przejrzałam całości tego archiwum.
0: To tylko powiedzmy, Sylwia, powiedz, kim był Jerzy Kowalski we Wrocławiu i we Lwowie. We Lwowie i we Wrocławiu.
1: Jasne, właśnie. Tak. Właśnie Jerzy to mąż Anny Kowalskiej, bo rzeczywiście przypomnę może, że Anna Kowalska była żoną Jerzego Kowalskiego, filologa klasycznego, wybitnej postaci, uważam. I taką biografię Jerzego bym z chęcią przeczytała, tylko że wydaje mi się, że musiałby to napisać ktoś, kto się świetnie zna na tym, co Jerzy robił, czym się zajmował. No ja tak dobrze się na tym nie znam. Nie znam greki. Zostawił też dużo takich tekstów pisanych po łacinie, po grecku. Jest w ogóle niemalże nie do przeczytania są
0: on
1: te materiały.
0: On był lwowskim profesorem, który do Wrocławia przyjechał. Dobrze wszystko
1: tak,
0: pamiętam. Tak,
1: wszystko świetnie. Dobrze, że podpowiadasz tutaj czytelnikom, bo nie wiem, czy wszyscy się orientują. No mamy 45 rok. Oni nie chcieli już mieszkać w Lwowie. Wiadomo z jakich powodów, bo Lwów przestaje być polskim miastem i wybierają jak wielu profesorów Wrocław i Anna podąża za mężem, bo właściwie tutaj do Wrocławia przyprowadza się Jerzy i on zresztą tutaj pierwszy przyjeżdża we wrześniu, ona dołącza do niego w listopadzie 45 roku. Grupa tych profesorów ma nadzieję przenieść tę atmosferę Lwowskiego Uniwersytetu, co im się...
0: Nie do końca udaje, tak?
1: Tak, no. tak, nie do końca. No nie da się przenieść wszystkiego. Zresztą wiele strat wojennych, wielu osób brakuje. No, a...
0: I pojawia się Maria Dąbrowska we Wrocławiu.
1: Tak, Maria Dąbrowska się pojawia. Maria Dąbrowska bardzo pomaga Annie Kowalskiej, no bo Anna Kowalska jest taką postacią, która chce tutaj... Chcę tutaj wprowadzić życie, no bo możemy sobie wyobrazić, jak ten Wrocław wyglądał. W którymś miejscu w dzienniku Anna pisze, że patrzy na tą Odrę, a tam wzdłuż tej Odry, bo oni mieszkają na Karłowicach, wzdłuż tej Odry przechodzą te rosyjskie wojska, które okradają, wynoszą z tego Wrocławia, niemieckiego do niedawna miasta, mnóstwo rzeczy. I to po prostu tutaj jest właściwie strasznie smutno. I Anna mówi tak, no nie, tak to nie będzie, tutaj wprowadzamy kulturę, zależy mi na literaturze. I jest jedyną kobietą zresztą, która tak się stara, no ale wiadomo, że to nazwisko istotne to Maria Dąbrowska. I Maria Dąbrowska dużo też pisze do zeszytów wrocławskich, które Anna Kowalska z Mikulskim zakładają. I ona pokazuje z Warszawy, no bądź z Wrocławia, do którego często przyjeżdża, to, co się dzieje na Dolnym Śląsku. Także Dąbrowska jest tą ważną postacią.
0: Tak. A Anna Kowalska w rozmowie przeprowadzonej z Tadeuszem Mikulskim w Polskim Radiu, i to było tutaj, nic się tutaj nie zmieniło, to było w tym miejscu, we wrześniu 48, wraca do tego problemu, twierdząc, że we Wrocławiu wciąż mieszka niewielu literatów. Na prośbę Mikulskiego wyliczają wrocławskich pisarzy Wojciech Żukrowski, Tadeusz Zalanaj, Aleksander Szuro, Jan Pierzchała, Stefan Łoś, Ludwik Hirschfeld, Zygmunt Falkowski i oni oboje. No i potem w tym całym zamieszaniu literackim i odbudowywania czy tworzenia Wrocławia kulturowego, kulturalnego pojawia się również Maria Dąbrowska. Tak. I stąd te dzienniki, one się znajdują tutaj właśnie we wrocławskim Ossolineum, tak? Do którego teraz sobie spacerujesz, idziesz spacerkiem.
1: Ten dziennik akurat, który się

0: znajduje w Ossolineum, to pisała Roma Bogdańska, czyli ta dziewczyna, która mieszkała u Kowalskich, ale we Lwowie. We Lwowie, to jest
1: Ale jest, znajduje się w Ossolineum, bo Ossolineum z Lwowa też nam tu przenieśli, oczywiście.
0: Tak, ja uwielbiam Ossolineum właśnie z tego powodu, że mam poczucie, że to jest jakiś taki fragment Lwowa i dużo materiałów przechowuje. Naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych bibliotek. Co jest niesamowite, że ten dziennik Romy Bogdańskiej Anna Kowalska przekazuje to ona. Ona jest właścicielką tego dziennika, mimo że Roma Bogdańska przeżyła, ona długo żyła, w latach 80. chyba zmarła, czy później, ale ona jest tą spadkobierczynią i nawet z taką notatką, że dopiero w 2000 roku można zacząć czytać, nie? Ten dziennik. Interesuje mnie też w ogóle korespondencja, którą tutaj Maria Dąbrowska z różnymi osobami z kręgów literackich prowadzi.
1: To jeszcze nie wszystkie listy opracowałaś Marii Dąbrowskiej, bo to jest kolejna robota, którą się wykonuje Sylwia od wielu lat, prawda?
0: Tak.
1: Ta korespondencja jest potężna. Ile listów w ogóle?
0: 2400 listów. Kowalska z Dąbrowską napisały do siebie 2400
1: listów. Do siebie listów. Tylko, tak.
0: Tylko do siebie. I dlatego mówiłam o tym samobójstwie literackim, dlatego że właściwie gdzie bym nie pojechała, tam Dąbrowska zostawiła swój znak, bo i w Krakowie są listy Dąbrowskiej i właśnie we Wrocławiu i w Szczecinie. No w Warszawie jest ogromne jej archiwum. Nie? Ona jest wszędzie. To jest w ogóle wyjątkowa pisarka, rzeczywiście. I na przykład warto też zaznaczyć, że pierwsza, że Kowalska tutaj wprowadziła tak zwane czwartki literackie. To były takie spotkania, na które początkowo przyszły tylko dwie osoby, ale Kowalska się nie załamuje. Potem zaprasza Dąbrowską na te spotkania i Dąbrowska oczywiście jest tą postacią, na którą się przychodzi, prawda? I Dąbrowska ma siłę, żeby pomagać. Lubi to miasto, w którymś momencie nawet chce się tutaj przeprowadzić, szuka domu. Ale tak się nie zdarzyło i Polnej nie opuści warszawskiej.
1: Ale mieszkała na Karłowicach, przy Lindego właśnie. Z Anną Dąbrowską i Janem. Kowalską i Jerzym.
0: Tak, miała swój pokój. To jest zupełnie niesamowita też historia, że Anna, jak się tutaj przeprowadziła do Jerzego, to no, remontują, sprzątają, urządzają i jeden z pokoi jest pokojem, który jest przeznaczony dla Marii Dąbrowskiej, co można byłoby tak nad tym się zastanowić. To nie jest takie niewyjątkowe, bo one mają romans i Jerzy o tym wie i pozwala na ten pokój.
1: Wszystko jest opisane w książce Kowalska ta od Dąbrowskiej, a teraz będzie po raz drugi opisane w książce o Marii Dąbrowskiej. Może troszeczkę z innej perspektywy, albo z innym materiałem, ale o tym się za chwilę jeszcze porozmawiamy i będziemy też czytać listy, może coś o seksie też się uda przeczytać.

odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co.

0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Czyste emocje.
1: Sylwia Chwedorczuk, która jak powiedziała, że próbuje popełnić takie samobójstwo literackie, czyli napisać kolejną biografię Marii Dąbrowskiej, bo kiedyś to było w planach, teraz już głośno, oficjalnie, już nie ma wyjścia, trzeba pisać. To już brnijmy w to i przeczytajmy jakiś list, który jest niegrzeczny. Co to za list z tych wielu tysięcy listów i korespondencji Marii Dąbrowskiej wybrałaś tutaj?
2: Wybrałam taki list, no rzeczywiście zapowiedziałam, że on jest taki niegrzeczny, ale musimy pamiętać, że piszą dwie pisarki ze sobą, nie? I to, co... W moim poczuciu, jak myślę o nich o latach 40. było w cudzysłowie niegrzeczne, to dzisiaj to w ogóle byłoby niezauważone, nie? Wybrałam taki list, chyba trochę smutny. Mamy styczeń 46. roku. Anna pisze do Marii z Wrocławia właśnie. Jeszcze się nie widziały po przyjeździe tutaj Anny do Wrocławia. Ważne jest to, że Kowalska jest w ciąży z Jerzym i Maria Dąbrowska jest absolutnie załamana, zrozpaczona i nie może wybaczyć. No więc fragment przeczytam. Maryjko moja kochana, dziś dostałam dwa twoje listy, telegram i telegram od Kulczyńskiego. Czyżby moje listy nie dochodziły...
1: Przepraszam, Kulczyński to rektor uniwersytetu.
2: Dokładnie, nie? Oni się przyjaźnią, Kowalski się przyjaźni z Kulczyńskim i zresztą Kulczyński tutaj Jerzego ściągnął. Czyżby moje listy nie dochodziły... Albo czyżby dochodziły tylko złe i tetryczne? Wysyłam jak najczęściej mogę. Każdą wolną chwilę obracam na pisanie listów, bo nic innego nie istnieje. Tu prowadzę życie potworne, mówię jak przez sen. Staram się być przytomna, ale nawet gdy rozmawiam z kimś, nie przerywam tego dialogu z tobą, który szumi bez końca. Tak żyją obłąkani. Tymczasem listów do ciebie tyle narosło, że się nie mieszczą w kopercie. Po obiedzie położyłam się i zaczęłam czytać twoje listy z pierwszego i drugiego. Rozpaczliwe, kochane. Znowu krew mi uderza do głowy, serce wali. Chowam listy do biurka i leżę. Coś w myśli krzyczę, tłumaczę, chcę pisać, ale nie mam sił. Ledwie zipię. Koszmar koszmarów. Musimy się widzieć. Pisanie nic nie pomaga. Już naprawdę plącze mi się w głowie. Krążę i nie mogę trafić do domu. Nie ufam słowom. Zawodzą mnie. Zawodzą siły fizyczne. Są dnie, kiedy czepiam się ścian, wytchnąć, przestać myśleć, przestać czuć, Maryjko. Jestem twoja. Nie w tym leży trudność, że cię przestanę kochać, ale w tym, że kochając ciebie sercem, duszą, ciałem, wyobraźnią, umysłem, także kocham Jot, czyli Jerzego. Bo to chyba najprostsze słowo. Wiesz, że po 22 latach małżeństwa nie ma mowy o erotyzmie. Jerzy, kiedy mu powiedziałam, że jestem w ciąży, powiedział: musi ci być ciężko, że tak się teraz stało, kiedy już mnie nie kochasz. Nie jest tak, jak mówisz, że twoja miłość ożywiła moje stosunki z J. Wolałabym, aby ustały zupełnie. Nie, myśmy byli szczęśliwymi kochankami i szczęśliwymi ludźmi. I nasze życie było piękne. Jerzemu zawdzięczam wszystko, co umiem, wszystkie podróże i jestem mu wdzięczna. Ty go znasz od najgorszej strony, ja go znam od najlepszej. Po tylu latach człowiek tak zmienia się w ojca, stryja, brata. Martwię się, że nie jestem często uprzejma, cierpliwa, że pozwalam się obsługiwać i mam to sobie za nic. Raz, kiedy wyjeżdżałam o dzień prędzej, powiedział: tak się nudzisz ze mną, jak z krewnym z prowincji. Chcesz jechać? Jedź, jeśli jesteś szczęśliwa gdzieś indziej. Każde jego słowo było prawdziwe, nudziłam się i chciałam jechać, ale serce mi się skrwawiło, kiedy słyszałam, co mówił. To może drugą część przeczytam później, dobra?
1: Tak. Aha, no właśnie, ale one korespondowały, że w jednym dniu pisały kilka listów do siebie i plus telegram?
2: Ten 46 rok, teraz te listy, które opracowała już, nie ja opracowałam je, tylko profesor Ewa Głębicka, zajmuje dwa tomy. Sam jeden tylko rok.
1: Jeden rok. Bo powstaje też kilka tomów korespondencji, tak?
2: 12 tomów.
1: 12 tomów.
2: Jest planowanych. I to jest szalenie dużo. No bo widać, że jak ona pisze, to znaczy właściwie to jest literatura.
1: Tak.
2: Prawda? Mhm. I ja tak powiedziałam, że one są niegrzeczne, tam trochę później jest... jest o takim erotyzmie. One są zresztą w tym
1: Nie, to nie odpuścimy, to musimy przeczytać. No, dobrze,
2: bardzo nie. One są bardzo subtelne zresztą też. Chociaż jeżeli ktoś... jeszcze niedawno słyszałam, że nie, że one się nie kochały, że tu nic nie było, że nie wymyślajmy, no to jeżeli przeczytamy te listy, to jasne, że było.
1: Ja chciałbym zapytać, czy ten wątek wrocławski w tej ewentualnej biografii to będzie taki jakiś istotny wątek, bo Maria Dąbrowska też chyba na kongres intelektualistów przyjechała w 1948 roku, czy była, no brała udział trochę, no w końcu miłość też, czy będzie taki rozdział wrocławski w tej biografii, czy jeszcze nie wiadomo?
2: Będzie. Oczywiście, że będzie, dlatego że według mnie Wrocław bardzo wpłynął na tę ich relację i jest taki cytat, teraz już z pamięci trochę powiem o tym, że gdyby nie Wrocław, to by Ani dowiedziała się, jak bardzo kocha M. Więc to miasto gra tutaj ogromną rolę w tej warstwie emocjonalnej, ale też w warstwie takiej społeczno-literackiej też ja oddam temu, jakoś oddałam już, akurat właściwie ten rozdział jest napisany, znaczy w sensie...
1: A już jest napisany, tak?
2: Tak. Teraz tylko pogłębiam ten moment. Zresztą każdy, kto się interesuje właśnie historią Wrocławia, to wiadomo, że na początku była taka bardzo duża energia i tutaj przyjeżdżało wielu pisarzy, a potem to trochę opada. Pisarze zaczynają wyjeżdżać. Zresztą Kowalska wyjechała w 1954 roku i przeniosła się do Warszawy, do Dąbrowskiej. Zamieszkały razem.
1: No, 54, trochę pomieszkała oczywiście tutaj. A sama Dąbrowska? Ile czasu tutaj spędziła?
2: Ona tutaj po prostu tylko przyjeżdżała.
1: Pomieszkiwała,
2: pokój. Tak, miała swój pokój, ale właściwie wszystkie wakacje tutaj spędzała, no bo mieszka w centrum miasta na Polnej w Warszawie, no to nie jest takie dobre miejsce do spędzania lata. I ona, a Karłowice są prześliczne, i tam po prostu spędza czas. Właściwie odwiedzały się często, wakacje spędzały wspólnie, zimę, i wielokrotnie przyjeżdżały do siebie w ciągu roku. Trzeba zauważyć też, że to nie była taka podróż. Ja jechałam tutaj 3,5 godziny z Warszawy.
1: Samochodem, tak?
2: Pociągiem.
1: Najszybszym.
2: Najszybszym, tak. Trzy z kawałkiem. A Dąbrowska jechała całą noc zimnym pociągiem. To wcale nie było łatwo. Wstawała rano, żeby w Orbisie kupować bilet.
1: No właśnie, tak. To do niedawna się jeździło, te 5-6 godzin. Te 3,5 to i tak jest taki...
2: Tak, to wyjątkowo, nie? Bo tak zwykle około 4 godzin. Ale jeszcze też chcę powiedzieć, że uwielbiam te listy z różnych powodów. No, mnie najbardziej interesują emocje ich i miłość, która się nawiązuje między nimi.
3: A mogę zapytać, czy w listach pojawia się córka Anny Kowalskiej?
2: Tak. Zaraz o tym opowiem. Tylko właśnie, że to jest świetna też, słuchajcie, literatura... jeśli, nie wiem, dla dentystów, bo Dąbrowska jak leczy sobie zęby, to tam szczegółowo to opisuje i uważam, że świetnie można sobie historię stomatologii powtórzyć. Albo warunki kolejowe. Uwielbiam, to jest też wątek, który bardzo lubię. No bo jak napisały do siebie 2400 listów, no to tam jest masa informacji. Chociaż rzeczywiście te pierwsze listy, czyli z lat 40, 46, potem 47, bo już inaczej ta dynamika relacji się trochę zmienia oczywiście. I zakochanie zmienia się najpierw w rozpacz Dąbrowskiej, a potem w taką codzienność. No to, ale oprócz tych emocji jest bardzo dużo różnych informacji. No,
1: ale te właśnie te warunki kolejowe, czyli podróż do Wrocławia jest opisywana, co się dzieje w pociągu, tak?
2: Tak, bardzo to lubię, bo za każdym razem doceniam, że jednak mogę sobie w internecie albo w aplikacji kupić bilet w ciągu pół godziny, nie? A to nie było takie proste. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ważne, dlaczego ja to o tym mówię, bo one ze sobą tęsknią. I jak nie mogę kupić biletu, to nie pojadę, nie? Biorą tam pod uwagę, nie wiem jakie były te lotnicze sprawy, ale biorą pod uwagę kupowanie samolotu, nie? No bo było już przywrócone, został to połączenie. Ale chyba Dąbrowska się ani razu nie zdecydowała na samolot do Wrocławia, to ciekawe.
1: Co z tą córką, tak?
2: Właśnie, co z tą córką? No więc Tula tutaj się, tutaj w styczniu 46 roku, to jeszcze Tuli nie ma, Tula się rodzi w maju 46 roku i właściwie Tula jest od grudnia 45 roku, mimo że jej jeszcze nie ma, to już jest, bo w tych listach pojawia się ciągle. Bo Dąbrowska, mimo że dziecko jest poczęte w małżeństwie, pisze o niej tybenkarcie. Nie? I to jest dla mnie, to był ten trudny taki moment, jak pisałam o Kowalskiej. I paradoksalnie łatwiej mi się pisało o Kowalskiej nie tylko dlatego, że Kowalska mniej napisała i nie jest wielką pisarką, tylko ją łatwiej jest bronić. A Dąbrowska pisze wszystko, o czym myśli. I naprawdę tam obraża Annę. I teraz ja postawiłam kamerę w innym miejscu. Patrzę teraz na Marię. Nie chcę... nie chcę jej oceniać. O, może tak powiem. No i tam koło Tuli rzeczywiście potem ona się jakby ciągle pojawia. Trudno, widzę na przykład Dąbrowska nie jest w stanie napisać jej imienia, a imię Tuli, to, i Tula to jest takie przezwisko córki Kowalskich. Córka Kowalskich ma na imię Maria. Nie wiem, co na to Jerzy. I Jerzy właśnie dał jej to przezwisko Tula, to jest od córki Cycerona.
1: No tak, bo to filolog klasyczny, a tutaj Maria Tula. No to tak, to wszystko obrazuje i wszystko jest znaczące. Mam jeszcze kilka minut naszego spotkania, naszej audycji. Ja po prostu no, czekam właśnie na tę erotyczną część listu, którą obiecała Sylwia na początku, potem przerwała. Musimy dokończyć, bo będziemy mieli listy z protestami od
2: ojej, właśnie od teraz sobie pomyślałam, że on chyba nie jest taki... No dobra, to czytam dalej.
1: Anna Kowalska z Wrocławia do Marii Dąbrowskiej, styczeń 46.
2: Dokładnie. Tak? Powiem tylko, że w tym fragmencie, który przeczytałam, bardzo mnie poruszyło to, że Kowalska ma w sobie taką odwagę jednak powiedzieć, że najprościej jest wyznać, że kocham i ciebie, i Jerzego. O kochana, ty jesteś moją radością, rozkoszą, w tobie i wokół ciebie jest życie. Ja żyję tylko dobrym słowem twojej miłości. Tu jest smutno, wygnańczo i tak staro, bo tam, gdzie nie ma żywej miłości, tam jest staro. Ale nie mogę odejść od poprzedniego mojego życia. Może to słabość, nie wiem, ale nie mogę zgwałcić mojej natury, bo nic by z tego dobrego nie wyszło. Wybij sobie z głowy, że jestem rozpustna. Nigdy z nikim nie byłam, kogo nie kochałam ani minuty. I odstroni ode mnie miesiącami, od września 1939 roku. On wtedy umarł. Żyję tylko jak się wygłupiam, rozśmieszam go, tłumaczę. Kłamię, że jest lepszy świat niż jest. Masz rację, o ile pamiętam, co do tej nocy, kiedy mieliśmy z nim coś tłumaczyć. Ale tej niedzieli, kiedy rano przyszłaś do naszego pokoju, wcale nie było żadnej miłości, tylko zawsze latami, w niedzielę rano, opowiadałam mu, co ciekawego było w tygodniu. Znosiłam mu książki, często czytywaliśmy w łóżku to, co zakreśliłam. Jedyny piękny dzień w sensie miłości spędziłam z nim którejś niedzieli w lipcu przed powstaniem. To jedyny na 3 lata. A najgorsze, że ani wtedy, ani teraz, ani nigdy nie miałam poczucia, że cię zdradzam, że robi coś złego. Przeciwnie, czułam, że jestem w porządku. Kochanowski kiedyś napisał: obie was kocham i obie miłuję. Jak to być może, nie wiem, ale wiem, co czuję. Otóż to miłowanie jest różnego koloru. Uwielbiam spać z Jerzym i kochać się z tobą. To może najprawdziwsze, Anna.
1: Pięknie, Kochanowski i erotyka w jednym, tym erotyki Kochanowskiego w jednym liście. Jeszcze do tego dwie pisarki, jeszcze Wrocław w tle. Na koniec chciałem zadać pytanie, jakie są plany na tą rezydencję? Gdzie sobie Sylwia Chwedorczuk powędruje tymi wrocławskimi szlakami? Nie muszą być wszystkie Dąbrowski. Tylko co Sylwia Chwedorczuk ma?
2: Jutro idę do kina, bo się zaczyna Docs Against Gravity. Idę tam na otwarcie film, festiwalu na film otwarcia O matko, Macieja Cuskę, nie pamiętam niestety tytułu, bardzo przepraszam, ale uwielbiam rzeczywiście Dogs Against i cieszę się, że mogę uczestniczyć. No pewnie zobaczę sobie Silesiusa, bo jest. No Wasolinę też, na Lindego też mam nadzieję się wybrać.
1: Na Lindego, czyli ulicę, przy której mieszkała Anna Kowalska.
2: Tak.
1: I Maria Dąbrowska
2: tak,
1: miała
2: tak,
1: pokój.
2: Tak. No i może jeszcze poszukam takich śladów Różewicza, bo Różewicz to jest jeden z moich ulubionych poetów.
1: No niedawno mieliśmy tutaj wiersze na ulicach, ale nie wiem, czy ich deszcz ostatni nie zmył, ale rzeczywiście podczas festiwalu były wiersze napisane, więc można było chodzić i słuchać. Teraz trwa festiwal Wrocław, czytam też mnóstwo, tak, Wrocław czytam. Festiwal się rozpoczyna i też mnóstwo fantastycznych spotkań. Wrocław stara się być miastem literatury, bo jest UNESCO. No i myślę, że to taka nastraja dobrze, prawda? Bo Sylwia Chwedorczuk mówiła nam, że bardziej ceni rezydencję niż nagrody.
2: Tak, coś takiego powiedziałam rzeczywiście, dlatego że bardzo lubię wyjeżdżać i zawsze jak się gdzieś przenoszę, to po pierwsze tak jakoś się tak odradzam. Mam poczucie, że zdecydowanie szybciej wykonuję różne rzeczy i to mnie bardzo pobudza, że ten czas jest jakoś zwielokrotniony. Już mi udało się tutaj napisać artykuł, czy właściwie taki tekst o poezji Krynickiego na zaproszenie Lublina i wydawałoby mi się, że nie jestem w stanie tego napisać tak szybko, a tutaj się akurat udało. Jestem zawsze wdzięczna bardzo za rezydencję literacką i Wrocławskiemu Domu Literatury bardzo dziękuję za to zaproszenie.
1: Jedna z wrocławskich autorek, jak pojechała na rezydencję do Krakowa, to w mieszkaniu Szymborskiej zepsuła czajnik elektryczny. A jak tutaj wygląda rezydencja i mieszkanie we Wrocławiu?
2: Ja chciałam powiedzieć, że ja wczoraj trochę łóżko.
1: Aha, łóżko, tak?
2: No, nie wiem, co mi zrobią.
1: Nie wiem.
2: Wytniemy.
1: Uwaga, bo niestety jest na żywo, a Wrocławski Dom Literatury na pewno nas słucha, więc będzie konserwator.
3: Ale skrucha w głosie była,
1: tak,
3: więc...
1: Konserwator się na pewno zjawi. Jest plan jakiś wydawniczy, kiedy książka będzie gotowa i kiedy się ukaże?
2: Bardzo bym chciała, żebyśmy się za rok spotkali i byśmy już rozmawiali o biografii Marii Dąbrowskiej. Bardzo się boję rzeczywiście w pisaniu tej książki. Przeżyłam różne wzloty i upadki, ogromny stres. W ogóle wszyscy mówią, że druga książka to jest wyzwanie. Druga książka i Maria Dąbrowska to jest wyzwanie razy cztery. Nie wiem, jak mi wyjdzie. Ale już kończę.
1: Jestem pewny, że się spotkamy w bardzo dobrej atmosferze i poczytamy sobie listy, najlepiej, żeby były erotyczne i literackie, Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, a może też innych rozmówców, bo tym razem przypominamy, będzie o Marii Dąbrowskiej, tej od Kowalskiej, tej z wątkami wrocławskimi. Bardzo, bardzo dziękujemy. Sylwia Chwedorczuk była dzisiaj naszym ostatnim gościem. Program ma powtórkę w piątki od godziny 8 do 11, więc znowu się słyszymy, a potem znowu się widzimy w podcaście naszym wideo, który pojawi się na stronie kulturalnej Radia Wrocław. 18 spotkanie z książką Radia Wrocław Kultura. Bardzo dziękujemy, Sylwia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Michał Kwiatkowski, dziękujemy.
3: Jacek Antczak.
1: Dziękujemy.
3: I do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Mówi się, że muzyka jest jedna, ale żeby to nie był banał, trzeba posłuchać muzyki legendarnej. Tam łączą się muzyka poważna z jazzem i z muzyką współczesną, ale i tak stawiamy na starą, dobrą muzykę rockową. I to jest ta baza. Muzyka legendarna od 19 do 21 każdy czwartek w Radiu Wrocław Kultura. Powtórka w niedzielę o 13. Zaprasza Michał Baniecki.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Muzyka.
1: Dobry wieczór, 19:06, za 3 sekundy i rozpoczynamy kolejne wydanie Muzyki Legendarnej. Witam Państwa, Michał Baniecki. No i dzisiaj przyjrzymy się Abbie, dlatego że wczoraj minęło i 2 lata od momentu, w którym Abba wygrała festiwal Eurowizji, w związku z czym od roku 1974 jest wciąż znana i jest wciąż grana, choćby w Radiu Wrocław Kultura. W związku z czym no, będziemy dzisiaj śledzić trochę dokonania Abby, bo była dawno, była bardzo dawno temu w muzyce legendarnej, a zatem warto byłoby sobie coś odświeżyć. Rozpoczęliśmy od albumu z roku 1977, ABBA The Album. To jest coś, co pokazuje nieco inną Abbę. Rozpoczęliśmy od Eagle, utworu, który jest najdłuższym w dorobku grupy. No, ale to nie on tutaj będzie, decydował o charakterze całego tego albumu, choć niewątpliwie jego długość jest już pewnym sygnałem do tego, że grupa będzie szukać czegoś nieco bardziej wymagającego niż po prostu hity, przeboje i tak dalej, i tak dalej. Te przeboje będą również tutaj, natomiast będą już troszeczkę bardziej ambitne, trochę bardziej ambitne w formie, trochę bardziej ambitne w samej harmonii, w aranżacji i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich słowach, którymi zwyczajowo posługujemy się w muzyce legendarnej, dzisiaj te słowa będą dotyczyć właśnie tych piosenek, bo o ile sam charakter tego kwartetu się tutaj raczej nie zmienił, o tyle to, co zaczynają nam serwować, jest nieco bardziej wymagające i w zasadzie nie ma powodu, dla którego na przykład takiego Eagle nie można byłoby wysłuchać drugi raz, a to chociażby z powodu takiego, że 4 głosy cały czas przez całe trwanie tej piosenki nam towarzyszą, a zatem mamy tutaj dość, trzeba przyznać, harmonicznie dość dużą pracę wykonaną, dlatego to, co się tutaj wydarzyło, sam utwór, jeżeli chodzi o jego formę, jest dość niepozorny, bo jest jednym z najłatwiejszych, jeżeli chodzi o właśnie strukturę na całej tej płycie, natomiast to nie jest element, który będzie decydował o tym, co będzie się działo właśnie w trakcie trwania tego albumu. Będziemy sobie sprawdzać, jak to było wcześniej i może nawet nieco później, jeżeli czasu nam wystarczy, bo to już jest prawie 9 po 19. A zatem będziemy dzisiaj słuchać tego, będziemy wskazywać te elementy, które do tej pory sprawiają, że muzyki jakby się zwyczajnie słucha i bez przesadnego zażenowania, bo poza tym, że odnieśli olbrzymi sukces komercyjny, to artystycznie też nie jest to takie wcale głupie, jakby się wydawać mogło, patrząc po stereotypach chociażby. If you

Ten utwór trzeba omówić, bo po pierwsze on trafia zawsze na każdą dosłownie składankę najlepszych utworów grupy ABBA, ale on jest tutaj bardzo symptomatyczny dla całego tego albumu i dla tego rzemiosła, które do perfekcji